0: Radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

Sabe?

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julita Grzywa, a o czym będzie w tej godzinie naszego programu? Zaprezentujemy nowe ekologiczne autobusy, które wyjeżdżają właśnie na ulicę Białego Stoku. Będzie o pilotażowym programie wsparcia nauczycieli oraz m.in. o tym, że za nieco ponad tydzień do zdobycia kolejne czeki turystyczne na wypoczynek w województwie podlaskim. W audycji przypomnimy szczegóły tego programu i wybierzemy się w podróż po Podlasiu podsumowującą ten sezon turystyczny. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od nowych autobusów, które wyjadą na ulicę Białego Stoku, a zostały właśnie oficjalnie zaprezentowane mieszkańcom. Nową flotą chwalił się prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
2: Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe autobusy. Tym razem są to autobusy spalinowe. Jest ich 28 w trzech spółkach firmy Solaris. Są to autobusy typu miękka hybryda, mild hybrid. To oznacza, że troszeczkę mniej palą paliwa. Oczywiście one są zgodnie z normami europejskimi Euro 6. Są zakupione z budżetu miasta. Łączna kwota to ponad 65 milionów złotych. Jeden autobus to około 2 miliony 350 tysięcy. Z uwagi na to, że są to autobusy długie, przegubowe, ten podział na spółki nastąpił w miarę ich zapotrzebowań, czyli 13 do właśnie KPKM-u, gdzie się znajdujemy, 12 do KPK. No i z uwagi na to, że akurat KZH obsługuje trasy, gdzie wystarczą autobusy w większości krótkie, tam trafiły 3 autobusy. Odnawia nam się bardzo mocno flota. Generalnie we wszystkich trzech spółkach to 288 autobusów. Jeżeli weźmiemy, że mamy 50 nowych praktycznie autobusów elektrycznych, teraz 28, czyli jest już 78 i w następnym roku, to mniej więcej w drugim kwartale, mamy podpisane już umowę, będzie kolejnych 60 elektryków, czyli prawie 140 autobusów, czyli tak naprawdę połowa floty będą bardzo nowe autobusy. I to oznacza, że te oczywiście autobusy zastąpią stare 16-15-letnie MANy, no i inne jeszcze innych firm, te, które są już wyeksploatowane, a te trafią na mieszkańców. Oczywiście są nowoczesne, są z klimatyzacją wyposażone w też już ten ciepły guzik, który myślę, że się przyjął. Także to jest dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, że będą jeździć nowymi autobusami wygodnie, a już zależy to od organizacji poszczególnych spółek, że było to i bezpiecznie, i punktualnie.
1: Zadowolenia z nowej floty nie ukrywał Zbigniew Nikitorowicz, prezes zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.
3: Te zakupy świadczą o dobrym stanie budżetu i o dobrym gospodarowaniu w Białymstoku, gdyż miasto stać na zakup nowych autobusów zarówno ze swojego budżetu, jak te hybrydy, ale też ze środków unijnych, czyli zeroemisyjne autobusy elektryczne. Te autobusy sprawdzają się, elektryczne również. Troszkę nas też łagodzą skutki tego szaleństwa, jeżeli chodzi o ceny paliwa. Elektryczne, to wiadomo, prawda, są całkowicie niezależne od ceny oleju napędowego. Natomiast te autobusy hybrydowe spalają około 10% mniej paliwa niż te, które mamy. W nową epokę wchodzi komunikacja miejska i mówię to nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu dwóch pozostałych spółek.
1: Nowe autobusy chwalą też ich kierowcy. Kazimierz Bogdan.
4: Pierwsze wrażenie z jazdy. Muszę powiedzieć, że naprawdę to są autobusy wysokiej klasy, tak? Posiadają bardzo dużo jakby takich asystentów, gdzie informują nas o pieszym, który gdzieś tam jest z boku, tak? Informują nas o pojeździe przed nami. Bo muszę powiedzieć, że jest także też takie urządzenie, które jakby wyczuwa zmęczenie kierowcy, tak? Też o tym informuje, gdzie kierowca na przykład, jak czuje się już zmęczony czy coś, jest takie urządzenie, które informuje o tym kierowcę, tak? To myślę, że jest w pełni bezpieczne, i fajnie, że miasto wymienia na nowe autobusy. Super, cieszę się, że mogę tu pracować i takimi autobusami jeździć.
1: Kierowca Andrzej Gryc.
5: Tak, oczywiście wymiana w ostatnich latach regularnie starego wyeksploatowanego toboru na nowe zdecydowanie poprawia komfort komfort pracy naszej, jak i na pewno pasażerów. Dodatkowe systemy, które informują o wszelkich zagrożeniach, na pewno zdecydowanie to wszystko na plus.
1: Do korzystania z nowych autobusów zachęca także wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
6: Korzystając z okazji, ja chcę tylko przypomnieć, że 22 września to dzień bez samochodu. W związku z powyższym ci wszyscy, którzy tego dnia, czyli we wtorek, będą korzystali z białostockiej komunikacji miejskiej, nie muszą mieć żadnych zaświadczeń, żadnych dokumentów. Przejazdy są całkowicie bezpłatne, darmowe, więc zachęcamy do tego, żeby z nich skorzystać. Jeśli chodzi o Bikera, do tego dnia firma Nextbyte wprowadziła zasadę, że nie 25 minut, a 60 minut jest bezpłatnych, więc też można korzystać z Bikera i jeździć po mieście. Wszystko to po to, by uświadomić mieszkańcom oraz tym, którzy przyjeżdżają do Białegostoku, że warto korzystać z transportu zbiorowego, czy to z autobusów, czy to z roweru miejskiego. Więc zachęcamy do tego, żeby tego dnia skorzystać z przejazdami autobusami komunikacji miejskiej.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
0: Edukacja w Białymstoku.
1: Ponad 1 100 000 złotych na urządzenie nowoczesnych sal sensorycznych trafi do 16 placówek z województwa podlaskiego, oferujących opiekę nad najmłodszymi. To 11 żłobków prowadzonych przez samorządy oraz 5 niepublicznych instytucji, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
7: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało szereg różnych programów. Przede wszystkim znane nam czy aktywny maluch, czy aktywny opiekun dzienny w gminie, ale są to programy, których celem nadrzędnym jest wymazywanie tych tak zwanych białych plam związanych z dostępnością do opieki dzieci do lat 3. Ten program ma to do siebie, że przede wszystkim nastawia się na podniesienie jakości świadczonych usług związanych z wychowaniem dzieci, czy to w żłobkach, czy w innych formach związanych właśnie z opieką dzieci do lat 3. To, co dla mnie bardzo ważne, środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 000 złotych w przypadku żłobka, 60 000 złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 000 złotych w przypadku dziennego opiekuna. I to, co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10% wartości zadania. Na realizację programu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało przeszło 41,9 miliona złotych w tym roku. Jeżeli chodzi o nasz region, województwo podlaskie, całkowita kwota dofinansowania wynosi przeszło 1 100 000 złotych.
1: Roman Kiedyś, burmistrz Hajnówki.
8: Żłobek samorządowy w Hajnówce istnieje od 2019 roku. Powstał w związku z potrzebą tutaj naszych mieszkańców, żeby tutaj była bezpieczna opieka dla właśnie najmłodszych naszych. Jak co roku staramy się ten nasz żłobek uatrakcyjniać, modernizować. W 2025 roku żeśmy wyremontowali plac zabaw. Pozyskaliśmy na ten cel 300 000 złotych. Wybudowaliśmy nowe urządzenia do zabaw, przede wszystkim na bezpiecznej nawierzchni, żeby dzieci się czuły właśnie przede wszystkim bezpiecznie. Obecnie żłobek liczy 104 miejsca. W tym roku uczęszcza żłobka 86 dzieci. Jak wspomniałem, co roku staramy się modernizować. W tym roku się bardzo cieszę, że przystąpiliśmy tutaj do programu zmodernizowania właśnie sal sensorycznych. Na ten cel pozyskaliśmy tutaj z programu rządowego ponad 66 000. Myślę, że to będzie służyło dla najmłodszych poznawania tutaj świata, doświadczania od najmłodszych lat właśnie tutaj przez zmysły, ale również i dla kadry, która będzie mogła prowadzić nowe zajęcia.
1: Z dofinansowania żłobków cieszy się też wójt gminy Sokoły, Radosław Choiński.
9: Cieszę się, że jako przedstawiciel gmin wiejskich mamy możliwość pozyskiwania tego typu dofinansowań i że te środki trafiają właśnie na gminy wiejskie. 20 lat temu, tak jak rozmawiałem z dyrektorami, czy szkół, czy właśnie klubów dziecięcych, o pracowniach sensorycznych nie mówiło się, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców, właśnie cieszę się, że tego typu pracownie sensoryczno-motoryczne możemy już również w gminach wiejskich wprowadzać, zakładać, i oczywiście uposażyć. Dzięki tego rodzaju dofinansowaniom wychodzimy naprzeciwko potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców. To już trendy, nie tylko, że medycyna idzie do przodu, ale właśnie rozwój i edukacja najmłodszych pokoleń. I to jest budujące, z tego się cieszymy, liczymy na dalsze wsparcia i bardzo serdecznie dziękujemy. Niech te środki będą jak najlepiej wykorzystane z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach.
1: Mówił wójt gminy Sokoły Radosław Choiński. A już za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w których będzie m.in. o rozbiciu narkotykowego gangu, o apelu o pomoc w ratowaniu białostockich kasztanowców. Wybierzemy się też na stacje benzynowe, aby zobaczyć, jak tankują białostoczanie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. Narkotykowy gang rozbili policjanci z Monik, zatrzymali 9 osób i zabezpieczyli ponad 2 kg narkotyków, broń palną i amunicję. Jak podał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, podejrzani usłyszeli 20 zarzutów. Grozi im do 10 lat więzienia. Przed sądem stanie też mężczyzna, który za kolegę przyszedł na egzamin z teorii na prawo jazdy. Tak było w Suwałkach. Próba oszustwa szybko jednak wyszła na jaw. Fragment podlaskiej drogi Via Carpatia Boćki Malewice jest już gotowy, ale białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z otwarciem nowych 16 km S19 jeszcze musi zaczekać. Kurier Poranny napisał, że chodzi o zakończenie prac na węźle Siemiatycze Północ. Stolica Podlasia rusza tymczasem z jesienną kampanią Ratujmy Białostockie Kasztanowce. To już 22. edycja akcji. Grzegorz Pałka.
11: Mieszkańcy pomagają chronić drzewa przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Akcja polega na grabieniu i sprzątaniu opadłych liści kasztanowców, bo to w nich zimują poczwarki szkodnika. Białostocki ratusz czeka na zgłoszenia oraz zapewnia worki i rękawice do pracy.
10: Zapisy ruszą w poniedziałek i potrwają do 2 października. Na zgłoszenia chętnych czeka też szlachetna paczka. W Podlaskiem potrzebuje jeszcze niemal 50 osób. Nie jest wymagane doświadczenie, wystarczy chęć działania i empatia. W ubiegłym roku białostocki oddział objął pomocą 95 rodzin. Znów niebezpieczna sytuacja na torach. Na trasie Łomża-Białystok kierowca ciężarówki wjechał na kolejowy przejazd, gdy rogatki zaczęły opadać. Nie doszło do tragedii, bo je wyłamał i zjechał z torów. Raczej nie uniknie kary, bo w jego ustaleniu pomoże monitoring. A nam wszystkim pomogłyby niższe ceny paliw. Tymczasem od wiosny podrożały o prawie 1/3. Płacz i płać, mówią kierowcy, z którymi Kuba Medek rozmawiał na jednej z białostockich stacji.
12: 8,84 za diesla, 7,99 za benzynę. Ciężko?
13: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie.
14: Płacisz więcej, a mniej paliwa zaraz. Także no niestety. Za te pieniądze to ja miałem zawsze pełny zbiornik, a teraz nawet pół nie ma.
10: Na razie rząd nie szykuje powrotu programu ceny paliw niżej, który ograniczał wzrost cen na stacjach. Tymczasem służby apelują o czujność. Dotyczy to nas wszystkich, także mieszkających w Białymstoku. Po ostatnich incydentach i aktach dywersji zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane. Na przykład porzuconą paczkę albo drona latającego w nietypowych godzinach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
15: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
10: Najlepiej dzwonić pod numer 112. Radni pokłócili się na sesji, ale ostatecznie podnieśli stawki podatków od nieruchomości na 2027 rok i białostoczanie zapłacą więcej o 2,7%. Dochody miasta z tego tytułu wzrosną o 3 miliony złotych. Bez dyskusji została za to przyjęta uchwała o rondzie ofiar zbrodni wołyńskiej. Tak zostanie nazwane skrzyżowanie o zbiegu ulic 42. Pułku Piechoty i Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Za rondem ofiar zbrodni wołyńskiej zagłosowali wszyscy radni. Nazwa ma przypominać o konieczności pielęgnowania pamięci historycznej. Tymczasem powoli zbliżamy się do jesieni. Także pogodowo, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
16: Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura maksymalna dość wyrównana, od 17 do 20 stopni.
10: Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o 300 zł z programu Dobry Start, wciąż mają na to czas. Termin mija 30 listopada. Nie trzeba przy tym odwiedzać placówki ZUS, ponieważ dokumenty przyjmowane są elektronicznie, mówi Katarzyna Krupicka z białostockiego oddziału zakładu.
17: Wnioski, które wpłyną we wrześniu, ZUS rozpatrzy w terminie do 2 miesięcy. Jeśli dokument jest poprawnie wypełniony i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień, świadczenie może trafić na konto znacznie wcześniej.
10: W województwie podlaskim ZUS wypłacił już ponad 35,5 miliona złotych szkolnych wyprawek. Na koniec też o pieniądzach, bo jest zielone światło dla wniosków o studenckie stypendia od prezydenta Białegostoku. Mogą się o nie starać ci, którzy nie tylko dobrze się uczą, ale też wyróżniają artystycznie, sportowo lub w wolontariacie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Kolejna pula czeków turystycznych na podróże po województwie podlaskim zostanie udostępniona już 1 października, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
18: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla 4 województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę duże rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
1: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni?
18: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
1: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
18: Zgadza się. Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka. Świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku, można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze Wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tamte obszary.
1: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
18: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
1: A ciekawa jestem, czy pani jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
18: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam. A jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna. Na dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. oczarowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
1: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce pani osobiste?
18: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy. Można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać. Przepiękne niebo, nocą gwiazdy. Naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój. I te jagodzianki nad śluzą Paniewo i ryby z tego jeziora. No to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
1: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
18: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
1: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
18: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
1: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
18: Zgadza się. My jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę. Szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
1: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
18: Sprzyja, dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym, nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas i w pogodzie jest cisza i spokój.
1: Nie ma pożarów.
18: Nie ma pożarów, zgadza się.
1: Czyli wsparcie z góry mamy. Teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
18: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy, widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
1: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie.
18: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
0: Ciekawy Białystok.
1: Ma zachęcać do uprawiania sportów oraz promować zdrowy styl życia i lokalne drużyny. Na jednej ze ścian przy bocznym boisku Horten Areny w Białymstoku powstał nowy mural. Przedstawia on postaci zwierząt z kreskówek uprawiające różne dyscypliny sportu. Jest piłka nożna, rugby, futbol amerykański, gimnastyka, szermierka czy jazda na rolkach. A wszystko po to, aby pokazać, jak wszechstronnym obiektem jest Horten Arena, mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
2: Jak widać, nasz stadion żyje nie tylko sportem, ale też właśnie kulturą, sztuką w tym wypadku. Powstał tutaj, jak widzimy, za moimi plecami piękny mural. mający propagować dyscypliny sportu, które tutaj na stadionie są uprawiane. Oczywiście w pierwszej kolejności piłka nożna, ale też futbol amerykański, ale też rugby, czyli nasze drużyny. Oczywiście też rolkarstwo, którego wielkim fanem jest pan marszałek. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za współfinansowanie tego muralu. On kosztował 35 tysięcy, dokładnie 301 zł. A pan marszałek był łaskaw 15 tysięcy dołożyć do tej, myślę, że takiej bardzo fajnej społecznie inicjatywy. Także cieszymy się, że kolejny mural przybył, będzie cieszył oko, będzie propagował przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży aktywność fizyczną i te dyscypliny sportu, które po prostu chcą uprawiać, aby rozwijać i ciało i ducha.
1: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
19: Chętnie wspieramy takie akcje społeczne jak tworzenie murali. Jest to już kolejny mural, który w tej kadencji wsparliśmy. Przyjąłem państwu nasz mural na ulicy Wyszyńskiego reklamujący wystawę Expo w Osace. Mural pani Bernadety Nikitorowicz z kobietą z Podlasia i dzisiaj mural na Hortyn Arenie, który pokazuje, że ten nasz regionalny stadion to jest miejscem i sportu, i różnych sportów, nie tylko piłki nożnej, ale właśnie i futbolu amerykańskiego, i rugby, i rolek, ale też miejscem ważnym dla kultury, bo tutaj, przypomnę państwu, mieliśmy piękny koncert w Stanach 2 miesiące temu. Na pewno ten mural będzie przypominał młodym naszym mieszkańcom naszego województwa, że warto uprawiać sport, bo sport to zdrowie, to profilaktyka, to fajny sposób na życie.
1: Satysfakcji z wykonania muralu nie kryli sportowcy i trenerzy. Mówi trenerka jazdy na rolkach Justyna Wojdakowska.
20: Białostockich rolkarzy można spotkać w wielu miejscach, ale jest takie szczególne, gdzie można spotkać ich po prostu najwięcej i jest to Hortyn Arena. My jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że możemy właśnie tutaj stanowić inspirację do tego elementu muralu i że rolkarz znalazł się, to co nas szczególnie cieszy, na tle innych sportowców. Od lat propagujemy jazdę na rolkach i chcemy pokazać, że ona istnieje także w tej sportowej wersji, a nie tylko tej rekreacyjnej związanej z jazdą po ścieżkach rowerowych. I doskonałym tego przykładem są nasi podopieczni, w tym utalentowani i nagrodzeni wieloma tytułami chociażby mistrzów Polski. Korzystając z okazji, chciałabym od razu zaprosić państwa na finał Pucharu Polski w skatecrossie, czyli bardzo emocjonującej dyscypliny polegającej na pokonywaniu rolkowego toru przeszkód, który już tutaj na Hortyn Arenie będzie miał miejsce 17 października. No a wracając do muralu, bo po to się tutaj spotkaliśmy, no mam nadzieję, że będzie inspirował kolejne pokolenia i stanie się takim symbolem początku rolkowej, ale też sportowej drogi wielu przyszłych rolkarzy.
1: Tomasz Zubrycki z drużyny Lowlanders Białystok.
21: To wyjątkowy moment, bo ten mural to nie tylko obraz na ścianie, ale to jest symbol naszej współpracy, dzięki której możemy tworzyć takie miejsca, które inspirują nowe pokolenia sportowców, jakże kibiców. Także wielkie dzięki.
1: Mateusz Perzyna, Rugby Białystok.
22: Ja z perspektywy Rugby Białystok i przede wszystkim naszych trenujących, naszych podopiecznych dzieci, które tutaj trenują, też chciałem bardzo podziękować za to, że taka inicjatywa ma miejsce. Z naszej perspektywy jest to bardzo ważne z tego względu, że my możemy naszą społeczność pokazywać w przestrzeni miejskiej i też Hortyn Arena, nasi trenujący, nasi grający tutaj zawodnicy mogą utożsamiać się z tym miejscem, mogą nazywać to miejsce naszym sportowym domem. Także uważam, że to są ważne rzeczy, że pokazujemy inne sporty na arenie naszego miasta, na arenie naszego województwa. Przy okazji zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do korzystania z infrastruktury Hortyn Areny. Wielkie gratulacje za podjęcie takiej decyzji i za wykonanie tego pięknego obrazka.
1: Prezes Hortyn Areny Cezary Mielko nie kryje zadowolenia z projektu.
23: Rzeczywiście ten pomysł powstał z takiej inicjatywy, żeby pokazać tą aktywność na boisku bocznym. Mieliśmy tą ścianę taką pustą, trzeba było ją w sposób taki ciekawy, atrakcyjny, przyjazny ubarwić. No i rzeczywiście no, pokazaliśmy różne dyscypliny, tak jak już tutaj było powiedziane, stadion Hortyn Arena to oczywiście przede wszystkim piłka nożna, ale też również inne dyscypliny, jak rugby, jak rolandersi, jak rolkarze, także rzeczywiście mamy tutaj pokazany ten potencjał, który jest na obiekcie. Oprócz tego oczywiście Lisek Hortenek, czyli nasza maskotka stadionowa, która jest tutaj z nami już przez cały rok. Tutaj powstał taki ciekawy, przyjazny projekt, który no, cieszy przede wszystkim oczy wszystkich osób, które tutaj uczestniczą w różnych wydarzeniach na naszym obiekcie. A tak jak państwo widzicie, Hortyn Arena się zmienia, rozwijamy się i to też jest kolejny dowód na to, że chcemy iść do przodu.
1: Mówił prezes Hortyn Areny Cezary Mielko.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Miasto można zburzyć w kilka chwil, ale znacznie trudniej ocalić o nim pamięć. Właśnie taka historia spotkała Białystok. W czasie II wojny światowej centrum zostało zburzone w około 80%. I to właśnie było miasto, którego już nie ma. I między innymi o takim Białymstoku opowiada książka Wiesława Wróbla pod tytułem Białystok, którego nie ma. To niezwykły album prowadzący czytelnika ulicami, których często nie odnajdziemy na współczesnej mapie miasta. Białystok, którego nie ma, pokazuje, jak bardzo zmieniło się miasto, a jednocześnie przypomina, że jego dawne okolice wciąż żyją w archiwach, wspomnieniach i lokalnej historii. I dzisiaj właśnie gościmy autora książki Wiesława Wróbla. Naszą rozmowę zacząłem od pytania, jak książka powstała.
3: Białystok, którego nie ma, to tak naprawdę mogłaby być wielotomowa praca. Tu był właśnie główny dylemat, kiedy zadzwonił do mnie wydawca, pan Michał Koliński, że musimy zrobić książkę o Białymstoku, którego nie ma, ale punktem wyjścia są ilustracje. Czyli najpierw musimy wybrać miejsca, których nie ma, które były znane, cenione albo rozpoznawalne, ale musimy też do tego dobrać ilustracje. No i to decydowało. A Białystok jest pod tym względem bardzo ubogi. Bardzo trudno jest zebrać informacje. Nawet z takich prostych miejsc, jak na przykład hala włókniarza na Antoniuku, czy hala Jagiellońska, czy stadion Kłusocińskiego na Jurowieckiej. Wbrew pozorom my oczywiście znamy te zdjęcia, ale te zdjęcia są często obostrzone prawami autorskimi i tak dalej. To są takie kwestie czysto techniczne, ale bardzo ważne i kluczowe. No i to decydowało o tym, co znalazło się w tej książce. No ale ten trzon się znalazł. Największy problem tak naprawdę właśnie był z tym, że tego Białegostoku tak naprawdę już w ogóle nie ma. Jeżeli jest, to zachowało się go bardzo mało. Gdzieś na peryferiach, gdzieś na obrzeżach, w Śródmieście jest w zasadzie całkowicie nowe. Na rynku, czy na ulicy Malmeda, na Zamenhofa, to są naprawdę pojedyncze sztuki, więc trzeba by było każdą nieruchomość opisać jako nieistniejącą.
1: Jaki jeszcze był klucz, oprócz tego, że znaleźliście się w fotografii, to pewnie jeszcze jednak jakiś klucz był.
3: No oczywiście rozpoznanie, bo sam fakt, że wiemy, że coś było i to było ładne, albo pamiętamy to z dzieciństwa, to jeszcze nie uprawnia nas do tego, żeby zamieścić to w książce, no bo trzeba do tego napisać jakąś treść historyczną, co też nie jest do końca zawsze łatwe, ale tu klucz był właśnie taki kilkuetapowy, czyli najpierw to, czego nie ma, to, co posiada swoje utrwalone wizerunki i jednocześnie coś, co dało się rozpoznać historycznie. Na szczęście na tym etapie już to rozpoznanie historyczne całkiem nieźle już było. Myślę, że badania nad historią Białegostoku w ogóle bardzo mocno poszły do przodu, mówiąc kolokwialnie.
1: I bardzo skromnie pan nie doda, że też za pana sprawą jednak.
3: Często była praca zespołowa, praca wieloautorska, zwłaszcza to, co Miejski Konserwator Zabytków zrobił, to jest bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo cenna inicjatywa, kiedy pojawiła się propozycja najpierw zebrania informacji o architekturze ceglanej w Białymstoku, potem o architekturze drewnianej, a potem za ciosem idąc o architekturze sakralnej, o architekturze dwudziestolecia, o cmentarzach i tak dalej, i tak dalej. Także te cegły, które tak nazywamy to cegłami, powstały, to jest też duże kompendium wiedzy, ale to była praca zespołowa. Tam waloryzacje i opisy tworzone były razem z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, czy wydawnictwa Spisy Mieszkańców Białegostoku, które mają tysiące wyświetleń w internecie, bo to są źródła genealogiczne, z których wszyscy w zasadzie na świecie korzystają. To też była praca zespołowa.
1: Białystok, którego nie ma, tak sobie myślę, ma też warstwy, bo tych Białymstoków było kilka, których nie ma. Tak jak pan już chociażby przywołał, zanim tam była ta hala włókniarza, to jeszcze było coś wcześniej, co też zniknęło.
3: To miejsce wydaje się z pozoru mało istotne, a jest może nieważne, ale ciekawe, bo co mnie zawsze zadziwiało, jak jeździłem, bo mieszkałem w okolicy i jeździłem tamtędy autobusem na studia, to zawsze myślałem, jak oni zbudują ten wielki wieżowiec na gruncie, który tak naprawdę kiedyś stanowił staw młyński. Bo całe to obniżenie terenu, które było na boiska przeznaczone, jeżeli ktoś pamięta, to tak było, że z ulicy Antoniukowskiej można było, Antoniuk Fabryczny dokładnie, można było zejść po skarpie i tam dopiero były boiska i jak popadał deszcz, to tam się zbierała ta woda. To był po prostu staw młyński. Antoniuk nazwa wzięła się od nazwiska młynarza Antoniuka, który odzyskał nadanie na ten młyn, dzierżawę tego młyna od Jana Klemensa Branickiego. Oni utworzyli w połowie XVIII wieku właśnie staw młyński. Młyn znajdował się po przeciwnej stronie drogi, czyli tam, gdzie dzisiaj jest szkoła średnia, technikum.
1: Geodezyjne było, a potem chyba jakiś zespół teraz.
3: Tak, ale to ta szkoła. Zwracam uwagę, że częścią tej szkoły jest budynek fabryczny. Internat tej szkoły mieści się w budynku fabryki, jednej z najstarszych fabryk dużych po niemieckich w Białymstoku, rodziny Komichał z 1896 roku. Dzisiaj oczywiście to jest mało czytelne, ale gdyby się przyjrzeć, to jest bardzo długi budynek, dwukondygnacyjny. Okna są oczywiście dzisiaj jednokwaterowe, ale mają gzymsy jeszcze wokół okien. I to jest fabryka. I cały ten zespół szkoły mieści się tak naprawdę na terenie dawnego młyna państwowego. To, co było skarbowe za czasów Branickich, zostało wykupione przez najpierw króla pruskiego, potem przez cara Aleksandra I w 1809 roku. I to stanowiło własność Skarbu Państwa w czasach zaboru rosyjskiego. I te młyny różnego typu pożytki, które Skarb Państwa wtedy trzymał, były dzierżawione. Jednym z dzierżawców w 1845 roku albo 1843 roku został przedstawiciel rodziny Komichał z Saksonii, który tu się sprowadził jako jeden z pionierów budowy przemysłu włókienniczego. Zielonego. Oczywiście wiemy, że Supraśl, Knyszyn, Ciechanowiec, Siemiatycze już wtedy zaczynały się mocno rozwijać, no ale Białystok też po likwidacji obwodu białostockiego stał się wreszcie dogodnym miejscem do tworzenia przemysłu. No i właśnie na terenie młyna państwowego utworzono fabrykę i ten staw rzeczywiście funkcjonował dosyć długo, jeszcze na początku XX wieku on istniał, rozlewisko rzeki, a po drugiej stronie właśnie korzystając z napędu koła wodnego, ta fabryka mogła funkcjonować, oczywiście potem została zelektryfikowana. Najpierw założono maszynę parową, potem elektryfikowano ją. W dwudziestolecie międzywojennym oczywiście tam utworzono technikum, więc fabrykę przekształcono wtedy w szkołę. Stąd nazwa Antoniuk Fabryczny. Przypomnę, że na Antoniuk Fabryczny 12 znajduje się dom rodziny Komichał, jednej z gałęzi rodziny Komichał. Z tyłu na Bukowie, jeżeli ktoś się wybierze na spacer, niesamowite miejsce na szczycie wzgórza znajduje się wielkowy dąb. Go widać z daleka, więc można łatwo trafić, a za dębem znajduje się drewniany dom, który według naszej oceny jest jednym z najstarszych domów w Białymstoku w tym momencie, ze względu na swoją architekturę, bo był to dom zarządcy fabryki, Bukowa 4. Także fantastyczna historia. Szkoda, że ten dom trochę się z czasem zaczyna degradować, ale miejsce jest naprawdę magiczne, bo wyobraźmy sobie, że zabieramy wszystkie te domostwa, które powstały po wojnie na terenie ulicy Dziesięciny i zostaje nam tylko właśnie takie założenie typowo fabryczne, czyli fabryka po jednej stronie drogi, po drugiej stronie domy robotników. Jeden z domów zachował się, to jest taki parterowy, niski dom. Dalej mamy dom zarządcy fabryki i jeszcze dom właściciela fabryki. To tworzy cały zespół. Do tego Antoniuk miał oczywiście swój zestaw gruntów, także parcelacja tego majątku też następowała w dwudziestoleciu. Także w każdym miejscu da się wydobyć jakąś historię, tylko tą historię musimy znaleźć. Tą historię można znaleźć w internecie. Można znaleźć gdzieś w publikacjach, w różnych analizach. One są już dostępne. Bez tego na pewno byłoby trudniej. Także to nie jest żaden mankament czy zarzut, że ktoś czegoś nie wie, ale ważne jest to, żeby miał źródło wiedzy i to rzetelnej wiedzy. I stąd ten pomysł na analizę poszczególnych elementów miasta.
1: Wśród tych elementów, których pan szuka i które ocala od zapomnienia, jest też ulica Różańska.
3: Różańska była położona mniej więcej tak, jak dzisiaj idzie ulica Malmeda i Nowy Świat. To był łącznik, taka drabinka, szczebelek w drabince między Nowym Światem a ulicą Malmeda. Cały czas gryzę się w język, żeby nie wiedzieć Kupiecką, bo to była kiedyś ulica Kupiecka. Łódzka, Piotrkowska i Różańska. Dzisiaj takim odbiciem lustrzanym trochę tego jest ulica Tadeusza Mazowieckiego, dawniej przedłużenie ulicy Ireny Białówny. Został tylko po tej ulicy negatyw. Bloki, które zbudowano w latach 50. były dostawione szczytami do tej ulicy. Potem tą ulicę zlikwidowano. W 60. roku w ogóle wykasowano nazwę. Natomiast bloki stoją, wykazując miejsce, gdzie ta ulica biegła. Do niej te bloki przylegały. No i jest jeden budynek, który zachował się z narożnika ulic Nowy Świat i Różańskiej. To jest kamienica przy ulicy Nowy Świat 12 rodziny Dawida Gubińskiego, też dużego fabrykanta białostockiego. Chciałem napisać o Różańskiej, ponieważ nic o niej nie wiedziałem.
1: Białystok, którego nie ma.
3: Ale to tak jak powiedziałem, to w zasadzie dotyczy całego Białegostoku, bo i historię społeczną, i historię gospodarczą, i historię architektoniczną zawsze się niestety u nas analizuje w kontekście tego, czego już nie ma. Rzadko coś się zachowało, a to, co zachowało się, rzeczywiście staramy się hołubić i pokazywać. Natomiast Różańskiej absolutnie nie ma w ogóle, a była. No i to jest już jakby powód do tego, żeby o niej napisać. No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tematyka tej książki może być na niektórych albo niezachęcająca, albo nudna. No ale to nie jest bestseller, to nie jest pisane na bestseller. To jest pisane po to, żeby to było.
1: Uzupełnia historię centrum, prawda?
3: Uzupełnia historię centrum, wzbogaca tą historię, no i pozwala też spojrzeć na to, bo proszę mi wierzyć, to też było dla mnie duże zaskoczenie. Dlaczego Różańska powstała tam, gdzie powstała? To było pytanie, które sobie zadałem na początku. W XVIII wieku tam była droga, taka ścieżka prowadząca do stodoły stojącej na granicy miasta. Ta stodoła podzieliła nieruchomość na dwie części i dojście do tej stodoły zostało przekształcone potem w ulicę, bo korzystano z tego przejścia cały czas. Także to są takie właśnie wątki. My musimy sobie zdawać sprawę, że ten Branicki i Białystok Branickiego, on był w mieście bardzo czytelny i widoczny. My to straciliśmy bardzo szybko w latach 50. poprzez odbudowę śródmieścia według wzorców zorowskich ze wschodu. Zawsze sobie zadaję też pytanie, bo tak mówimy, że to są sowieckie wzorce, wschodnie wzorce nam narzucone, ale czym byśmy odbudowali Białystok inaczej? To była nowoczesność, to były nowoczesne standardy, duże mieszkania, czy większe mieszkania zaopatrzone w wodę, kanalizację i tak dalej, więc ta odbudowa i tak poszłaby pewnie w tym kierunku.
1: Czasem żal tych kamienic, że nawet nie zrobiono kopii, przynajmniej ja tak czasem myślę, jak chodzę i patrzę.
3: Tak, ale gusta się zmieniają i konserwator w latach 40., myśląc o zabytkach, patrzył na Pałac Branickich, na ratusz, którego nie było oczywiście, ale zachowane zostały plany, zdjęcia i pamięć, na Astorię, na kościół Farny, na kościół Świętego Rocha, chociaż wtedy to też nie był traktowany jako zabytek przecież. Natomiast kamienice z czasów rosyjskich, to już zaznaczam, pierwszy alarm, który się w głowie pojawia, że to są pozostałości zaboru, co w dwudziestoleciu międzywojennym było tępione bardzo silnie przez władze miasta, bo wszystkie kamienice kazano otynkować, tak żeby te wszystkie ślady zaboru w postaci żółto-czerwonej cegły albo żółtej cegły po prostu zniwelować. To po pierwsze, po drugie, to był historyzm, a style historyzujące to były kopiuj w klej, dzisiaj tak się mówi. Kopiuj w klej to było powielanie tego samego stylu, wzorców. To nie była architektura oryginalna, to była typowa architektura mieszczańska. Ona dzisiaj po 100 latach zyskałaby walor rzeczywiście na tle nowoczesnej architektury, walor historyczny, walor jakiś taki poznawczy. Natomiast w latach 40. i 50. po pierwsze to była prywatna własność, więc czemu mamy odbudowywać prywatną własność, tak? Po drugie, jakby nie ma potrzeby odbudowywać czegoś, co ma 40 lat, 30 lat, 50 lat, tak? Ledwie zostało zbudowane szybko. W 20-lecie międzywojennym nie brakowało sytuacji, kiedy jakaś ściana się zawaliła, kamienicy, jakiś balkon się urwał, ktoś zginął. Także ta architektura nie była rewelacyjna. Ale rzeczywiście zawsze sobie to wyobrażam, chociaż staram się unikać w pracy naukowej takich rzeczy, żeby sobie wyobrazić, jak ten Białystok mógłby wyglądać, gdybyśmy go nie stracili. Bo to tak trzeba by było nazwać, że my go straciliśmy. Niedawna inicjatywa Kręgi Czasu. To jest taki element, który budzi moją nadzieję, jeżeli ktoś korzystał z tej aplikacji, oglądał ten Białystok w 37 roku, czy pod koniec lat 30. Nie będę ukrywał, tam jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jest to świetny punkt startowy do tego, żeby ten Białystok zrekonstruować rzeczywiście tak, jak on wyglądał w latach 30.
1: To powiedzmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, można udać się w określone miejsce Białystok.

0: nic nam nie mówi. W związku z tym będziemy próbować w najbliższym czasie tą makietę jeszcze bardziej uszczegóławiać, jeszcze bardziej rozbudowywać, ale rzeczywiście to może być ten moment, kiedy rzeczywiście technologia, sztuczna inteligencja, aplikacja komputerowa pozwoli nam na rekonstrukcję Białegostoku pod koniec lat 30., którą będzie można obejrzeć z różnych miejsc współczesnego Białegostoku. No ale tak jak mówię, jako historyk przymykam jedno oko, tam jest sporo mankamentów, ale te mankamenty będziemy cały czas poprawiać. Ale myślę, że to jest ogromny sukces, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie. Białystok ma swoje dokumenty historyczne z tego okresu najbardziej newralgicznego w Rosji i na Białorusi. No i w związku z tym to jest niedostępne albo trudno dostępne, a dziś to pewnie już w ogóle niedostępne, więc my mamy duży problem z rozpoznaniem tego. To po pierwsze. Po drugie, rozwój Białegostoku był tak intensywny, że nikt nie sporządzał odzwierciedleń kartograficznych tego wszystkiego. Więc tak naprawdę mamy sytuację, kiedy mamy plany z lat szczegółowe z lat 1799, 1807, 1810, 1825 i to jest koniec. I następne odzwierciedlenie kartograficzne, które jest szczegółowe, no bo nie mówię o planie ulic na przykład, to jest 1937 rok dopiero. Więc przestrzeń jest gigantyczna, dziura jest gigantyczna, więc raczej bym cofał się w czasie, czyli od 1937 roku, tak jak zrobiliśmy tą makietę w kręgach czasu, napełniałbym ją treścią wstecz. Czyli ten budynek, czy ta nieruchomość w 1937 roku istniejąca, czy szerzej w 1939, na koniec tego Białegostoku ewolucyjnego, który kształtował się w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny, to wtedy byśmy ją napełniali wstecz. I jest pomysł nawet taki, żeby odtworzyć na tej makiecie XVIII-wieczny Białystok. Bo to jest akurat proste. Tego nie było dużo, było kilkaset domów, w większości drewnianych. Tutaj opisy są dosyć szczegółowe zachowane. Mapa z 1799 roku jest, także można by było ją wtłoczyć w 1937 rok i dzięki suwakowi też można by było na pewno dozmieniać sobie wizualnie, gdzie był, jak wyglądał rynek, jak wyglądało Śródmieście w 1937 roku, w 1799 i współcześnie. Projekt jest rozwojowy i myślę, że to jest do osiągnięcia.
1: I my będziemy trzymać kciuki i dopingować pana, aby ta pasja zachowywania starego Białegostoku dla pokoleń nigdy nie zgasła. Gościem naszej audycji był dzisiaj Wiesław Wróbel.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Szpitale z województwa podlaskiego otrzymują pieniądze na inwestycje związane z bezpieczeństwem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
3: Jest to drugi rok, kiedy województwo podlaskie bierze udział w programie obrony ludności i ochrony cywilnej. Jest to pierwsze dwa lata, kiedy w budżecie województwa mamy środki na zadania z tym właśnie związane. W zeszłym roku ponad 12 milionów, które przekazaliśmy na sprzęt, który jest wykorzystywany i przez nasze szpitale, i przez stację pogotowia ratunkowego. Jak to jest ze sprzętem medycznym? Ten sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program pięcioletni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala dla naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemne, żeby były także miejscami, gdzie nasza ludność będzie mogła się chronić, ale także, aby ta infrastruktura szpitalna na wypadek kryzysu, niepokoju i braku spokoju mogła również pomagać naszym pacjentom w leczeniu, w wykonywaniu różnych czynności, zabiegów medycznych.
1: Mówi dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borowska.
4: Dziękujemy serdecznie za te środki. One są bardzo ważne dla funkcjonowania i dla ciągłości działania. My jako szpitale, i tutaj mówię w imieniu wszystkich tych podmiotów, które z tych środków korzystają, ważne jest to, aby nastąpiła ciągłość działania. Są sytuacje awaryjne i kryzysowe i dlatego też te zadania w przypadku BCO to są dwa projekty. Jeden projekt to jest związany z łącznikiem do nowo powstałych poradni. Będziemy wspierać je właśnie tymi elementami związanymi z zabezpieczeniem ciągłości działania. Drugi z kolei to jest projekt związany z przedsięwzięciem i ze stworzeniem schronów w tak zwanej Szkole Zawodów Medycznych. Są to działania planistyczne, a zatem bardzo się cieszymy, że za rok to już będą działania na kolejne 5 lat. Trzecie zadanie jest to zadanie bieżące, czyli zakup drzwi, które też również służą zabezpieczeniu świadczeń. Dlatego też jesteśmy przygotowani do końca grudnia. Zrealizujemy te zadania mimo krótkiego czasu.
1: Mówi zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
5: W naszym przypadku są to 4 umowy. Wszystkie są związane z budowaniem schronów i miejsc ukrycia ludności. Wszystkie będą służyły zarówno w czasie takim jak dzisiaj, gdzie nie ma żadnych zagrożeń, natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci, ale głównie jednak pacjenci. Bardzo dobrze mam

0: Mam nadzieję, uda nam się wydać te pieniądze i bardzo dobra inicjatywa naszego państwa.
1: A jak zostaną zainwestowane te pieniądze?
0: Jeden to jest tunel łączący nasz szpital pod drogą Skłodowskiego. Będzie wybudowany parking podziemny, który będzie również miejscem schronienia za budynkiem pediatrii. Kolejny to jest miejsce po dawnym budynku administracji od strony Skłodowskiej, gdzie powstanie blok operacyjny i miejsca dla pacjentów łóżkowych i jeszcze jedno miejsce koło neurologii.
1: Mówił zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
2: Istotne dla Białego Stoku.
1: W listopadzie Białystok ponownie stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych. Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej będzie poświęcone m.in. polityce spójności, rozwojowi gospodarczemu i wyzwaniom stojącym przed wschodnią flanką Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia są województwo podlaskie i miasto Białystok, mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
3: Forum zeszłoroczne, które była to pierwsza edycja, jego celem było pokazanie władzom Unii Europejskiej o problemie, jaki dotyka regiony wschodnie Unii Europejskiej. I to forum przyniosło pewne efekty, chociażby to, że zostały zmienione zasady wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy europejskich z 85% do 95%, czyli to powodowało, że właśnie w tych krajach wschodnich Unii Europejskiej beneficjenci zamiast wkładu na poziomie 15% mogli mieć wkład na poziomie 5%, czyli ta oszczędność o 2/3 pozostawały środki u tych właśnie beneficjentów, czyli u przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów. To był pierwszy efekt tego forum. Drugi efekt to był komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, w którym Komisja w skrócie powiedziała o tym, że silna Europa jest wtedy, kiedy są silne regiony wschodniej Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Unii zależy od bezpieczeństwa regionów wschodnich i rozwój tych regionów wschodnich jest jednym z fundamentów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. I forum, które będziemy mieli z 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przechodzimy od ogółu, czyli przedstawienia tego problemu, do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej, że oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony. Wtedy, jeżeli ta definicja by była rozszerzona i zmiana, wtedy takie zmiany, chociażby przeznaczanie celów, jest o wiele szybsze, nie wymaga przeglądów śródokresowych, nie wymaga tych wielomiesięcznych negocjacji i procedur w Komisji Europejskiej. Kolejny pomysł, który oczywiście kolejny raz będziemy w trakcie forum lobbować, to jest tak zwana premia za odporność. Do naszego forum dołączyli kolejni niezwykle ważni partnerzy, Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli ten podmiot, ta nasza krajowa spółka, która jest dzisiaj odpowiedzialna za te wszystkie przetargi zbrojeniowe, które są w naszym kraju, w tym naszym regionie. Też będziemy pokazywali te firmy, które korzystają z programu SAFE. Będziemy pokazywali nasz regionalny skarb, czyli pojazd Blush. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała swoje oddzielne panele kilku godzin, gdzie te różne tematy będą poruszane. Kolejny niezwykle ważny partner, Europejski Bank Inwestycyjny. Niezwykle ważny chociażby pod kątem rozmowy o przyszłości instrumentu East Invest oraz o przyszłości strategii Right to Stay, prawa do pozostania, czy czegoś niezwykle ważnego dla naszego regionu. Ważna data, 14 września, wtedy rozpoczynamy rejestrację na forum. Liczymy, że podobnie jak pierwsza edycja, to będą też goście właśnie z tych wszystkich regionów wschodnich Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w takim momencie dyskusji o przyszłości polityki spójności na perspektywę 2834, że jestem przekonany, że ten wspólny głos, który będzie wybrzmiewał z tego wydarzenia, będzie niezwykle ważnym argumentem i niezwykle ważnym głosem w dyskusji o przyszłych pomysłach wspierania regionów wschodnich naszej europejskiej rodziny. Również, szanowni państwo, chcemy, aby efektem tego forum była deklaracja trudnosąsiedzka. Ja przypomnę państwu, że już tu ten termin trudne sąsiedztwo jest terminem używanym przez urzędników Unii Europejskiej. Termin został wymyślony właśnie na naszym lokalnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku przez pana profesora Macieja Perkowskiego w lipcu 2024 roku. Między innymi też o tym pan profesor będzie mówił na wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Prawa na początku początku października i tą deklarację zachęcamy do podpisywania. Będzie można już podpisywać w formie elektronicznej od 14 września. Zależy nam na tym, aby wszyscy, którzy chcą się pod tym podpisać z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, mieli na to czas. Stąd rozpoczynamy to wcześniej, rozpoczynamy w formie elektronicznej, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i był przedstawicielem wszystkich zainteresowanych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, uczelni, szkół, gmin, każdego, komu ważny jest interes oraz los regionów wschodnich Unii Europejskiej.
1: Zdaniem wiceprezydenta Białegostoku Tomasza Klima.
4: Białystok jest oczywistym miejscem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo tak naprawdę całej Unii Europejskiej. A bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic. To jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia generalnie stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w innych regionach przygranicznych. Bardzo ważne jest również tworzenie mieszkańcom właśnie realnych warunków do pozostania i rozwoju w swoim regionie. Tutaj mowa jest przede wszystkim o deklaracji regionów trudnosąsiedzkich. Jedna z najważniejszych elementów forum to oczywiście wspólny głos europejskich regionów granicznych po to, żebyśmy byli dobrze i głośno słyszalni, żeby te interesy regionów przygranicznych były realizowane, żebyśmy tutaj mogli realizować te wszystkie założenia bezpieczeństwa zarówno województwa podlaskiego, Polski, jak i Unii Europejskiej. Zapraszam do udziału w forum. Będzie to na pewno okazja do konstruktywnych rozmów o konkretnych rozwiązaniach właśnie tutaj w Białymstoku. Cieszymy się, że to właśnie Białystok jest gospodarzem drugiego forum. Liczymy na to, że będzie on takim samym sukcesem jak pierwszy rok temu.
1: Prezes klastra przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
5: Z poziomu województwa podlaskiego, z poziomu miasta Białegostoku wychodzimy z proaktywną propozycją współpracy i tego, jak ma wyglądać przestrzeń dual use, podwójnego zastosowania. Nie chcemy jako region być jedynie miejscem, do którego trafiają produkty dual use. Chcemy te produkty tutaj wytwarzać wspólnie. Mamy potencjał, klaster przemysłowy Evoluma. My chcemy się skupić na tym aspekcie przemysłowym i na tym, jak włączyć podlaskich, ale tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców z regionów przygranicznych, tego trudnego sąsiedztwa, żeby zagrożenie, które na nas wpływa, przekuło się nie tylko w szansę, ale było faktycznym, realnym benefitem położenia geograficznego. W lutym tego roku zawarliśmy sojusz dla regionu wspólnie z pozostałymi instytucjami dzisiaj obecnymi. Natomiast co jest istotne, to była deklaracja polityczna. Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach, stąd Polska Grupa Zbrojeniowa, stąd całe forum regionalne i to PGZ przyjeżdża do nas. Też będziemy rozmawiali o finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób realizować te inwestycje i też instrumenty regionalne, instrumenty krajowe, ale też instrumenty z poziomu Brukseli, które chcemy, żeby trafiły do podlaskich przedsiębiorców. Przede wszystkim do małych, średnich przedsiębiorstw, ale też do naszych liderów, do firm typu Midcap, które są lokomotywami naszej regionalnej gospodarki. Chcemy, żeby te zagrożenie, które paraliżowało obszary transgraniczne, przygraniczne przez ostatnie kilka lat, przełożyło się na szansę i żebyśmy w sposób świadomy, proaktywny budowali dobrobyt naszego regionu.
1: Prezes Polskiego Klastra Budowlanego Tomasz Kozłowski.
6: Dziś mieszkańcy Podlasia nie potrzebują zwykłego bezpieczeństwa. Dziś jest nowa informacja. Mamy nowoczesne bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to nie tylko infrastruktura wojskowa. To też kolej, to drogi, to budynki, to szpitale, to wszystkie te zastosowania, podwójnego zastosowania, które wpływają na to, że dziś możemy się czuć tutaj bezpieczni. I jak będziemy wydawali nasze środki, środki unijne, na co pójdą te pieniądze, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 4 listopada na największej i najważniejszej konferencji, którą organizujemy wspólnie. Zapraszamy do Opery Filharmonii Podlaskiej 4 listopada. Zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Andrzej Parafiniuk.
7: W tej części, którą Dolina się zajmuje, będziemy chcieli odpowiedzieć na moim zdaniem retoryczne pytanie, czy bezpieczeństwo można wyprodukować? Jeżeli podejdziemy do tego, oprócz tego, co koledzy powiedzieli, że bezpieczeństwo to także żywność, to także odpowiednie łańcuchy dostaw, to także odpowiedni poziom gotowości na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, to pytanie pozostaje retoryczne. I o tym będziemy mówili, w jaki sposób wykorzystać paradoksalnie potencjał, który drzemie w naszej nauce, w naszym biznesie, w naszych kluczowych branżach rolno-spożywczej, medycznej czy przemysłowej. Jak je wykorzystać do tego, żeby ten moment, w którym żyjemy, geopolityczny, tak naprawdę był ogromną szansą do nadania charakteru naszej gospodarce. To jest wyjątkowa, można powiedzieć, okazja. Mieliśmy kilka spotkań z przedsiębiorcami, którzy już

0: Już to robią. Oni dzisiaj pracują nad preparatami żywnościowymi dla wojska, odpowiednio liofilizowanymi, które będą miały bardzo szybką efektywność energetyczną. Dzisiaj już to się dzieje, więc o tym też będziemy chcieli opowiedzieć. O tym, że można bezpieczeństwo wyprodukować.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
2: Oprócz tych spraw, o których tutaj było tu już dużo powiedziane, dotyczące sytuacji terenów przygranicznych Unii Europejskiej, istotne i ważne jest również określenie silny region. Silny nasz podlaski region. Ten silny będzie wówczas, kiedy będzie występowała duża aktywność mieszkańców, ale duża aktywność również przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby podczas tego forum porozmawiać o tym, co naszym podlaskim przedsiębiorcom ogranicza inwestycje. 2 lata temu w województwie podlaskim praktycznie był zerowy wzrost inwestycji i naszych przedsiębiorców, ale także zewnętrznych. Nie było inwestorów zewnętrznych. I o tym, jakie przeszkody, jakie bariery spotykają nasi przedsiębiorcy przed tym, aby rozwijali swoje firmy, aby tutaj przychodzili inwestorzy z zewnątrz, a nasi rodzimi podlascy, żeby mieli dobre warunki do rozwoju swoich firm, a nie szukali miejsca w innych częściach Polski czy Europy, jak to się obecnie dzieje. To też jest niezwykle istotne i ważne w dyskusji nad całością tej strefy przygranicznej, wschodniej strefy przygranicznej Unii Europejskiej.
1: Mówił członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Forum Spójności odbędzie się w Białymstoku 4 listopada.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Wybierzemy się m.in. do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, aby porozmawiać o naszych regionalnych smakołykach. Będziemy też zachęcać uczniów szkół zawodowych, aby składali wnioski o stypendia marszałka. Zaprosimy Was ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od relaksującej wycieczki do naszego podbiałostockiego skansenu.
6: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
7: Między starą podlaską architekturę zabrał nas jeden z pracowników instytucji, Hubert Czochański. To jaką opowieść przekazuje to miejsce zwiedzającym? Jaka to historia?
8: To historia ludzka, historia tej ziemi, mieszkańców tej ziemi, kolejnych pokoleń, o których możemy coś powiedzieć i one mogą mówić do nas dzięki między innymi takim miejscom jak muzea, w naszym wypadku Muzeum Skansenowskie, Muzeum na Wolnym Powietrzu.
7: Jakie obiekty tutaj macie?
8: Mnóstwo obiektów, ponad 50 obiektów architektury, drewnianej architektury ludowej, w tym budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budynki użyteczności publicznej, jak remiza, jak szkoła. Przenosimy kościół, translokujemy kościół w tym roku. Tych obiektów jest mnóstwo, do tego architektura tak zwana mała, czyli krzyże przydrożne, czyli kapliczki, więc całkiem ciekawa baza. Drewniana architektura ludowa to klucz, jeżeli chodzi o muzea skansenowskie. Niektóre mają nawet w nazwach Muzea Budownictwa Ludowego, tak są nazywane.
7: Czy to nasze tutaj w Białymstoku? W zasadzie mówi się, że w Wasilkowie, ale faktycznie to jest kilka kroków od Białegostoku. Czymś się wyróżnia na tle innych skansenów w Polsce?
8: Tak, już w założeniach programowych zostało to niejako ujęte, natomiast powiedziałbym jeszcze, wracając do lokalizacji. Byliśmy już w Muzeum w Osowiczach, w Sielachowskich, byliśmy w Białymstoku, jesteśmy w Wasilkowie albo Wasilkowie. Natomiast na trasie Białystok Augustów, o tym była mowa w latach 80. W 82 roku muzeum powołane do życia. W listopadzie rozpoczęło de facto działalność w 83 roku, czwartym, kiedy pierwsze obiekty zostały translokowane. Muzeum, które w założeniach miało być o tyle ciekawe, że miało odtwarzać zespoły osadnicze. Zespoły osadnicze to znaczy, mówiąc prościej, na przykład typy wsi, które można było spotkać jeszcze do niedawna tutaj w regionie, a których nie oglądaliśmy w innych miejscach w Polsce. Na przykład takim typem wsi jest ulicówka, wieś w typie ulicowym, albo na przykład szeregówka. Więc mieliśmy odtwarzać, no i odtwarzamy zespoły osadnicze, mamy również na przykład zespół leśny, zespół dworski, jak wiele innych skansenów, to może nic nowego, natomiast myślę, że właśnie te zespoły osadnicze to jest w całości, nie pojedyncze zagrody, czy pojedyncze budynki w ogóle, ale zespoły osadnicze to miało być coś, co miało nas wyróżniać i też z tym w założeniach programowych wiązało się też samo miejsce i teren, który został oddany do dyspozycji muzeum, bo to miało być prawie 120 hektarów, 118 hektarów.
7: To rzeczywiście brzmi imponująco, to nawet jest nie do przejścia chyba w ciągu jednego dnia.
8: Absolutnie. Myślę, że z dobrym przewodnikiem to i nasz skansen, który ma w tej chwili 20 hektarów, a de facto 40, natomiast operujemy, tak można powiedzieć, na 20 hektarach. Też dobrym przewodnikiem jest w ciągu dnia nie do przejścia. Natomiast na 120 hektarów miało być. W założeniach programowych tak to miało wyglądać. Na przykład miała powstać między innymi osada rybacka, z której musieliśmy zrezygnować.
7: Tutaj nasza Podlaska, mamy coś takiego?
8: Mieliśmy w skansenie odtwarzać osadę rybacką, z czego musieliśmy zrezygnować w związku z tym, że tego terenu nie dostaliśmy tyle, albo może dostaliśmy, ale potem się okazało, że jest go coraz mniej i mniej, mniej w różnych okolicznościach to zachodziło. Natomiast to, że to miało być aż tyle hektarów, to też pokazuje, jakie były priorytety, że właśnie zespoły osadnicze, które potrzebują miejsca, żeby się z nimi ustawiać, że tak powiem, to one potrzebują miejsca i to jakby z tym się też wiązało.
7: No tak, bo jeśli tu ma się zmieścić kilka wsi między innymi.
8: Tak, fragmentów wsi, niekoniecznie wsi, ale fragmentów wsi. Plus też, tak jak powiedziałem, inne zespoły osadnicze, czyli zespół leśny tu mamy, jesteśmy teraz w tym miejscu, w skansenie, akurat w okolicach pięknej leśniczówki, które niedawno, jak to młodzież mówi, stuknęła stówka, czyli 100 lat, miała urodziny nasza leśniczówka, także to jest zespół leśny, zagroda z leśniczówką, plus jeszcze, tak jak powiedziałem, budynki wolno stojące, czyli szkoła, czyli remiza, czyli wielofunkcyjny budynek handlowy, popularnie u nas nazywany młynem, natomiast w czasach świetności w Bagniukach, w okolicach Michałowa, ten młyn oferował również między innymi gręplowanie, między innymi można było tam kupić olej, bo była tam olejarnia, także można było na przykład co sobie pociąć, bo była piła tarczowa, takie właśnie obiekty, plus jeszcze karczma, która myślę, że powstanie, o której wielokrotnie już była mowa, pojawiły się nawet projekty, natomiast no być może powstanie, bo takie karczmy w ogóle funkcjonują w skansenach, na przykład w Muzeum Środomskie są nawet dwie, bardzo ciekawa też sprawa, niełatwa do załatwienia, więc nie tylko zespoły osadnicze, ale budynki wolno stojące użyteczności publicznej.
7: Karczma funkcjonująca, czyli rozumiem, że działałaby i można by było tutaj coś zjeść, coś wypić, tak? W trakcie wizyty?
8: Tak, o to miałoby chodzić. Pytanie, co serwowałaby? To jest właśnie, myślę, klucz. W niektórych skansenach w Polsce jest to współczesna kuchnia, powiedzmy, może z jakimiś odniesieniami, a w innych rzeczywiście tradycyjne starają się. Chociaż my tutaj mamy ta karczma u nas, myślę, że byłaby pozbawiona tej funkcji takiej handlowej, dlatego, że obok mamy folwark na dawki.
7: Ale przede wszystkim byście musieli znaleźć taką karczmę historyczną.
8: Musielibyśmy, ale myślę, że by się znaleźli. Ewentualnie byśmy zrekonstruowali. Czego skansen... O, to też myślę ciekawe. Warto by wrócić do pani pytania o wyróżnik pewien, jeżeli chodzi o nasz skansen. To też my jako skansen nie rekonstruujemy. Staramy się póki co translokować obiekty z terenu województwa i je tutaj ustawiać, ale żeby to były obiekty jednak z terenu. Póki co jeszcze możemy sobie na to pozwolić. Rozumiem też, że inne skanseny w Polsce mogą mieć z tym problem, dlatego, że to budownictwo drewniane u nas jednak jeszcze się zachowało. Oczywiście ono tutaj dominowało. Zaczęło się wszystko od pogranicza Podlaska-Mazowieckiego, bo pierwszym zespołem osadniczym były obiekty, na teraz w tej chwili nazywam to przesiłkiem drobnoszlacheckim, ale to obiekty z okolic Ciechanowca, pogranicza Podlaska-Mazowieckie. Od tego się zaczęło, bo stwierdzono, że na tamtych terenach to wszystko będzie najszybciej znikało. No i tak de facto było. To rolnictwo zmieniało jednak wszystko w zachodniej części, podczas kiedy wschodnia jeszcze tradycyjna kultura to takie swoje oblicze zachowywała, jeszcze w miarę tradycyjne. I tak to miało wyglądać. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko historyczne Podlasie, no to w ogóle zawęzilibyśmy do białostoczyzny, można powiedzieć, teraz mamy białostoczyznę, takie pojęcie też, więc zahaczamy o Mazowsze, bo tutaj zachodzi wiele związków między Podlasiem i Mazowszem, tak jak Podlasiem i też innymi, ale między Podlasiem a Mazowszem w wielu różnych miejscach możemy te związki spotkać czy zauważyć. Natomiast Kurpie, no mamy w Białymstoku zespół Kurpi Zielonych, funkcjonujący przy Piku, natomiast do nas od czasu do czasu coś tam trafia. My mamy w zbiorach obiekty z innych regionów etnograficznych w Polsce, z Kurpi też, kojarzy mi się teraz maglownica, taka piękna właśnie, podrzeźbiana. Natomiast nie ma tych obiektów zbyt wielu. To się granice zmieniały co chwila. Mamy też obiekty ze wschodu, o tak bym to określił. Trochę więcej obiektów ze wschodu. Współcześnie pewnie Białoruś. A poza tym Judajków nie mamy jako takich, chociaż to też inna, to jest jakby trochę inna historia. Trochę Tatarian mamy też. Będziemy w ogóle stawiali być może w przyszłym roku, być może w tym to nie, ale w przyszłym roku dom z Malawicz. Tam żyli, mieszkali Tatarzy. Mamy bardzo ciekawy dom po Tatarach. Mamy też na przykład bardzo ciekawy Kieracht Górny, XIX-wieczny Kieracht Górny, Rozwerk, tak był nazywany z Suchowoli w tamtych okolicach. Bardzo ciekawy jest ten nasz Kieracht, bo jeden z trzech znanych mi obecnie w województwie, w regionie obiektów takich właśnie, które dawały napęd na różne maszyny, głównie w folwarkach, w dużych gospodarstwach, ale też w niektórych gospodarstwach chłopskich, dawały napęd na maszyny, na młocarnie, na sieczkarnie. Natomiast kojarzymy już te kieroty dolne, takie odlewy żeliwne, nie wiem czy Państwo kojarzą, do napędu maszyn. Natomiast tu jest jeszcze XIX-wieczny. Zanim te odlewy żeliwne fabryczne, to właśnie te drewniane, ręcznie napędzane kieraty. Mamy taki i on też po Tatarach z Suchowoli i mamy ten piękny obiekt wykorzystywany przez zamiast tatara wsuchowali do kruszenia, co ciekawe, kory. Kory świerkowej, którą w procesie garbarskim wykorzystywał garbarz do...
7: Farbowania pewnie.
8: Niekoniecznie, do dębienia. Tak naprawdę powinna być kora dębowa. Natomiast dębienie to raczej farbowanie. Farbowanie, ale tu chodziło o pozbycie się białka ze skóry. To znaczy o właśnie wyprawę skóry, ale w ten sposób, że pozbywamy się białka dzięki garbnikom zawartym w korze świerkowej czy dębowej, które zneutralizują kolagen, białko w skórze i dzięki temu skóra nie będzie gniła. O to mniej więcej chodziło. W tym takim skomplikowanym procesie pewną rolę zaczyna odgrywać właśnie taki kierat, który kruszy korę, którą później garbarz przesypuje skóry, mocząc je wcześniej w wodzie i dzięki temu skóra nie gnije, bo neutralizowane jest białko dzięki garbnikom skóry.
7: Tak? Czyli to cały komplet będziecie mieć, budynek i ten kierat.
8: Tak, to planujemy zrobić. W tej chwili ten kierat jest przy stodole jednej ze stodół, ale my ten kierat przeniesiemy właśnie do tej zagrody z budynkiem z Malawicz i zrobimy taką zagrodę tatarską. To myślę też bardzo ciekawe. To może mniej już do granic odnoszące się, ale do społeczności, które tutaj w Podlasie zamieszkują czy zamieszkiwały.
7: Kiedy to będzie można zobaczyć?
8: W przyszłym roku, tak mi się wydaje, są plany na to, żeby stawiać. W tej chwili o tym rozmawiamy i myślę, że to najbliższe plany. Chociaż w tej chwili kończymy szeregówkę wieś w typie szeregowym. Kolejne budynki mieszkalne są ustawiane, więc myślę, że ten sektor jest priorytetem. Wschodniopodlaski tak jest chyba nazywany teraz. Natomiast w dalszej kolejności myślę, że chałupa z Malawicz i zagroda tatarska tak zwana.
7: Największe wrażenie robi wasz ziemiański dwór z Bobry Wielkiej.
8: To nie tylko dwór, ale to też cała scenografia wokół niego, jakby całe założenie, które odgrywało rolę. Na przykład gazon czy ta aleja lipowa, że to po prostu od tak sobie zorganizowano, tylko to odgrywało określoną rolę. Natomiast nasze założenie to też dwa spicherze dworskie i sam dwór z Bobry Wielkiej, fantastyczny XIX-wieczny dwór, też po przejściach z ostatnim właścicielem Tadeuszem Tomaszewskim. Dwór, który w tej chwili jest dla nas kluczowy, można powiedzieć, dlatego że wystawa stała wnętrz dworskich, miejsce na wystawy stałe, w tej chwili strój. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia skansenu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i do obejrzenia wystawy stroju ludowego. Wystawa czasowa, więc trzeba się śpieszyć.
7: No i myślę, że to fajny moment, aby skorzystać z jeszcze pięknej pogody i wybrać się do skansenu. Zobaczyć między innymi dwór, ale także dziesiątki innych budowli, o których opowiadał nam dzisiaj pracownik skansenu Hubert Czochański. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o rekordowej inwestycji kolejowej na Podlasiu, czyli modernizacji torów do Ełku oraz o kobiecie, która straciła 260 tysięcy złotych na rzecz fałszywego generała z Jemenu.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 5 miliardów złotych kosztować będzie modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 km między Ełkiem a Białymstokiem pokonywać będą w niespełna godzinę. To o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP Piotr Wyborski.
11: To umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
10: Budowa potrwa 30 miesięcy, w 80% sfinansuje ją Unia. A budżet obywatelski sfinansował Literacki Las. To mural, który zdobi Bibliotekę przy Gajowej w Białymstoku. Malowidło nawiązuje do literackiego charakteru miejsca. Mówi zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki.
12: W ten sposób promujemy lekturę książek, promujemy czytelnictwo, zachęcamy do tego, żeby jak najczęściej korzystać z którejś z 16 filii Książnicy Podlaskiej znajdujących się na terenie miasta Białegostoku.
10: Nowa atrakcja jest także w białostockim parku Planty. To latarnia z parasolką. Znaleźć ją można przy stawie Serce. Straciła ponad 265 tysięcy złotych, bo uwierzyła osobie poznanej przez internet, że jest generałem z Jemenu. Jak podał zespół prasowy Komendy Policji w Białymstoku, zmanipulowana kobieta zaufała, że nowy znajomy chce wysłać do Polski przesyłkę z pieniędzmi. Ostatecznie to ona płaciła za rzekome ubezpieczenie i transport paczki. Nie ufajmy obcym, alarmują policjanci. Tymczasem remonty czekają istniejące już orliki. Liftingu potrzebuje na przykład boisko w Mońkach, niedaleko Białegostoku, które ma już prawie 18 lat, mówi szefowa Monieckiego Powiatu Joanna Kitlas.
13: Na urodziny będzie zmodernizowany, będzie zupełnie nowa nawierzchnia. Te piłkochwyty, które faktycznie straszą, będą zupełnie inaczej wyglądały. Wyremontujemy tu bramki, zmienimy nowe oświetlenie.
10: W Podlaskiem na modernizację istniejących orlików do 8 samorządów trafią 4 miliony złotych. W całym kraju na remonty boisk i na budowę nowych jest w sumie 150 milionów. To niszczy nasze domowe budżety. Tak kierowcy komentują wciąż rosnące ceny paliw. Kuba Medek.
14: Jak mówi pani Agnieszka, tankująca na jednej z białostockich stacji, wydatki na paliwo coraz mocniej widać w jej domowym budżecie, który w przeciwieństwie do cen benzyny się nie zwiększył.
15: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
14: Po ataku Stanów i Izraela na Iran średnia cena benzyny w Polsce wzrosła o prawie 40%, a oleju napędowego o niemalże 50%.
10: I za litr 95 płacimy teraz blisko 8 zł, diesla prawie 9. Może warto przesiąść się do autobusu, tym bardziej, że na białostockich ulicach będzie 28 nowych hybrydowych polskich Solarisów. Dołączą do 30 chińskich elektryków, które jeżdżą już od lipca. Na koniec dobre wieści dla tych, którzy lubią spacery. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
16: Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa. Taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Przy mikrofonie Julii Takżywa. Dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy z członkiem zarządu województwa podlaskiego Bogdanem Dyjukiem na temat naszego podlaskiego dziedzictwa kulinarnego. Aby je chronić, promować i wspierać, ponad 2 lata temu powstało Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego. Jak można podsumować ten czas w działalności jednostki?
9: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
17: Po 2 latach my możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze. Mamy już w Podlaskim Centrum zrzeszonych ponad 300 producentów, prawie 400 produktów. Dołączają do nas kolejni producenci, bo zobaczyli, że współpraca w ramach tegoż centrum jest wartością. Byłem zaskoczony, jak przykładowo tradycyjne targi staroci w Kiermusach, które są organizowane od wielu lat i czasami będąc tam widzę, że coraz więcej na stoiskach oferujących produkty żywnościowe, wypieki, wędliny, widnieje właśnie tablica z logo PCPL-u. To nas cieszy, bo się okazuje, że producent poświadcza wiarygodność stosowanych receptur, dzięki którym przygotował te produkty, że to jest takie świadectwo jakości. Ale my nie chcemy tylko, aby w ten sposób ta jakość była uwidaczniana. My już mamy przygotowany nasz system jakości produktu lokalnego. Jesteśmy jeszcze chwilę przed otrzymaniem już zgody z Urzędu Patentowego. Będzie uwiarygodniało nasze systemy, że nie są to nasze wewnątrz urzędu, tylko przygotowane reguły, ale one są zgodne z polskimi normami i będziemy sprawdzali tą jakość naszych produktów lokalnych, tak jak mówiliśmy od początku na spotkaniach z producentami, że przynależność do nas to nie jest tylko właśnie, że będzie można zaistnieć w naszej bazie na naszych stronach internetowych, że promocja na różnych wydarzeniach, ale to także dbałość o jakość, czyli idąc za klasykiem, po trosze będziemy badali zawartość miodu w miodzie.
7: Jakie warunki musi spełnić producent, żeby zaistnieć w waszej bazie? Czyli co będzie, rozumiem, w tym katalogu właściwości?
17: To jest właśnie kwestia związana z recepturami przygotowania napojów, potraw, wyrobów cukierniczych, wędlin, a więc tym wszystkim, z czego nasz region słynie, region wielokulturowy, a wobec tego bardzo zróżnicowane pod względem kulinariów. Mówimy w naszym regionie, na przykład przywołujemy sękacza jako wyrób cukierniczy, gdzie wiadomo, że to jest kraina pogranicza polsko-litewskiego, to jest kraina sękacza, mrówkowca. Tak samo jak marcinek, to raczej jest hajnówka Puszcza Białowieska. Spotkamy w innych regionach, ale wiemy, że ten matecznik tych wyrobów to jest w tych miejscach. A więc tutaj, żeby producent i nasz ten system jakości, gdzie sprawdzamy zgodność przygotowanego wyrobu z recepturami i z normami. Mamy już nawiązaną współpracę i z Uniwersytetem Medycznym, inspekcjami rolno-spożywczymi, weterynarią. Trwa kampania, no nieustanna, aby kupować polskie produkty. Polskie produkty, które są oznaczone biało-czerwoną flagą i takim samym napisem produkt polski. Ale jeżeli mówimy i odwołam się do tych miodów i zawartości miodu w miodzie, wystarczy, że jest 51% produktu polskiego, aby uzyskać taką etykietę. To znaczy, że 49% to może być miód z dalekich krajów, czy ewentualnie z bliskich, ale będących poza Unią Europejską. gdzie warunki przygotowania miodu, stosowanych środków w uprawach rolniczych nie są tak restrykcyjne jak w Polsce, gdzie właśnie środki, które stosowane są w świecie od wielu lat w krajach Unii są zabronione. I dlatego ich stosowanie ma wpływ na jakość miodu. Tak samo i w innych wyrobach. To także kwestia jest, jeżeli jesteśmy przy tych wyrobach cukiernicznych, kwestia mąki, a więc ze zboża, kwestia wędlin, ten cały proces do prześladzenia. I my patrzymy jakby na tradycyjny sposób przygotowania i w naszej bazie są producenci, którzy jak dzisiaj mówią, że a to babcie, która wcześniej od swojej mamy uzyskała recepturę, a my po prostu to robimy zgodne, a to moja babcia robiła tak, a nie inaczej i wobec tego ja to robię. Albo jak nam się zdarza, że ktoś odnajduje urządzenia kuchenne do przygotowania wypieków sprzed wojny i wobec tego przywracają te wyroby z wykorzystaniem tych urządzeń. Niekiedy są to producenci, którzy zaczęli od 20 kilku lat przygotowywać określone wyroby, ale to spowodowane jest tym, że rozwijając działalność rolniczą, postanowili jakby rozszerzyć następny dział produkcji rolniczej, no a później to mówią, to zajmiemy się przetwórstwem. Ale my jesteśmy pewni, że ten łańcuch przygotowania tych wyrobów jest z naszych terenów, że zboże jest stąd, że na przykład mąka jest na bazie tego zboża, nie przywieziona z innych zakątków Polski czy świata i ci producenci są także w naszym centrum produktu.
7: Czyli można postawić taki znak równości między zdrową żywnością a żywnością z logo centrum.
17: Chciałbym, aby 100% produktów oferowanych przez naszych producentów można było do tego znaku równości wstawić. Dlatego, o czym wcześniej wspominaliśmy, mamy ten nasz przygotowany system jakości, certyfikacji jakości naszych producentów. Został ten system przyjęty przez zarząd i właśnie czekamy na potwierdzenie przez właściwe instytucje administracji państwowej, poświadczająco, że ci wszyscy producenci, którzy otrzymają nasz znak certyfikacji zgodnie z naszymi wymaganiami, gdzie badania będą przeprowadzone w oficjalnych, niezależnych od nas laboratoriach, faktycznie będziemy mogli powiedzieć i potwierdzić to pani pytanie, że nasze produkty lokalne są zdrowe.
7: Czy te 300 firm, które już są w centrum, będą jeszcze weryfikowane pod kątem już tych nowych, sprawdzonych wzorców?
17: Tak, bo to właśnie jest tak, że przystępując i zgłaszając swój akces do Podlaskiego Centrum Produktu, producent wyraża zgodę na te wszystkie obwarowania, o którym rozmawiamy, a więc na to, że będą poddawali się certyfikacji, będą udostępniali swoje wyroby do badań jakościowych, ale w zamian otrzymują, myślę, znacznie większą jakby wartość niż tylko ta obawa, że a może coś się nie uda, to zostaniemy wykreśleni.
7: To zawsze może być to motywacja do poprawy jakości.
17: To także, ale sądzę, że nasi producenci, którzy są już w Podlaskim Centrum, wiedzą, że przystępując należy dbać o tą jakość, ponieważ te efekty promocyjne, myślę, przynoszą im znaczne profity. Praktycznie nie ma innego regionu, który ma tyle różnorodnych wyrobów, produktów i my faktycznie potrafimy zaskoczyć, niezależnie od tego, czy ktoś przyjeżdża do nas z Warszawy, Mazowsza, Zachodniego Pomorza czy Wielkopolski. My również zorganizowaliśmy przecież w tym roku, patrząc jak producenci angażują się w te nasze działanie, ten pierwszy festiwal produktu lokalnego tutaj w Białymstoku w lipcu, gdzie praktycznie żegnając się na zakończenie dwudniowej imprezy, 90% producentów, którzy uczestniczyli, to od razu żegnając się, to zamiast do widzenia powiedzieli, tak, ale to za rok się widzimy ponownie, bo trzeba organizować. Te 10% to z nimi nie mogą się pożegnać, bo oni sprzedali wszystko i wcześniej zakończyli udział w naszym festiwalu, a więc będziemy realizować kolejne. To jest także współpraca z mediami w promocji tychże producentów, bo to jest promocja naszego regionu. Tak pozytywna, tak pozytywnie nastawiająca ludzi z innych województw, którzy chcą do nas przyjechać, co nas cieszy. I wobec tego trzeba robić wszystko, aby właśnie nawet poprzez brak takiej weryfikacji, gdzieś tam któryś z producentów chciałby coś nam jednak jakąś wpadkę zaliczyć, to będzie działał nie tylko na swoją szkodę, ale na cały region. Dlatego zadbamy o to, żeby każdy produkt był produktem zgodnym z recepturami, bezpiecznym dla zdrowia, żeby wszyscy przyjezdni, którzy spróbują, będą chcieli sięgnąć po następny kawałek, po następny napój, po następny wyrób pochodzący z naszego województwa.
7: No właśnie, dużo jest tych imprez, w których teraz Państwo uczestniczycie. Co robi największą furorę w Polsce, na świecie, jeśli chodzi o nasze produkty?
17: Jeżeli chodzi o Polskę i może o nasz region. Niedawno mieliśmy dożynki wojewódzkie. One były w powiecie siemiatyckim. Taki fragment. Mieliśmy pokaz przygotowania sękacza. I kiedy szliśmy na takie zdjęcie sękacza z kija, żeby pokazać także, to było już o takiej porze, no, w godzinach już popołudniowych, gdzie sądziłem, że praktycznie nie wzbudzi to już większego zainteresowania, no bo wiadomo, że gro ludzi to w określonej czasie była. Podchodząc na stoisko nasze, no, województwa podlaskiego, widzę bardzo dużą grupę ludzi, którzy czekali, bo tam była podana godzina, gdzie to będzie prezentowane. A więc to wzbudzało zainteresowanie i tak rozmawiając, to część osób była z naszego regionu, ale nigdy nie wiedziała, jak to się przygotowuje. To jeżeli w naszym regionie, wśród naszych mieszkańców to wzbudza zainteresowanie, to tym bardziej w Polsce uczestniczymy w dożynkach krajowych, które są organizowane i tam zawsze mamy pokazy przygotowania określonych potraw i degustacje. Na targach turystycznych także mamy nasze produkty, które oferujemy i które zawsze cieszą się zainteresowaniem. Wiadomo, że nie możemy zawieść zbyt wielu, bo to jest kwestia ograniczonej także powierzchni wystawowej, targowej, ale zawsze się znajdują i tutaj to jest jakby w zależności od także miłośników określonych wyrobów, produktów. Widzimy to także, przygotowują się do wyjazdu, także zwracamy uwagę na doświadczenia z poprzedniego uczestnictwa, co cieszyło się zainteresowaniem, co możemy jeszcze dodatkowego zrobić, a uczestniczymy naprawdę w wielu imprezach. Jarmark Dominikański w Gdańsku, w maju w Szczecinie, w lipcu w Łodzi, gdzie zawsze jest mnóstwo osób zainteresowanych naszym regionem i gdzie spotykamy się z wieloma pytaniami właśnie o to, co tu ciekawego nie tylko można zobaczyć i odpocząć, ale także co ciekawego oferuje nasza regionalna kuchnia.
7: A czy macie zamiar poszerzać bazę producentów, którymi opiekujecie się w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego?
17: Na pewno producentów w regionie jest znacznie więcej. Natomiast chcielibyśmy, aby i produkty, i producenci, które je oferują, byli zróżnicowani. I wydaje się, że już praktycznie osiągnęliśmy to, ale być może gdzieś tam w jakimś domu jest przygotowana potrawa, wyrób, także w oparciu o wielodekadową czy stuletnią recepturę, której jeszcze nie ma. Tutaj także szukamy tych producentów, także podczas różnorodnych spotkań rozmawiamy, zapraszamy do współpracy i nie ograniczamy ilościowo, bo wiadomo, że najwięcej to jest pszczelarze, bo tutaj akurat ilość pszczelarzy w województwie jest dość spora i reprezentatywna grupa jest u nas, także serowa, że producenci serów, różnych napojów, nawet to sławiona buza, inne to są wyroby cukiernicze, czyli są w naszym centrum. Bardziej chodzi właśnie o potrawy. Jeszcze takie, które nie wszędzie i nie wszyscy, nawet i my, spotkaliśmy się z nimi. Wobec tego jakby poszukujemy ich wytwórców i zachęcamy do współpracy.
7: Oprócz udziału w targach i różnorodnych imprezach, jakie formy promocji i wsparcia producentów jeszcze oferujecie?
17: Jest różnorodnie ze sprzedażą wyrobów. Zdarza mi się, nawet i w tym roku, i w ubiegłym, że część pszczelarzy mówi, a ciężko idzie, czy jakoś pomóc, w sensie wypromowania, bo ze sprzedażą najgorzej. Albo czasami z różnych powodów. Brakuje takiej umiejętności promocji swojego wyrobu przez danego pszczelarza. Wobec tego my oferujemy szkolenia dla różnych grup, z różnych zakresów, oprócz tych promocji marketingowej, oprócz tego, że na przykład pszczelarze najpierw otrzymywali te paski i naklejki od nas nieodpłatnie, żeby to już było także poświadczenie, tak jak rozmawiamy, że to nie jest jakiś pszczelarz, który wprawdzie pasieki nie ma, ale miodu to ma kilka ton. Po prostu to jest poświadczenie, że ten miód jest właśnie w oparciu o pasiekę, która znajduje się w naszym województwie. To jest także kwestia, jaką przeprowadziliśmy szkolenie dla zainteresowanych producentów w naszym centrum produktu, na przykład w sposobach nawiązywania współpracy z sieciami, bo niektórzy mówią właśnie, że mają nadmiar swojego wyrobu, jak przed chwilą wspomniałem, miodu. To jest także kwestia szkoleń właśnie na promocję swoich wyrobów w social mediach. W jaki sposób to zrobić?
7: Tak jak więc słyszeliście, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego wciąż jest otwarte na nowych producentów. O korzyściach płynących z przystąpienia do tej inicjatywy opowiadał dzisiaj w naszym programie członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: To pierwsza taka inicjatywa w kraju. W województwie podlaskim oficjalnie powołano Podlaską Radę Długowieczności. Pionierski organ doradczy, który ma uczynić z regionu lidera polityki i gospodarki długowieczności.
18: Rada jest społecznym organem opiniodawczo-doradczym, mającym na celu tworzenie warunków sprzyjających długiemu życiu mieszkańców w zdrowiu, sprawności, samodzielności oraz budowaniu pozycji województwa podlaskiego jako regionu długowieczności. Działalność Rady ma charakter społeczny. Rada stanowi platformę współpracy ekspertów reprezentujących w szczególności obszary m.in. medycyny i ochrony zdrowia, geriatrii, zdrowia publicznego i profilaktyki, zdrowia psychicznego, nowych technologii czy aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i obywatelskiej. Do celów Rady należy m.in. tworzenie warunków sprzyjających wydłużaniu życia mieszkańców województwa podlaskiego w zdrowiu, sprawności i samodzielności, poprawa jakości życia i dobrostanu mieszkańców, rozwój profilaktyki i promocji zdrowia na wszystkich etapach życia oraz budowanie pozycji województwa podlaskiego jako krajowego i europejskiego regionu zdrowej długowieczności.
7: W skład nowo powołanej Podlaskiej Rady Długowieczności weszli eksperci i liderzy z zakresu zdrowia, aktywizacji i gospodarki.
18: Powołania otrzymują Magda Rogulska, menadżerka ochrony zdrowia, przedsiębiorczyni i działaczka społeczna, jako prezes Centrum Medycznego oraz dyrektor zarządzająca, odpowiada za rozwój usług medycznych w 6 województwach. Akt mianowania otrzymuje również dr Jolanta Koszelew.
7: Marszałek do rady powołał ponadto
18: dr nauk medycznych Ewelinę Łukaszyk, lekarza specjalistkę w dziedzinie geriatrii, chorób wewnętrznych oraz leczenia osteoporozy, od lat łączącą działalność kliniczną, naukową i edukacyjną. Dr nauk medycznych Natalię Annę Sołowianowicz, lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii, na co dzień zajmującą się leczeniem osób starszych i działającą na rzecz poprawy ich jakości życia oraz wsparcia rodzin i opiekunów. Doktor nauk medycznych Irenę Głowińską, lekarza specjalistę chorób wewnętrznych, nefrologii, diabetologii oraz transplantologii klinicznej z ponad 25-letnim doświadczeniem w praktyce klinicznej oraz działalności naukowej. Doktora nauk o zdrowiu pana Pawła Sowę, eksperta w zakresie zdrowia publicznego, epidemiologii chorób cywilizacyjnych i wykorzystania danych populacyjnych w profilaktyce zdrowotnej.
7: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
19: Jesteśmy pierwszym regionem, w którym powstaje Podlaska Rada Długowieczności. Jestem przekonany, że przecieramy w ten sposób szlak, z którego będą inne samorządy, inne regiony korzystać. Te osoby to są liderzy nie tylko w naszym województwie, ale także w naszym kraju w zakresie długowieczności, czyli tych wszystkich działań, które mogą powodować, że my jako mieszkańcy, my jako ludzie będziemy mogli żyć długo, w zdrowiu i w dobrej formie. Jestem przekonany, że te działania Rady, które będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką, zdrowotną, z dietą, z aktywnością sportową, z zdrowym trybem życia, będzie powodowało, że nasi mieszkańcy będą mogli żyć coraz dłużej, ale moment wyjściowy jest bardzo dobry, ponieważ średnia życia w naszym województwie jest na 3. miejscu w kraju, więc to też pokazuje, że nasz region pod tym względem ma dużo już zrobił, ale jestem przekonany, że te pomysły Rady będą służyły kolejnym ważnym celom. Mamy już dzisiaj wiele pomysłów na działanie, chociażby najbliższe Forum Spójności, które będzie 4 listopada. Ja też bardzo bardzo liczę na takie doradztwo, chociażby przy obecnej aktualizacji strategii rozwoju województwa, który przedstawimy sejmikowi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jestem przekonany, że ta dziedzina życia naszego województwa na pewno będzie ważnym elementem tej strategii, na pewno musi być tam też odzwierciedlona, a skoro będzie tam odzwierciedlona, to będziemy też się starali, aby w przyszłym rozdziale regionalnym Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, zwłaszcza w tych funduszach europejskich miękkich, czyli w Europejskim Funduszu Społecznym, powinno mieć to miejsce. Jest to nowa inicjatywa, nowy pomysł, ale niezwykle ważny, bo dba o zdrowie i o bezpieczeństwo.
7: Mówi Ewelina Łukaszyk, przewodnicząca Podlaskiej Rady Długowieczności.
20: Gdy myślimy o długowieczności, niemal odruchowo zadajemy sobie takie pytanie, jak żyć dłużej. My chcemy to pytanie zadać troszeczkę inaczej. Jak sprawić, aby więcej lat naszego życia było zdrowych, dobrych, szczęśliwych, sprawnych i pełnych sensu? To zmienia trochę perspektywę. Długowieczność przestaje być tylko zagadnieniem medycznym, a staje się kwestią gospodarki, technologii, edukacji, nawet produkcji żywności, w ogóle jakości życia nas wszystkich. Wierzymy, że województwo podlaskie może potraktować długowieczność nie jako wyzwanie demograficzne, ale jako swoją strategię rozwojową, szansę na wyróżnienie się wśród innych województw i stać się regionem, w którym długie życie będzie przede wszystkim życiem dobrym jakościowym.
7: Mówiła przewodnicząca nowo powstałej Podlaskiej Rady Długowieczności Ewelina Łukaszyk.
9: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
7: Uczennice i uczniowie szkół zawodowych w województwie podlaskim do 30 września mogą składać wnioski o stypendia. Można dostać aż 7 tysięcy złotych, które będą wypłacone w dwóch równych transzach. Wsparcie trafi do 400 uczniów i uczennic z naszego regionu, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
19: Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, w którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim. Te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać, zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować.
7: Jak istotne jest to wsparcie, przekonuje członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
17: Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający, jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym wysokość, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego, jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
7: Wnioski o stypendia można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, mówi jego dyrektor Hubert Ostapowicz.
1: Serdecznie zachęcamy organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem i warto chyba dodać, co

0: Szkolnictwa Zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych w przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno.
1: A na jakie zawody w województwie podlaskim jest największe zapotrzebowanie? O kogo pytają pracodawcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy?
0: Takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie.
1: Mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Hubert Ostapowicz. A ja przypomnę tylko, że uczennice i uczniowie szkół zawodowych wnioski o stypendium mogą składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do końca września.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Blisko 3 miliony złotych trafi do 11 podlaskich samorządów na projekty rewitalizacyjne. Co za to zostanie zrobione? Między innymi góra saneczkowa nad zalewem, mobilna scena na plenerowe imprezy, profesjonalna kabina do nagrywania podcastów w bibliotece czy nowe otoczenie wiejskiej świetlicy. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn podkreślił, że te dofinansowania to zasłużona premia za aktywność lokalnych władz.
3: Zazwyczaj spotykamy się i przekazujemy sobie umowy, czy to z funduszu regionalnego, czy z funduszu społecznego, czy z RLKS-u. Dzisiaj mówimy o środkach dodatkowych. To nie są środki europejskie w naszym programie regionalnym. To są środki, które dodatkowo wystąpiliśmy z pomocy technicznej krajowej. Są dodatkowe środki europejskie, prawie 4 miliony złotych dla gmin, które wprowadziły gminne programy rewitalizacji. To takie bonusowe środki. To jest tak, że te plany są takim także elementem współpracy pomiędzy gminą a województwem, bo gminy te plany tworzą, a województwo te plany opiniuje. Prawie 4 miliony złotych, 11 gmin. Mamy już w województwie 31 gmin, które takie gminne plany rewitalizacji przyjęły. Wierzę, że kolejne będą szły tym dobrym tropem, ponieważ to także daje możliwość uzyskiwania dodatkowych środków europejskich. 11 gmin dzisiaj otrzymuje takie umowy, które są już podpisane w sposób elektroniczny. Dzięki tym środkom powstaną miejsca infrastrukturalne dla naszych podlaskich seniorów, ale także będą wspierane wydarzenia kulturalne, integracyjne. Jestem przekonany, że te środki dobrze będą wpływały na rozwój naszego województwa i jego mieszkańców.
1: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa, zwrócił uwagę na społeczny wymiar przyznanych dotacji.
4: Te granty na rewitalizację zostały przeznaczone dla gmin, które posiadają gminne programy rewitalizacji, a więc jest taki gmin w województwie podlaskim 28, a więc dodatkowy bonus właśnie dla tych, którzy podjęli trud stworzenia tych programów. Myślę, że to będzie zachęcające również dla innych gmin w naszym województwie. A ja jeszcze się cieszę z tego, że te granty, które są dzisiaj przeznaczane, to związane są generalnie z życiem społecznym, z życiem kulturalnym w ramach obszarów gminnych na stworzenie infrastruktury tego typu.
1: O planowanej inwestycji opowiada zastępca wójta gminy Bargłów Kościelny Marcin Rogowski.
5: Mamy rewitalizację miejscowości Brzozówka, która będzie polegała na adaptacji przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę dwóch wiat, małej architektury, ale też tych działań takich miękkich skierowanych tutaj do naszych mieszkańców, w szczególności osób starszych, dzieci, młodzieży. Tak naprawdę wszystkich wzięliśmy pod uwagę z naszymi działaniami. Nie wykluczamy nikogo, każdego chcemy zaktywizować, połączyć, wzmocnić więzi te społeczne. A takich działań mamy 10 zaplanowanych w ramach tego mini grantu, więc ten wyraz mini grant, no to tak naprawdę powinien być duży grant ze względu tego, że całe zadanie nasze będzie trwało tak naprawdę przez cały rok. Będą zajęcia fitness, język angielski, nasadzenia, czyli będą jakieś ogródki, takie parki zieleni, będzie Dzień Brzozówki, piknik rodzinny, no naprawdę masa fajnych wydarzeń, na które oczywiście zapraszamy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, bo jedne z nich no, uwzględnia tak naprawdę czynny udział państwa.
1: O gminnej inwestycji opowiada burmistrz Szczuczyna Marcin Wilański.
6: Nowa przestrzeń

0: Przestrzeń powstała dzięki dwukrotnemu staraniu się o fundusze z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. W pierwszym etapie przygotowaliśmy miejsce, w drugim je wykończyliśmy. Miejsce jest gotowe, powstało Centrum Aktywności Młodzieży i teraz dzięki tym środkom rewitalizacyjnym wyposażymy to miejsce w meble, w sprzęt niezbędny do aktywnego funkcjonowania młodzieży w tym obiekcie. A w drugim etapie, w roku kolejnym, skupimy się na części takiej artystycznej, sportowej. Wzbogacimy również młodzież o wiedzę odnośnie zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia, sportowych aktywności, a na sam koniec zrobimy film, taką promocję naszego miasta Szczuczyna. Mamy wspaniałą historię, gdzie będzie to zawarte i również ogłosimy taki konkurs, gdzie młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w tej akcji. Dodam jeszcze, że w tym etapie pierwszym rewitalizacji zakupimy również scenę mobilną, dzięki której młodzież będzie mogła wykonywać swoje artystyczne występy w każdym miejscu w mieście. I oczywiście w tym projekcie znalazła się również Telebim, wyświetlacz do takiego aktywnego wyświetlania filmów w plenerze.
1: Iwona Kołos, zastępczyni burmistrza Bielska Podlaskiego.
2: Nad gminnym programem rewitalizacji pracowałam jeszcze jako radna, więc to jest historia sprzed wielu lat. Tym bardziej cieszę się, że jako zastępca burmistrza otrzymaliśmy jako miasto właśnie klaster usług senioralnych, bo uznałam, że zdrowy, aktywny senior powinien mieszkać właśnie w Bielsku Podlaskim i cały szereg zajęć skierowanych i dla zdrowia fizycznego, psychicznego, intelektualnego będzie realizowany właśnie w naszym mieście, czyli przygotujemy taką fajną przestrzeń dla seniorów, będą mogli się tam spotykać, ale jednocześnie fajnie i aktywnie spędzać czas. Będą mogli wyjeżdżać, będą mogli pracować, aktywizować się z najmłodszymi, brać udział w wielu takich aktywnych działaniach.
1: Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
3: Gratuluję wszystkim gminom, które napisały, przygotowały gminne plany rewitalizacji, które są już wpisane w tym wykazie i dzięki temu można właśnie aplikować dodatkowe środki. To jest właśnie taka nagroda za ten trud włożony w te plany, ale ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że w ramach tego projektu tu zostały nam jeszcze środki i będziemy planować kolejny nabór na działania społeczne, już bez infrastrukturalnych, więc też zachęcam inne gminy, które takie plany już mają albo kończą, żeby obserwowały naszą stronę, kontaktowały się z nami i będziemy jeszcze taki nabór jeden ogłaszać, bo jak widać, tak jak tutaj padło, są to duże granty, są to środki, które faktycznie pracują dla społeczności lokalnej.
1: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
4: Eko Białystok w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz zapraszam Was na wyprawę do krainy tańca. Rozmawiam z choreografką, tancerką i prezeską Fundacji Sztuki Tańca Karoliną Garbacik. Co słychać po wakacjach?
5: Zaczynamy nowy sezon i oczywiście ten sezon będzie inny. Zaczynamy nowy rozdział w ogóle w pracy Fundacji. Od tego sezonu zaczynamy realizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęć tanecznych oraz zajęć akrobatycznych, więc Fundacja rozwija swoją działalność w kierunku edukacyjnym. Już nie tylko szkoła baletowa, która od 10 lat pracuje pod opieką fundacji, ale również zajęcia rekreacyjne, zespoły taneczne, które będą działały w Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca.
1: Gdzie będą prowadzone zajęcia?
5: Zajęcia będą prowadzone w głównej siedzibie fundacji, czyli na Hetmańskiej 76 w Białymstoku. I w ramach tej naszej nowej działalności rozwijamy działalność Dziecięcego Studia Baletowego. Tutaj zapraszamy wszystkie dzieci od 4 do 9 roku życia zainteresowane baletem, tańcem klasycznym, aby pod opieką naszej instruktorki Martyny Poliosińskiej rozwijać swoje umiejętności. Również zajęcia z tańca jazzowego, tutaj pojawiają się nowe grupy. Grupy nazwaliśmy Moxie. Pod opieką Julii Bujno stworzymy dwie grupy, dziecięcą dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat i młodzieżową w wieku od 11 do 15 lat. Także wszystkie dzieci, młodzież, które chcą dopiero zacząć swoją przygodę z tańcem jazzowym, pięknym tańcem jazzowym, tym tańcem, który pojawia się we wszystkich musicalach. Zapraszamy na zajęcia również. No i akrobatyka, tutaj cały przekrój wiekowy i dla tych, którzy chcą zaczynać, początkujących, i dla tych, którzy chcą kontynuować, rozwijać się pod okiem Ziemowita Bogusławskiego. Zapraszamy serdecznie na zajęcia, a także nasze zespoły. I tu zespoły młodzieżowe, takie jak Viva, czyli młodzież młodsza. Zespół rozwija się w kierunku tańca współczesnego, a także Nowus Kolektyw, który również się rozwija w kierunku tańca współczesnego, i zespół zespoły dorosłe, czyli dla tych z Państwa, którzy macie ochotę potańczyć sobie wieczorem dwa razy w tygodniu, zapraszamy na zajęcia varieté, to są zajęcia tańca jazzowego, lub też na zajęcia Towarzystwa Sztuki Surowej, jeśli ktoś chciałby spróbować współczesnego, chciałby spróbować kontakt improwizacji, lubi wolny, swobodny ruch, no to zapraszamy na te zajęcia.
1: Czy osoby zupełnie początkujące też znajdą swoje miejsce?
5: Jak najbardziej. I tutaj mam na myśli zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych, ponieważ przygotowaliśmy takie zajęcia, które są dla tych, którzy dopiero chcą zacząć. Także zapraszamy do nas tych, którzy chcą zacząć, ale także tych, którzy już mają jakieś doświadczenia, chcieliby się rozwijać, ale nie znaleźli oferty dla siebie. U nas znajdziecie tą ofertę w zakresie i akrobatyki, i tańca jazzowego oraz tańca współczesnego.
1: Fundacja też zaprasza z kolei na spektakle profesjonalne tych, którzy chcą pooglądać.
5: No tak, no bo chociaż to nowy sezon, nowy rozdział dla nas, jeżeli chodzi o te zajęcia, to kontynuujemy nasze projekty i programy. No przede wszystkim Przestrzenie Sztuki Taniec. Program trwa. Jeszcze w tym roku zobaczymy spektakle w Białostockim Teatrze Lalek. Realizować będziemy także 3 projekty społeczne, edukacyjne. To jest Więcej niż tańczące parabole. Już się zaczął w trzecim LO ten projekt oraz za chwilę się zacznie także w liceum w Hajnówce. Oprócz tego rezydencja choreograficzna również w Hajnówce. Rezydentką w tym roku będzie Małgorzata Haduch, a także The Bridge. I tutaj czekamy na rozpoczęcie tego projektu. 12 zespołów z naszego regionu północno-wschodniej Polski będzie brało udział w tym projekcie przez prawie 3 lata. I tutaj instruktorzy, pedagodzy i sami tancerze tych zespołów będą ze sobą się spotykać, wymieniać doświadczenia, będą mieć warsztaty, będą również wspólnie tańczyć, ale tego efekty zobaczymy dopiero w 2028 roku. Także to są te projekty, które teraz kontynuujemy.
1: Może troszeczkę więcej o tym The Bridge, co się takiego wydarzy?
5: The Bridge jest projektem, który stworzyliśmy po to, żeby zespoły działające w różnych miejscach, w różnych ośrodkach, w różnych miastach w naszym regionie mogły się trochę poznawać i zbliżyć. Mamy wrażenie, że często właśnie zespoły taneczne działają w pewnej izolacji, nie mają okazji, nawet będąc, jeżdżąc na konkursy czy turnieje, poznać innych tancerzy. Ani instruktorzy nie mają okazji się poznać. Dlatego właśnie ten projekt chcemy dać im taką platformę do tego, żeby współtworzyć i współdziałać. I już w październiku planujemy w tym roku pierwsze spotkanie, na którym instruktorzy nawzajem będą losować, do kogo jadą na warsztaty taneczne, więc będą się wymieniać warsztatami do zespołu w Białymstoku. Na przykład może przyjechać instruktor z Olsztyna czy z Olecka i odwrotnie, więc tak to będzie wyglądało. Instruktorzy również będą mieli warsztaty prozdrowotne, jak współpracować z tancerzami, jak ich kształcić, żeby to było zdrowe, żeby to sprzyjało rozwojowi tych tancerzy. No i w tym roku podejmiemy jeszcze dyskusję na temat właśnie potrzeb zespołów tanecznych, potrzeb w ogóle tego tańca amatorskiego w naszym regionie. I już kolejne działania będą kontynuowane od stycznia następnego roku. Także tak z tym The Bridge. To, co jeszcze planuje fundacja, to do końca 2026 roku planujemy zagrać 3 spektakle. Pierwszy to Jakie to strasznie romantyczne spektakl, który stworzyliśmy na początku 2026 roku i którego odbiorcą z założenia jest młodzież. Chcemy prezentować ten spektakl tutaj u nas w siedzibie Fundacji Młodzieży Licealnej, więc zapraszamy wszystkich pedagogów, nauczycieli, którzy mieliby ochotę ze swoją klasą do nas przyjść na ten spektakl. Ten spektakl planujemy grać z końcem września i początkiem października. Zapraszamy do kontaktu, jeśli ktoś jest zainteresowany. Kolejno w listopadzie pokażemy fragmenty Bajadery i tutaj przewidujemy spotkania starszych klas szkoły podstawowej. Bajadera jest jednym z klasycznych baletów. W pięknych kostiumach, w tak zwanych paczkach klasycznych, na puentach będą występować uczniowie, uczennice Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca, a po tych prezentacjach, po tych fragmentach baletu nastąpi spotkanie z dyrektor szkoły, która opowie trochę o klasycznym balecie, o tym, w jaki sposób można go czytać, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli się pójdzie do teatru, żeby obejrzeć właśnie balet klasyczny. No i skończymy ten rok przypomnieniem fragmentów z kolei większych całości Brakującego ogniwa, czyli spektaklu dla dzieci. Wydaje nam się, że to jest dobry pomysł na grudzień, od Mikołajek do świąt, bo też spektakl ma taki bardzo świąteczny klimat. To historia najpierw konfliktu, a potem przyjaźni dwóch dziewczynek, trochę z bajkowymi klimatami, trochę z magią, ale z tego, co się orientujemy, jak graliśmy, dzieci bardzo lubią ten spektakl, więc ten spektakl na koniec tego roku.
1: Też można z wami kontaktować i umawiać spektakle?
5: Jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich do kontaktu. Zapraszamy indywidualnie i zapraszamy grupy. Można do nas pisać na kontakt@frst.org.pl i na pewno będziemy się umawiać. My bardzo chętnie zagramy wszystkim, którzy będą chcieli zobaczyć te spektakle.
1: Bardzo fajne pomysły też na takie lekcje, żeby wyjść poza mury szkoły i albo teraz na początku sezonu, albo właśnie przed świętami, kiedy już jest rozprężenie, żeby coś innego się wydarzyło niż zwykła lekcja.
5: Tak, zdecydowanie, bo my o tych prezentacjach musimy nie tylko w kategorii prezentacji samego dzieła choreograficznego, ale chcemy przede wszystkim, żeby to była taka lekcja, lekcja z tańcem, lekcja o tańcu, coś, czego nie ma, co rzadko bywa, kiedy młodzież, z jednej strony może młodzież, dzieci mogą obejrzeć spektakl, z drugiej strony mogą porozmawiać z artystami, z trzeciej strony jeszcze się czegoś na ten temat dowiedzieć, tego jak on powstawał, jaka to jest forma tańca, albo w jaki sposób warto by spojrzeć na tą prezentację.
1: Dziękuję ci bardzo. Prezeska Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca Karolina Garbacik gościła dzisiaj w naszej audycji.
5: Dziękuję bardzo.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam. Reklama.
13: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
14: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
15: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
14: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki z Petrol.pl.
16: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
14: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
17: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
14: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Niedziela równie ciepła co sobota, chociaż od północy i zachodu idzie deszcz i po południu może pokapać już niemal w całym kraju. 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na Śląsku, 25 na Podkarpaciu. Kacper Sosnowski, witam w ostatnią niedzielę lata. 30 lat mija właśnie od wydania fantastycznego albumu Spice, zespołu Spice Girls. I dzisiaj w Złotej Piątce tym wydarzeniem się zajmiemy.
19: Radio Złote Przeboje.
13: A tu już gra Genesis.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która wystąpi na gali Video Music Awards za 2 tygodnie. To jest impreza MTV organizowana od 1984 roku. No kiedyś to muzyczne teledyski były czymś wyczekiwanym, a MTV czy Viva w latach 90. w Polsce to było jedno z nielicznych możliwości, by nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć gwiazdy. Olka Klepacza na jakimś koncercie chętnie bym zobaczył. Jak to pan Olek mówi o życiu? Tego, co ważne, nie widać oczami. Pozdrawiam, bo wiem, że w Częstochowie, gdzie mieszka w swym domu z rodziną i 2 psami, nas słucha. A my słuchamy formacji Nieżywych Schabów.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie
0: mam...
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
7: Reklama.
8: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu, nie od razu zapisz serca samego lud. Da, da, da, da, da.
1: To Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
2: Złota Piątka.
1: Dziś świętujemy 30-lecie pierwszej płyty Spice Girls, wydanej na Wyspach we wrześniu 96 roku właśnie. Album Spice stał się najlepiej sprzedającym się albumem w historii kobiecych zespołów. Niektóre źródła podają, że sprzedano 30 milionów sztuk. Tych oryginalnych oczywiście. 15 tygodni w Wielkiej Brytanii był album na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. I skąd ten sukces? No bo były kapitalne piosenki na tym albumie. Na 10 utworów 5 było przebojami. Mam wrażenie, że 5 na pewno znacie do dziś, a wśród nich te nagranie. To Become One.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.

Murray Head w Radiu Złote Przeboje. Wrzesień to absolutnie miesiąc lalki. Chodzi o ekranizację słynnej powieści Bolesława Prusa, bo na jednej z platform streamingowych już jest serial Lalka. Wszyscy spodziewali się wielkiego sukcesu, tymczasem on dobrze ogląda się tylko w Polsce. Na świecie, gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, ale raczej pod jej koniec. Natomiast pod koniec września do naszych kin trafi pełnometrażowy film Lalka, który też ma okazać się wielkim hitem. No to podejrzewam, że przy takim wyborze dzieci do książek to już nie sięgną.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
6: Reklama.
9: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
10: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia. Zrozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
11: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
12: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
10: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty.
13: Radio Złote Przeboje.
9: A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w złotej piątce z płyty Spice. A to numero uno, Tora Tora.

Franz Gale w Radiu Złote Przeboje, w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, tak je nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessa Paradis z Warszawy wywiała.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje tego fenomenu. Głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego, a potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest za grzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla Was Alizé, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

0: Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje Wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła, zapraszamy na wiadomości.
6: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
7: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj zastrzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
6: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. W części Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
8: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
6: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
10: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia.
9: Radio Złote Przeboje.
5: No, dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają i z niedzielą witają. Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje, a teraz muzyczna informacja tygodnia, bo oto jest nowa trasa zespołu Oasis, który w zeszłym roku się zszedł. Prawie 40 koncertów przed nami i to w Europie, pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju. Solowo panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90. To Soft Cell.

0: Nickelback w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dzisiaj Spice Girls, bo we wrześniu świętujemy sobie 30-lecie ich fonograficznego debiutu, albumu Spice. To najlepiej sprzedająca się z ich wszystkich płyt, ale trzeba dodać, że łącznie panie sprzedały, uwaga, nawet 100 milionów albumów, wliczając te kompilacyjne z najlepszymi hitami. A przed nami piosenka Stop z 97 roku, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Kwadrans do 11. Król popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk na 50 lat działalności na scenie wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu. Tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajnie jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 między innymi o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej w Bytomiu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama.
9: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
10: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
11: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
10: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy, okulary.pl. Białystok, Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
12: Pogoda na weekend.
9: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. Jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.
13: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl, Białystok, Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
9: A co nas czeka w najbliższym czasie? Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy...
14: Sami Maridana z GZA!
15: Radio Złote
9: A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o... Kasper Sosnowski, witam pięknie i to gramy.

Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a teraz pogoda na najbliższy jesienny tydzień, bo przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie może nie będę mówił. John Paul Young teraz.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Ogłoszenie płatne. Jesienią częściej pytamy, co może wspierać prawidłowe funkcjonowanie odporności, ale jak wybierać suplementy świadomie?
6: Zacząć nie od obietnic, tylko od jakości. Suplement ma uzupełniać zbilansowaną dietę, dlatego warto sprawdzić skład, pochodzenie surowców i dokumentację.
5: Czyli nie wierzyć na słowo?
6: Dokładnie. Ładne hasło nie jest jeszcze dowodem. Liczy się to, co producent potrafi pokazać. Wyniki analiz, informacje o surowcach i sposób kontroli jakości.
5: I są tacy producenci suplementów diety?
6: Na przykład Bioven udostępnia wyniki badań laboratoryjnych swoich produktów na stronie Bioven.eu. Formuły są opracowywane bez zbędnych wypełniaczy, a jakość kontrolowana między innymi pod kątem czystości.
5: Co zatem wrzucamy do organizmu na jesień?
6: Zbilansowaną dietę, codzienne dobre nawyki, a jeśli sięgamy po suplement, wybierajmy przejrzystą formułę i sprawdzone surowce.
5: Dziękuję za rozmowę.
6: Bioven. Suplementy pod kontrolą. Wyniki badań znajdziesz na bioven.eu.
1: To było ogłoszenie płatne. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Counting Crew w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka,
0: w której świętujemy wydanie najpopularniejszej płyty kobiecego zespołu w historii Spice, zespołu Spice Girls, który za długo zresztą na scenie nie podziałał. Przed nami wyjątkowo nagranie Viva Forever, które pochodzi akurat z drugiej płyty, gdzie panie też miały co najmniej trzy wielkie przeboje: Spice Up Your Life, Stop czy właśnie Viva Forever. I to jest ostatni przebój nagrany po raptem trzech latach działalności z Jerry Halliwell, która odeszła z zespołu. Nawet się już do teledysku tej piosenki nie załapała i trzeba ją było w sprytny sposób zanimować jaką wróżkę i dokleić. Udało się, a panie niemal dekadę później jeszcze na chwilę w komplecie się na scenie spotkały. Viva Forever i Spice Girls.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Reklama.
19: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Podobno w afrykańskim języku bęba, słowo kaoma oznacza mały, tradycyjny bęben. To Kaoma i Lambada w radiu Złote Przeboje, zespół założony przez dwóch francuskich producentów muzycznych. Chcieliśmy stworzyć taką formację, która będzie dawała ludziom szczęście i radość na twarzy. No i chyba to im się udało. Za 11 minut będzie 13 tu radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz posłuchajcie, jak jedna z polskich gwiazd spędza czas wolny pomiędzy koncertami.
1: Lubię bardzo czytać, może za mało czytałam, jak byłam młodsza i teraz nadrabiam zaległości, a że tych książek jest tyle po prostu, to w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że na pewno wszystkiego, nie dowiem się wszystkiego, sport to tyle o ile, żeby dbać o siebie, o kondycję i ćwiczyć oddech jogowski, może mocną astmą, to trzeba troszeczkę o ten oddech też zadbać, o zdrowie.
0: Mam nadzieję, że ten głos rozpoznaliście bez problemu. To Urszula, to będzie niebo dla ciebie w radiu Złote Przeboje.

delektuję się razem z wami tymi najpiękniejszymi kawałkami lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.00.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na 3 zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy mierzą się z drożejącymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
6: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam w tym nie przeszkadzały.
5: Działania rządu krytykuje opozycja Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus, mówi tak.
7: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
5: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
8: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także wcześniej w Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
5: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
1: Pogoda.
4: Do końca dnia sporo pogodnego nieba będzie na południu kraju. Gdzie indziej proszę spodziewać się chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Olsztynie. Tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. O 13 termometry pokazywały tam 25 stopni.
9: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
4: 3 minuty po godzinie 13. Dzisiaj ważny dzień dla fanów Johna Lennona. Z jakiego powodu, o tym opowiem wam już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, a na dobry początek mój jestem kawałek podłogi i Mr. Zub.

Legendarny występ na festiwale Woodstock ugruntował jego pozycję jako międzynarodową gwiazdę muzyki rockowej. Joe Cocker w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 13. Dziś ważny dzień dla fanów tego artysty. Imagine there's no heaven. Seize 20 września 1969 roku John Lennon podczas wewnętrznego spotkania oficjalnie ogłosił kolegom, że odchodzi z grupy, prosząc jednocześnie o zachowanie tego w tajemnicy ze względów biznesowych, a rozstanie było podobno efektem m.in. dominacji Paula McCartneya w studiu oraz stała obecność nowej partnerki Johna Lennona, Yoko Ono, przy nagrywaniu. No a my w to niedzielne popołudnie podkręcamy wam tempo. Weekend jeszcze się nie skończył, więc proszę trochę się zrelaksować przy choćby takich dźwiękach jak ten numer. To September w radiu Złote Przeboje.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz.

Wokalistka tego zespołu od lat ceni sobie samotność, bardzo mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, no i jest radykalną weganką. Chrissy Hynde, czyli zespół Pretenders w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać szczególnie w domu, leżąc na kanapie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego, dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
10: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.

Zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was. We'll be right back.

0: Janusz, Janina Iwański. Wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14:00 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 14:00 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Burze i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8:00 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
14: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
13: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego niego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 26.
10: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
0: 3 minuty po godzinie 14. Sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celtico Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1981 roku. To był tam number one na szczytach list. Kate Bush, jej słynna babuszka, 20 września 1985 roku w Stanach Zjednoczonych. Huey Lewis i zespół The News i ich kawałek The Power of Love. Tam gościł na amerykańskiej liście przebojów przez prawie, uwaga, 11 tygodni. That's the power of love. To tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz bratanki i czerwone korale w radiu Złote Przeboje, bo tak wam gramy w weekend. Czerwone!

0: Ogłoszenie płatne.
1: Jesień za oknem, deszcz, plecak, cieplejsza kurtka. A jak pani dba wtedy o siebie?
2: Bez wielkiej rewolucji. Pilnuję snu, ruchu i zbilansowanej diety. A kiedy wybieram suplement, chcę wiedzieć, co naprawdę trafia do mojego organizmu.
1: Co pani sprawdza?
2: Skład. Im mniej zbędnych dodatków, tym lepiej. I badania, bo ładna etykieta to dla mnie za mało.
1: Zawsze pani tak dokładnie czyta?
2: Teraz już tak. Kiedyś wybierałam trochę na wyczucie. Dziś wolę poświęcić chwilę i sprawdzić, czy za słowami marki stoją konkretne informacje.
1: I dlatego sięga pani po suplementy diety Bioven.
2: Tak, mogę sprawdzić publicznie dostępne wyniki badań laboratoryjnych na stronie bioven.eu. Mam konkrety, nie cudowne obietnice. Suplement traktuję jako uzupełnienie zbilansowanej diety składnikami wspierającymi prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: Czyli jesień pod kontrolą.
2: Zdecydowanie.
1: Bioven. Suplementy pod kontrolą. Wyniki badań znajdziesz na bioven.eu.
0: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Reklama.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

Podobno do dziś Szwedzi zakochani są w jej muzyce. To Lucrucia McNeil w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 15. No to teraz mam dla was wielką niespodziankę. To będzie zespół, który zapewne w latach 80. pojawiał się na niejednej domówce. No i co tu dużo mówić, do dziś rozkręca także nieźle każdą domową i nie tylko imprezę. Mother Talking już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Testowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: Podobno ten artysta w latach 80. wydawał fortunę na żele do włosów. To Rick Astley w radiu Złote Przeboje. Patrząc na fryzurę Mariusza Stelmaszczyka, który już pojawił się w studiu Radia Złote Przeboje, no mam wrażenie, że 50 zł to pękło w tygodniu zdecydowanie.
1: O nie, właśnie ja nie mam żadnego, tylko codziennie budzę się z inną fryzurą, proszę pana. Dokładnie.
0: Powiedz mi, co po godzinie 16, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne i to z lat 80. i 90., to prawda?
1: To prawda, zgadza się. No to już będzie o nowym singlu Madonny, który ma pojawić się w przyszłym tygodniu, a po drugie, dzisiaj też będziemy trochę świętować, bo równo 30 lat temu swój koncert, jedyny koncert w Polsce zagrał Michael Jackson.
0: Och, no to są powody do świętowania w to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownych godzin ze złotymi przebojami wam życzę, a na koniec ode mnie Various Monks i Mai.

0: Radiu Złote Przeboje, The Police, Message in the Battle, a więc wiadomość w butelce, no bo tak kiedyś się ludzie komunikowali, a dzisiaj wystarczą social media. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na wieczór, a także na poniedziałek, a potem świetna muzyka i między innymi Lionel Richie, Hello.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Andzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
14: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
15: Co wynika z fragmentacji środowiska? Czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
14: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
15: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
14: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
13: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: Pogoda.
17: Dzisiaj wieczorem nie musi, ale może popadać deszcze praktycznie w całym kraju. Natomiast jutro też te przelotne deszcze się pojawią. W poniedziałek też, jeśli chodzi o temperatury, chłodniej. Na południu 13 stopni, w centrum 15, a w okolicach Trójmiasta jutro 16 stopni.
16: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
17: dzień dobry, 16 minęła, niedzielne popołudnie, część z was pewnie po rodzinnym obiadku, spacerze, rowerze, czy też innych aktywnościach, no to można się odprężyć przy dobrej muzyce, bo jej nie zabraknie za moment Myslowicy, scenariusz dla moich sąsiadów, a teraz kawałek, który można sobie spokojnie pod nosem zanucić, a nawet nieco głośniej. Hello, Lionel Richie.

tak to wyglądało, tak to się żyło pod koniec lat 90. Myslowice, scenariusz dla moich sąsiadów w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jest szansa, by ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale też bardzo muzyczna. Jest szansa na bilety. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat artystycznej działalności. Zagrają koncerty w Łodzi już 11 października i mamy dla Was zabawę. Królowie życia w Radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i odpowiedzieć na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Śmiało piszcie, czekamy na najciekawsze odpowiedzi, które będziemy nagradzać codziennie od poniedziałku po godzinie 18. A teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
17: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośnie z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: też.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Thank you.

charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą. W radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy 20 września swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobina disco. CC Catch.

0: будешь каждым из нас.
1: Robert Johnson, Małe Szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy, Legia Jagiellonia.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
16: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
17: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
16: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
18: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
16: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk melduje się i gram dżem. Naiwne pytania.

Myślę, że ten głos ciężko pomylić z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się, no właśnie, z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother of Brother.

0: Reklama. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: By ktoś powiedział pyszne.pl.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

W Radiu Złote Przeboje odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii, a z kolei teraz przeskakujemy nieco dalej do Australii, bo jeśli oglądaliście wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchinsowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.

Tak to często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno, a proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzykę znane z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas, spokojnie, to nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz, dajcie głośniej. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Nasz ostatni taniec, jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek. A potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera czy też No Mercy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
13: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, Jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
15: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
16: Nie dzieje się to automatycznie.
15: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
16: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
15: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
14: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć za sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion, czy też No Mercy oraz pojawi się gość Mietek Jurecki zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: Jak ktoś jedzie samochodem, to jak znalazł kawałek. Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a dziś też spotkanie z Mietkiem Jureckim z zespołu Budka Suflera, który tak opowiada o piosence, a w zasadzie o muzyce, do dosyć znanego polskiego serialu.
1: To dzieło przypadku. Po prostu w momencie, kiedy pogodziliśmy się z Olewiczem, bo on kiedyś tam samą płytę mi kolejną napisał, ale w taki sposób innym językiem niż się mówi. I prosiłem go, żeby mi to zmienił, on nie chciał mi tego zmienić, więc na 5 lat daliśmy sobie spokój. No ale potem, to chyba z Budką mieliśmy albo 20, albo 25-lecie istnienia i po dwóch koncertach w sali kongresowej tutaj w Warszawie, w Holiday Inn, to teraz to chyba jest Mercure Hotel, tam zrobiliśmy balangę dla wszystkich, którzy brali udział w pracy na rzecz Budki Suflera. Olewicz też napisał ileś tekstów, więc on przyszedł, stanął tak pod ścianą, patrzył na mnie, zdrajca. No ale w końcu mówię, Boguś, daj spokój. Tak, no jakoś. No w każdym razie Wojtek Gąsowski, z którym zresztą grałem jeszcze w zespole Test kiedyś dawno temu, prosił, żebym mu napisał jakieś piosenki na jego płytę. Wysłałem mu jedną, to zadzwonił mu, jeszcze 5 mi takich napisz. A ja mówię, to się tak nie da. No ale w każdym razie potem tutaj w jakimś hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka, konferansjer, mówię, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial, M jak miłość się będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
0: Okej. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do Budki Suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

numer w sam raz na taki niedzielny, jesienny wieczór. Piękny głos Céline Dion, Because You Love Me. Też Céline Dion życzymy jak zawsze wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia Céline Dion w Radiu Złote Przeboje. A wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
9: na wielkie wejście,
10: na wieczorny chill,
11: na skórę, która ci podziękuje.
12: Na wszystko masz swoją Isanę.
13: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
14: Isana, tylko z Rossmana.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
16: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej.

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w tej chwili Robert Gawliński z zespołu Wilki tak opowiada o początkach tej grupy.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, no, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykarzami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: No to słuchamy. W Radiu Złote Przeboje. Wilki, Aborygen.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.
3: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla Was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charlie XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remix, bo to ma być remix. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zamoscami, wiesz, to myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku
0: też o tym pogadam.
1: Na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit.

0: Zrobiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co... No ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
1: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić i to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A film Mniej Obcy ma pojawić się na początku października, więc naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Sinéad O'Connor.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Human League w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz o stylówkach zespołu Lady Punk opowiada Janek Borysewicz. Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym...
1: Wszyscy byli tego samego wzrostu, tak.
0: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
1: No z Apteką to mógł być, tak.
0: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
1: Ale coś w tym jest, wiesz. No.
0: Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
1: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. Wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
0: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
1: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
0: No domyślam się.
1: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mhm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
0: Bo to imponowało.
1: Jaką miał kurtkę, taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do kolan.
0: Tak.
1: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobraź sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennicaapart.pl.
1: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Wybierzemy się m.in. do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, aby porozmawiać o naszych regionalnych smakołykach. Będziemy też zachęcać uczniów szkół zawodowych, aby składali wnioski o stypendia marszałka. Zaprosimy Was ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od relaksującej wycieczki do naszego podbiałostockiego skansenu.
3: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
4: Między starą podlaską architekturę zabrał nas jeden z pracowników instytucji, Hubert Czochański. To jaką opowieść przekazuje to miejsce zwiedzającym? Jaka to historia?
5: To historia ludzka, historia tej ziemi, mieszkańców tej ziemi, kolejnych pokoleń, o których możemy coś powiedzieć i one mogą mówić do nas dzięki między innymi takim miejscom jak muzea, w naszym wypadku Muzeum Skansenowskie, Muzeum na Wolnym Powietrzu.
4: Jakie obiekty tutaj macie?
5: Mnóstwo obiektów, ponad 50 obiektów architektury, drewnianej architektury ludowej, w tym budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budynki użyteczności publicznej, jak remiza, jak szkoła. Przenosimy kościół, translokujemy kościół w tym roku. Tych obiektów jest mnóstwo, do tego architektura tak zwana mała, czyli krzyże przydrożne, czyli kapliczki, więc całkiem ciekawa baza. Drewniana architektura ludowa to klucz, jeżeli chodzi o muzea skansenowskie. Niektóre mają nawet w nazwach Muzea Budownictwa Ludowego, tak są nazywane.
4: Czy to nasze tutaj w Białymstoku? W zasadzie mówi się, że w Wasilkowie, ale faktycznie to jest kilka kroków od Białegostoku. Czymś się wyróżnia na tle innych skansenów w Polsce?
5: Tak, już w założeniach programowych zostało to niejako ujęte, natomiast powiedziałbym, jeszcze wracając do lokalizacji, byliśmy już w Muzeum w Osowiczach, w Sielachowskich, byliśmy w Białymstoku, jesteśmy w Wasilkowie albo Wasilkowie. Natomiast na trasie Białystok Augustów, o tym była mowa w latach 80. W 82 roku muzeum powołane do życia, w listopadzie rozpoczęło de facto działalność w 83 roku, czwartym, kiedy pierwsze obiekty zostały translokowane. Muzeum, które w założeniach miało być o tyle ciekawe, że miało odtwarzać zespoły osadnicze. Zespoły osadnicze to znaczy, mówiąc prościej, na przykład typy wsi, które można było spotkać jeszcze do niedawna tutaj w regionie, a których nie oglądaliśmy w innych miejscach w Polsce. Na przykład takim typem wsi jest ulicówka, wieś w typie ulicowym, albo na przykład szeregówka. Więc mieliśmy odtwarzać, no i odtwarzamy zespoły osadnicze. Mamy również na przykład zespół leśny, zespół dworski, jak wiele innych skansenów. To może nic nowego, natomiast myślę, że właśnie te zespoły osadnicze to jest w całości, nie pojedyncze zagrody, czy pojedyncze budynki w ogóle, ale zespoły osadnicze to miało być coś, co miało nas wyróżniać i też z tym w założeniach programowych wiązało się też samo miejsce i teren, który został oddany do dyspozycji muzeum, bo to miało być prawie 120 hektarów, 118 hektarów.
4: To rzeczywiście brzmi imponująco, to nawet jest nie do przejścia chyba w ciągu jednego dnia.
5: Absolutnie. Myślę, że z dobrym przewodnikiem to i nasz skansen, który ma w tej chwili 20 hektarów, a de facto 40, natomiast operujemy, tak można powiedzieć, na 20 hektarach. Też dobrym przewodnikiem jest w ciągu dnia nie do przejścia. Natomiast na 120 hektarów miało być. W założeniach programowych tak to miało wyglądać. Na przykład miała powstać między innymi osada rybacka, z której musieliśmy zrezygnować.
4: Tutaj nasza Podlaska, mamy coś takiego?
5: Mieliśmy w Skansenie odtwarzać osadę rybacką, z czego musieliśmy zrezygnować w związku z tym, że tego terenu nie dostaliśmy tyle, albo może dostaliśmy, ale potem się okazało, że jest go coraz mniej i mniej, mniej w różnych okolicznościach to zachodziło. Natomiast to, że to miało być aż tyle hektarów, to też pokazuje, jakie były priorytety, że właśnie zespoły osadnicze, które potrzebują miejsca, żeby się z nimi ustawiać, że tak powiem, to one potrzebują miejsca i to jakby z tym się też wiązało.
4: No tak, bo jeśli tu ma się zmieścić kilka wsi między innymi.
5: Tak, fragmentów wsi, niekoniecznie wsi, ale fragmentów wsi. Plus też, tak jak powiedziałem, inne zespoły osadnicze, czyli zespół leśny tu mamy, jesteśmy teraz w tym miejscu w Skansenie, akurat w okolicach pięknej leśniczówki, które niedawno, jak to młodzież mówi, stuknęła stówka, czyli 100 lat miała urodziny nasza leśniczówka. Także to jest zespół leśny, zagroda z leśniczówką, plus jeszcze, tak jak powiedziałem, budynki wolnostojące, czyli szkoła, czyli remiza, czyli wielofunkcyjny budynek handlowy, popularnie u nas nazywany młynem. Natomiast w czasach świetności w Bagniukach, w okolicach Michałowa, ten młyn oferował również między innymi gręplowanie, między innymi można było tam kupić olej, bo była tam olejarnia, także można było na przykład co sobie pociąć, bo była piła tarczowa, takie właśnie obiekty, plus jeszcze karczma, która myślę, że powstanie, o której wielokrotnie już była mowa, pojawiły się nawet projekty, natomiast no być może powstanie, bo takie karczmy w ogóle funkcjonują w Skansenach, na przykład w Muzeum Środomskie są nawet dwie. Bardzo ciekawa też sprawa, niełatwa do załatwienia, więc nie tylko zespoły osadnicze, ale budynki wolnostojące użyteczności publicznej.
4: Karczma funkcjonująca, czyli rozumiem, że działałaby i można by było tutaj coś zjeść, coś wypić, tak? W trakcie wizyty?
5: Tak, o to miałoby chodzić. Pytanie, co serwowałaby? To jest właśnie, myślę, klucz. W niektórych skansenach w Polsce jest to współczesna kuchnia, powiedzmy, może z jakimiś odniesieniami, a w innych rzeczywiście tradycyjne starają się. Chociaż my tutaj mamy ta karczma u nas, myślę, że byłaby pozbawiona tej funkcji takiej handlowej, dlatego, że obok mamy folwark na dawki.
4: Ale przede wszystkim byście musieli znaleźć taką karczmę historyczną.
5: Musielibyśmy, ale myślę, że by się znalazł. Ewentualnie byśmy zrekonstruowali. Czego skansen... O, to też myślę ciekawe. Warto by wrócić do pani pytania o wyróżnik pewien, jeżeli chodzi o nasz skansen. To też my jako skansen nie rekonstruujemy. Staramy się póki co translokować obiekty z terenu województwa i je tutaj ustawiać, ale żeby to były obiekty jednak z terenu. Póki co jeszcze możemy sobie na to pozwolić. Rozumiem też, że inne skanseny w Polsce mogą mieć z tym problem, dlatego że to budownictwo drewniane u nas jednak jeszcze się zachowało. Oczywiście ono tutaj dominowało. Zaczęło się wszystko od pogranicza Podlaska-Mazowieckiego, bo pierwszym zespołem osadniczym były obiekty, na teraz w tej chwili nazywam to przesiłkiem drobnoszlacheckim, ale to obiekty z okolic Ciechanowca, pogranicza Podlaska-Mazowieckie. Od tego się zaczęło, bo stwierdzono, że na tamtych terenach to wszystko będzie najszybciej znikało. No i tak de facto było. To rolnictwo zmieniało jednak wszystko w zachodniej części, podczas kiedy wschodnia jeszcze tradycyjna kultura to takie swoje oblicze zachowywała, jeszcze w miarę tradycyjne. I tak to miało wyglądać. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko historyczne Podlasie, no to w ogóle zawęzilibyśmy do Białostoczyzny, można powiedzieć, teraz mamy Białostoczyznę, takie pojęcie też. Więc zahaczamy o Mazowsze, bo tutaj zachodzi wiele związków między Podlasiem i Mazowszem, tak jak Podlasiem i też innymi, ale między Podlasiem a Mazowszem w wielu różnych miejscach możemy te związki spotkać czy zauważyć. Natomiast Kurpie, no mamy w Białymstoku zespół Kurpi Zielonych, funkcjonujący przy Piku. Natomiast do nas od czasu do czasu coś tam trafia. My mamy w zbiorach obiekty z innych regionów etnograficznych w Polsce. Z Kurpi też. Kojarzy mi się teraz maglownica, taka piękna właśnie, podrzeźbiana. Natomiast nie ma tych obiektów zbyt wielu. To się granice zmieniały co chwila. Mamy też obiekty ze wschodu, o tak bym to określił. Trochę więcej obiektów ze wschodu. Współcześnie pewnie Białoruś. A poza tym Judajków nie mamy jako takich, chociaż to też inna, to jest jakby trochę inna historia. Trochę Tatarian mamy też. Będziemy w ogóle stawiali być może w przyszłym roku, być może w tym to nie, ale w przyszłym roku dom z Malawicz. Tam żyli, mieszkali Tatarzy. Mamy bardzo ciekawy dom po Tatarach. Mamy też na przykład bardzo ciekawy kierat górny, XIX-wieczny kierat górny, Rozwerk, tak był nazywany z Suchowoli w tamtych okolicach. Bardzo ciekawy jest ten nasz kierat, bo jeden z trzech znanych mi obecnie w województwie, w regionie obiektów takich właśnie, które dawały napęd na różne maszyny, głównie w folwarkach, w dużych gospodarstwach, ale też w niektórych gospodarstwach chłopskich, dawały napęd na maszyny, na młocarnie, na sieczkarnie. Natomiast kojarzymy już te kieroty dolne, takie odlewy żeliwne, nie wiem, czy Państwo kojarzą, do napędu maszyn. Natomiast tu jest jeszcze XIX-wieczne, zanim te odlewy żeliwne, fabryczne, to właśnie te drewniane, ręcznie napędzane kieraty. Mamy taki, i on też po Tatarach z Suchowoli, i mamy ten piękny obiekt wykorzystywany przez z Tatara w Suchowoli do kruszenia, co ciekawe, kory świerkowej, którą w procesie garbarskim wykorzystywał garbarz do...
4: Farbowania pewnie.
5: Niekoniecznie, do dębienia. Tak naprawdę powinna być kora dębowa. Natomiast dębienie to raczej farbowanie, ale tu chodziło o pozbycie się białka ze skóry. To znaczy o właśnie wyprawę skóry, ale w ten sposób, że pozbywamy się białka dzięki garbnikom zawartym w korze świerkowej czy dębowej, które zneutralizują kolagen, białko w skórze i dzięki temu skóra nie będzie gniła. O to mniej więcej chodziło. W tym takim skomplikowanym procesie pewną rolę zaczyna odgrywać właśnie taki kierat, który kruszy korę, którą później garbarz przesypuje skóry, mocząc je wcześniej w wodzie i dzięki temu skóra nie gnije, bo neutralizowane jest białko dzięki garbnikom skóry.
4: Tak? Czyli to cały komplet będziecie mieć, budynek i ten kierat.
5: Tak, to planujemy zrobić. To w tej chwili ten kierat jest przy stodole jednej ze stodół, ale my ten kierat przeniesiemy właśnie do tej zagrody z budynkiem z Malawicz i zrobimy taką zagrodę tatarską. To myślę też bardzo ciekawe. To może mniej już do granic odnoszące się, ale do społeczności, które tutaj Podlasie zamieszkują czy zamieszkiwały.
4: Kiedy to będzie można zobaczyć?
5: W przyszłym roku, tak mi się wydaje, są plany na to, żeby stawiać. W tej chwili o tym rozmawiamy i myślę, że to najbliższe plany. Chociaż w tej chwili kończymy szeregówkę wieś w typie szeregowym. Kolejne budynki mieszkalne są ustawiane, więc myślę, że ten sektor jest priorytetem. Wschodniopodlaski tak jest chyba nazywany teraz. Natomiast w dalszej kolejności myślę, że chałupa z Malawicz i zagroda tatarska tak zwana.
4: Największe wrażenie robi wasz ziemiański dwór z Bobry Wielkiej.
5: To nie tylko dwór, ale to też cała scenografia wokół niego, jakby całe założenie, które odgrywało rolę. Na przykład gazon, czy ta aleja lipowa, że to po prostu od tak sobie zorganizowano, tylko to odgrywało określoną rolę. Natomiast nasze założenie to też dwa spicherze dworskie i sam dwór z Bobry Wielkiej, fantastyczny XIX-wieczny dwór, też po przejściach z ostatnim właścicielem Tadeuszem Tomaszewskim. Dwór, który w tej chwili jest dla nas kluczowy, można powiedzieć, dlatego, że wystawa stała wnętrz dworskich, miejsce na wystawy stałe, w tej chwili strój. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia skansenu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i do obejrzenia wystawy stroju ludowego. Wystawa czasowa, więc trzeba się śpieszyć.
4: No i myślę, że to fajny moment, aby skorzystać z jeszcze pięknej pogody i wybrać się do skansenu. Zobaczyć między innymi dwór, ale także dziesiątki innych budowli, o których opowiadał nam dzisiaj pracownik skansenu Hubert Czochański. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o rekordowej inwestycji kolejowej na Podlasiu, czyli modernizacji torów do Ełku oraz o kobiecie, która straciła 260 tysięcy złotych na rzecz fałszywego generała z Jemenu.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
7: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 5 miliardów złotych kosztować będzie modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 km między Ełkiem a Białymstokiem pokonywać będą w niespełna godzinę. To o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP Piotr Wyborski.
8: To umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
7: Budowa potrwa 30 miesięcy, w 80% sfinansuje ją Unia. A budżet obywatelski sfinansował Literacki Las. To mural, który zdobi Bibliotekę przy Gajowej w Białymstoku. Malowidło nawiązuje do literackiego charakteru miejsca. Mówi zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki.
9: W ten sposób promujemy lekturę książek, promujemy czytelnictwo, zachęcamy do tego, żeby jak najczęściej korzystać z którejś z 16 filii Książnicy Podlaskiej znajdujących się na terenie miasta Białegostoku.
7: Nowa atrakcja jest także w białostockim parku Planty. To latarnia z parasolką. Znaleźć ją można przy stawie Serce. Straciła ponad 265 tysięcy złotych, bo uwierzyła osobie poznanej przez internet, że jest generałem z Jemenu. Jak podał zespół prasowy Komendy Policji w Białymstoku, zmanipulowana kobieta zaufała, że nowy znajomy chce wysłać do Polski przesyłkę z pieniędzmi. Ostatecznie to ona płaciła za rzekome ubezpieczenie i transport paczki. Nie ufajmy obcym, alarmują policjanci. Tymczasem remonty czekają istniejące już orliki. Liftingu potrzebuje na przykład boisko w Mońkach, niedaleko Białegostoku, które ma już prawie 18 lat, mówi szefowa Monieckiego Powiatu Joanna Kidlas.
10: Na urodziny będzie zmodernizowany, będzie zupełnie nowa nawierzchnia. Te piłkochwyty, które faktycznie straszą, będą zupełnie inaczej wyglądały. Wyremontujemy tu bramki, zmienimy nowe oświetlenie.
7: Podlaskiem na modernizację istniejących orlików do 8 samorządów trafią 4 miliony złotych. W całym kraju na remonty boisk i na budowę nowych jest w sumie 150 milionów. To niszczy nasze domowe budżety. Tak kierowcy komentują wciąż rosnące ceny paliw. Kuba Medek.
11: Jak mówi pani Agnieszka, tankująca na jednej z białostockich stacji, wydatki na paliwo coraz mocniej widać w jej domowym budżecie, który w przeciwieństwie do cen benzyny się nie zwiększył.
12: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
11: Po ataku Stanów i Izraela na Iran średnia cena benzyny w Polsce wzrosła o prawie 40%, a oleju napędowego o niemalże 50%.
7: I za litr 95 płacimy teraz blisko 8 zł, diesla prawie 9. Może warto przesiąść się do autobusu, tym bardziej, że na białostockich ulicach będzie 28 nowych hybrydowych polskich Solarisów. Dołączą do 30 chińskich elektryków, które jeżdżą już od lipca. Na koniec dobre wieści dla tych, którzy lubią spacery. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
13: Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa. Taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Przy mikrofonie Julii Takżywa. Dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy z członkiem zarządu województwa podlaskiego Bogdanem Dyjukiem na temat naszego podlaskiego dziedzictwa kulinarnego. Aby je chronić, promować i wspierać, ponad 2 lata temu powstało Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego. Jak można podsumować ten czas w działalności jednostki?
6: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
14: Po 2 latach my możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze. Mamy już w Podlaskim Centrum zrzeszonych ponad 300 producentów, prawie 400 produktów. Dołączają do nas kolejni producenci, bo zobaczyli, że współpraca w ramach tegoż centrum jest wartością. Byłem zaskoczony, jak przykładowo tradycyjne targi staroci w Kiermusach, które są organizowane od wielu lat i czasami będąc tam widzę, że coraz więcej na stoiskach oferujących produkty żywnościowe, wypieki, wędliny, widnieje właśnie tablica z logo PCPL-u. To nas cieszy, bo się okazuje, że producent poświadcza wiarygodność stosowanych receptur, dzięki którym przygotował te produkty, że to jest takie świadectwo jakości. Ale my nie chcemy tylko, aby w ten sposób ta jakość była uwiadaczniana. My już mamy przygotowany nasz system jakości produktu lokalnego. Jesteśmy jeszcze chwilę przed otrzymaniem już zgody z Urzędu Patentowego. Będzie uwiarygodniało nasze systemy, że nie są to nasze wewnątrz urzędu, tylko przygotowane reguły, ale one są zgodne z polskimi normami i będziemy sprawdzali tą jakość naszych produktów lokalnych, tak jak mówiliśmy od początku na spotkaniach z producentami, że przynależność do nas to nie jest tylko właśnie, że będzie można zaistnieć w naszej bazie na naszych stronach internetowych, że promocja na różnych wydarzeniach, ale to także dbałość o jakość, czyli idąc za klasykiem, poproszę, będziemy badali zawartość miodu w miodzie.
4: Jakie warunki musi spełnić producent, żeby zaistnieć w waszej bazie? Czyli co będzie, rozumiem, w tym katalogu właściwości?
14: To jest właśnie kwestia związana z recepturami przygotowania napojów, potraw, wyrobów cukierniczych, wędlin, a więc tym wszystkim, z czego nasz region słynie, region wielokulturowy, a wobec tego bardzo zróżnicowane pod względem kulinariów. Mówimy w naszym regionie, na przykład przywołujemy sękacza jako wyrób cukierniczy, gdzie wiadomo, że to jest kraina pogranicza polsko-litewskiego, to jest kraina sękacza, mrówkowca. Tak samo jak marcinek, to raczej jest hajnówka Puszcza Białowieska. Spotkamy w innych regionach, ale wiemy, że ten matecznik tych wyrobów to jest w tych miejscach. A więc tutaj, żeby producent i nasz ten system jakości, gdzie sprawdzamy zgodność przygotowanego wyrobu z recepturami i z normami. Mamy już nawiązaną współpracę i z Uniwersytetem Medycznym, inspekcjami rolno-spożywczymi, weterynarią. Trwa kampania nieustanna, aby kupować polskie produkty. Polskie produkty, które są oznaczone biało-czerwoną flagą i takim samym napisem produkt polski. Ale jeżeli mówimy i odwołam się do tych miodów i zawartości miodu w miodzie, wystarczy, że jest 51% produktu polskiego, aby uzyskać taką etykietę. To znaczy, że 49% to może być miód z dalekich krajów, czy ewentualnie z bliskich, ale będących poza Unią Europejską. gdzie warunki przygotowania miodu, stosowanych środków w uprawach rolniczych nie są tak restrykcyjne jak w Polsce, gdzie właśnie środki, które stosowane są w świecie od wielu lat w krajach Unii są zabronione. I dlatego ich stosowanie ma wpływ na jakość miodu. Tak samo i w innych wyrobach. To także kwestia jest, jeżeli jesteśmy przy tych wyrobach cukierniczych, kwestia mąki, a więc ze zboża, kwestia wędlin, ten cały proces do prześladzenia. I my patrzymy jakby na tradycyjny sposób przygotowania i w naszej bazie są producenci, którzy jak dzisiaj mówią, że a to babcie, która wcześniej od swojej mamy uzyskała recepturę, a my po prostu to robimy zgodne, a to moja babcia robiła tak, a nie inaczej i wobec tego ja to robię. Albo jak nam się zdarza, że ktoś odnajduje urządzenia kuchenne do przygotowania wypieków sprzed wojny i wobec tego przywracają te wyroby z wykorzystaniem tych urządzeń. Niekiedy są to producenci, którzy zaczęli od 20 kilku lat przygotowywać określone wyroby, ale to spowodowane jest tym, że rozwijając działalność rolniczą, postanowili jakby rozszerzyć następny dział produkcji rolniczej, no a później to mówią, to zajmiemy się przetwórstwem. Ale my jesteśmy pewni, że ten łańcuch przygotowania tych wyrobów jest z naszych terenów, że zboże jest stąd, że na przykład mąka jest na bazie tego zboża, nie przywieziona z innych zakątków Polski czy świata i ci producenci są także w naszym centrum produktu.
4: Czyli można postawić taki znak równości między zdrową żywnością a żywnością z logo centrum.
14: Chciałbym, aby 100% produktów oferowanych przez naszych producentów można było do tego znaku równości wstawić. Dlatego, o czym wcześniej wspominaliśmy, mamy ten nasz przygotowany system jakości, certyfikacji jakości naszych producentów. Został ten system przyjęty przez zarząd i właśnie czekamy na potwierdzenie przez właściwe instytucje administracji państwowej, poświadczająco, że ci wszyscy producenci, którzy otrzymają nasz znak certyfikacji zgodnie z naszymi wymaganiami, gdzie badania będą przeprowadzone w oficjalnych, niezależnych od nas laboratoriach, faktycznie będziemy mogli powiedzieć i potwierdzić to pani pytanie, że nasze produkty lokalne są zdrowe.
4: Czy te 300 firm, które już są w centrum, będą jeszcze weryfikowane pod kątem już tych nowych sprawdzonych wzorców?
14: Tak, bo to właśnie jest tak, że przystępując i zgłaszając swój akces do Podlaskiego Centrum Produktu, producent wyraża zgodę na te wszystkie obwarowania, o którym rozmawiamy, a więc na to, że będą poddawali się certyfikacji, będą udostępniali swoje wyroby do badań jakościowych, ale w zamian otrzymują, myślę, znacznie większą jakby wartość niż tylko ta obawa, że a może coś się nie uda, to zostaniemy wykreśleni.
4: To zawsze może być to motywacja do poprawy jakości.
14: To także, ale sądzę, że nasi producenci, którzy są już w Podlaskim Centrum, wiedzą, że przystępując należy dbać o tą jakość, ponieważ te efekty promocyjne, myślę, przynoszą im znaczne profity. Praktycznie nie ma innego regionu, który ma tyle różnorodnych wyrobów, produktów i my faktycznie potrafimy zaskoczyć, niezależnie od tego, czy ktoś przyjeżdża do nas z Warszawy, Mazowsza, Zachodniego Pomorza czy Wielkopolski. My również zorganizowaliśmy przecież w tym roku, patrząc jak producenci angażują się w te nasze działanie, ten pierwszy festiwal produktu lokalnego tutaj w Białymstoku w lipcu, gdzie praktycznie żegnając się na zakończenie dwudniowej imprezy, 90% producentów, którzy uczestniczyli, to od razu żegnając się, to zamiast do widzenia powiedzieli, tak, ale to za rok się widzimy ponownie, bo trzeba organizować. Te 10% to z nimi nie mogą się pożegnać, bo oni sprzedali wszystko i wcześniej zakończyli udział w naszym festiwalu, a więc będziemy realizować kolejne. To jest także współpraca z mediami w promocji tychże producentów, bo to jest promocja naszego regionu. Tak pozytywna, tak pozytywnie nastawiająca ludzi z innych województw, którzy chcą do nas przyjechać, co nas cieszy. I wobec tego trzeba robić wszystko, aby właśnie nawet poprzez brak takiej weryfikacji, gdzieś tam któryś z producentów chciałby coś nam jednak jakąś wpadkę zaliczyć, to będzie działał nie tylko na swoją szkodę, ale na cały region. Dlatego zadbamy o to, żeby każdy produkt był produktem zgodnym z receptorami, bezpiecznym dla zdrowia, żeby wszyscy przyjezdni, którzy spróbują, będą chcieli sięgnąć po następny kawałek, po następny napój, po następny wyrób pochodzący z naszego województwa.
4: No właśnie, dużo jest tych imprez, w których teraz Państwo uczestniczycie. Co robi największą furorę w Polsce, na świecie, jeśli chodzi o nasze produkty?
14: Jeżeli chodzi o Polskę i może o nasz region. Niedawno mieliśmy dożynki wojewódzkie. One były w powiecie siemiatyckim. Taki fragment. Mieliśmy pokaz przygotowania sękacza. I kiedy szliśmy na takie zdjęcie sękacza z kija, żeby pokazać także, to było już o takiej porze, no, w godzinach już popołudniowych, gdzie sądziłem, że praktycznie nie wzbudzi to już większego zainteresowania, no bo wiadomo, że gro ludzi to w określonej czasie była. Podchodząc na stoisko nasze województwa podlaskiego, widzę bardzo dużą grupę ludzi, którzy czekali, bo tam była podana godzina, gdzie to będzie prezentowane. A więc to wzbudzało zainteresowanie i tak rozmawiając, to część osób była z naszego regionu, ale nigdy nie wiedziała, jak to się przygotowuje. To jeżeli w naszym regionie, wśród naszych mieszkańców to wzbudza zainteresowanie, to tym bardziej w Polsce uczestniczymy w dożynkach krajowych, które są organizowane i tam zawsze mamy pokazy przygotowania określonych potraw i degustacje. Na targach turystycznych także mamy nasze produkty, które oferujemy i które zawsze cieszą się zainteresowaniem. Wiadomo, że nie możemy zawieść zbyt wielu, bo to jest kwestia ograniczonej także powierzchni wystawowej, targowej, ale zawsze się znajdują i tutaj to jest jakby w zależności od także miłośników określonych wyrobów, produktów. Widzimy, to także przygotowują się do wyjazdu, także zwracamy uwagę na doświadczenia z poprzedniego uczestnictwa, co cieszyło się zainteresowaniem, co możemy jeszcze dodatkowego zrobić, a uczestniczymy naprawdę w wielu imprezach. Jarmark Dominikański w Gdańsku, w maju w Szczecinie, w lipcu w Łodzi, gdzie zawsze jest mnóstwo osób zainteresowanych naszym regionem i gdzie spotykamy się z wieloma pytaniami właśnie o to, co tu ciekawego nie tylko można zobaczyć i odpocząć, ale także co ciekawego oferuje nasza regionalna kuchnia.
4: A czy macie zamiar poszerzać bazę producentów, którymi opiekujecie się w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego?
14: Na pewno producentów w regionie jest znacznie więcej. Natomiast chcielibyśmy, aby i produkty, i producenci, które je oferują, byli zróżnicowani. I wydaje się, że już praktycznie osiągnęliśmy to, ale być może gdzieś tam w jakimś domu jest przygotowana potrawa, wyrób, także w oparciu o wielodekadową czy stuletnią recepturę, której jeszcze nie ma. Tutaj także szukamy tych producentów, także podczas różnorodnych spotkań rozmawiamy, zapraszamy do współpracy i nie ograniczamy ilościowo, bo wiadomo, że najwięcej to jest pszczelarze, bo tutaj akurat ilość pszczelarzy w województwie jest dość spora i reprezentatywna grupa jest u nas, także serowa, że producenci serów, różnych napojów, nawet to sławiona buza, inne to są wyroby cukiernicze, czyli są w naszym centrum. Bardziej chodzi właśnie o potrawy. Jeszcze takie, które nie wszędzie i nie wszyscy, nawet i my, spotkaliśmy się z nimi. Wobec tego jakby poszukujemy ich wytwórców i zachęcamy do współpracy.
4: Oprócz udziału w targach i różnorodnych imprezach, jakie formy promocji i wsparcia producentów jeszcze oferujecie?
14: Jest różnorodnie ze sprzedażą wyrobów. Zdarza mi się, nawet i w tym roku, i w ubiegłym, że część pszczelarzy mówi, a ciężko idzie, czy jakoś pomoc, w sensie wypromowania, bo ze sprzedażą najgorzej. Albo czasami z różnych powodów. Brakuje takiej umiejętności promocji swojego wyrobu przez danego pszczelarza. Wobec tego my oferujemy szkolenia dla różnych grup, z różnych zakresów, oprócz tych promocji marketingowej, oprócz tego, że na przykład pszczelarze najpierw otrzymywali te paski i naklejki od nas nieodpłatnie, żeby to już było także poświadczenie, tak jak rozmawiamy, że to nie jest jakiś pszczelarz, który wprawdzie pasieki nie ma, ale miodu to ma kilka ton. Po prostu to jest poświadczenie, że ten miód jest właśnie w oparciu o pasiekę, która znajduje się w naszym województwie. To jest także kwestia, jaką przeprowadziliśmy szkolenie dla zainteresowanych producentów w naszym centrum produktu, na przykład w sposobach nawiązywania współpracy z sieciami, bo niektórzy mówią właśnie, że mają nadmiar swojego wyrobu, jak przed chwilą wspomniałem, miodu. To jest także kwestia szkoleń właśnie na promocję swoich wyrobów w social mediach. W jaki sposób to zrobić?
4: Tak jak więc słyszeliście, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego wciąż jest otwarte na nowych producentów. O korzyściach płynących z przystąpienia do tej inicjatywy opowiadał dzisiaj w naszym programie członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: To pierwsza taka inicjatywa w kraju. W województwie podlaskim oficjalnie powołano Podlaską Radę Długowieczności. Pionierski organ doradczy, który ma uczynić z regionu lidera polityki i gospodarki długowieczności.
15: Rada jest społecznym organem opiniodawczo-doradczym, mającym na celu tworzenie warunków sprzyjających długiemu życiu mieszkańców w zdrowiu, sprawności, samodzielności oraz budowaniu pozycji województwa podlaskiego jako regionu długowieczności. Działalność Rady ma charakter społeczny. Rada stanowi platformę współpracy ekspertów reprezentujących w szczególności obszary m.in. medycyny i ochrony zdrowia, geriatrii, zdrowia publicznego i profilaktyki, zdrowia psychicznego, nowych technologii czy aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i obywatelskiej. Do celów Rady należy m.in. tworzenie warunków sprzyjających wydłużaniu życia mieszkańców województwa podlaskiego w zdrowiu, sprawności i samodzielności, poprawa jakości życia i dobrostanu mieszkańców, rozwój profilaktyki i promocji zdrowia na wszystkich etapach życia oraz budowanie pozycji województwa podlaskiego jako krajowego i europejskiego regionu zdrowej długowieczności.
4: W skład nowo powołanej Podlaskiej Rady Długowieczności weszli eksperci i liderzy z zakresu zdrowia, aktywizacji i gospodarki.
15: Powołania otrzymują Magda Rogulska, menadżerka ochrony zdrowia, przedsiębiorczyni i działaczka społeczna, jako prezes Centrum Medycznego oraz dyrektor zarządzająca, odpowiada za rozwój usług medycznych w 6 województwach. Akt mianowania otrzymuje również dr Jolanta Koszelew.
4: Marszałek do rady powołał ponadto
15: dr nauk medycznych Ewelinę Łukaszyk, lekarza specjalistkę w dziedzinie geriatrii, chorób wewnętrznych oraz leczenia osteoporozy, od lat łączącą działalność kliniczną, naukową i edukacyjną. Dr nauk medycznych Natalię Annę Sołowianowicz, lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii, na co dzień zajmującą się leczeniem osób starszych i działającą na rzecz poprawy ich jakości życia oraz wsparcia rodzin i opiekunów. Doktor nauk medycznych Irenę Głowińską, lekarza specjalistę chorób wewnętrznych, nefrologii, diabetologii oraz transplantologii klinicznej z ponad 25-letnim doświadczeniem w praktyce klinicznej oraz działalności naukowej. Doktora nauk o zdrowiu pana Pawła Sowę, eksperta w zakresie zdrowia publicznego, epidemiologii chorób cywilizacyjnych i wykorzystania danych populacyjnych w profilaktyce zdrowotnej.
4: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
16: Jesteśmy pierwszym regionem, w którym powstaje Podlaska Rada Długowieczności. Jestem przekonany, że przecieramy w ten sposób szlak, z którego będą inne samorządy, inne regiony korzystać. Te osoby to są liderzy nie tylko w naszym województwie, ale także w naszym kraju w zakresie długowieczności, czyli tych wszystkich działań, które mogą powodować, że my jako mieszkańcy, my jako ludzie będziemy mogli żyć długo, w zdrowiu i w dobrej formie. Jestem przekonany, że te działania Rady, które będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką, zdrowotną, z dietą, z aktywnością sportową, z zdrowym trybem życia, będzie powodowało, że nasi mieszkańcy będą mogli żyć coraz dłużej, ale moment wyjściowy jest bardzo dobry, ponieważ średnia życia w naszym województwie jest na 3. miejscu w kraju, więc to też pokazuje, że nasz region pod tym względem ma dużo już zrobił, ale jestem przekonany, że te pomysły Rady będą służyły kolejnym ważnym celom. Mamy już dzisiaj wiele pomysłów na działanie, chociażby najbliższe Forum Spójności, które będzie 4 listopada. Ja też bardzo bardzo liczę na takie doradztwo, chociażby przy obecnej aktualizacji strategii rozwoju województwa, który przedstawimy sejmikowi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jestem przekonany, że ta dziedzina życia naszego województwa na pewno będzie ważnym elementem tej strategii, na pewno musi być tam też odzwierciedlona, a skoro będzie tam odzwierciedlona, to będziemy też się starali, aby w przyszłym rozdziale regionalnym Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, zwłaszcza w tych funduszach europejskich miękkich, czyli w Europejskim Funduszu Społecznym, powinno mieć to miejsce. Jest to nowa inicjatywa, nowy pomysł, ale niezwykle ważny, bo dba o zdrowie i o bezpieczeństwo.
4: Mówi Ewelina Łukaszyk, przewodnicząca Podlaskiej Rady Długowieczności.
17: Myślimy o długowieczności, niemal odruchowo zadajemy sobie takie pytanie, jak żyć dłużej. My chcemy to pytanie zadać troszeczkę inaczej. Jak sprawić, aby więcej lat naszego życia było zdrowych, dobrych, szczęśliwych, sprawnych i pełnych sensu? To zmienia trochę perspektywę. Długowieczność przestaje być tylko zagadnieniem medycznym, a staje się kwestią gospodarki, technologii, edukacji, nawet produkcji żywności, w ogóle jakości życia nas wszystkich. Wierzymy, że województwo podlaskie może potraktować długowieczność nie jako wyzwanie demograficzne, ale jako swoją strategię rozwojową, szansę na wyróżnienie się wśród innych województw i stać się regionem, w którym długie życie będzie przede wszystkim życiem dobrym jakościowym.
4: Mówiła przewodnicząca nowo powstałej Podlaskiej Rady Długowieczności Ewelina Łukaszyk.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
4: Uczennice i uczniowie szkół zawodowych w województwie podlaskim do 30 września mogą składać wnioski o stypendia. Można dostać aż 7 tysięcy złotych, które będą wypłacone w dwóch równych transzach. Wsparcie trafi do 400 uczniów i uczennic z naszego regionu. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
16: Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli bardzo dobro. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, w którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim. Ten projekt pokazuje, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować.
4: Jak istotne jest to wsparcie, przekonuje członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
14: Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym wysokość, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ten drugi nasz projekt
18: związany z popularyzacją kształcenia zawodowego, jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa, Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
4: Wnioski o stypendia można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, mówi jego dyrektor Hubert Ostapowicz.
19: Serdecznie zachęcamy organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem. I warto chyba dodać, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. O porządku, stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie, wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie mają z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych w przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno.
4: A na jakie zawody w województwie podlaskim jest największe zapotrzebowanie? O kogo pytają pracodawcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy?
19: Takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie.
4: Mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Hubert Ostapowicz. A ja przypomnę tylko, że uczennice i uczniowie szkół zawodowych wnioski o stypendium mogą składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do końca września.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Blisko 3 miliony złotych trafi do 11 podlaskich samorządów na projekty rewitalizacyjne. Co za to zostanie zrobione? Między innymi góra saneczkowa nad zalewem, mobilna scena na plenerowe imprezy, profesjonalna kabina do nagrywania podcastów w bibliotece czy nowe otoczenie wiejskiej świetlicy. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreślił, że te dofinansowania to zasłużona premia za aktywność lokalnych władz.
20: Zazwyczaj spotykamy się i przekazujemy sobie umowy, czy to z funduszu regionalnego, czy z funduszu społecznego, czy z RLKS-u. Dzisiaj mówimy o środkach dodatkowych. To nie są środki europejskie w naszym programie regionalnym. To są środki, które dodatkowo wystąpiliśmy z pomocy technicznej krajowej. Są dodatkowe środki europejskie, prawie 4 miliony złotych dla gmin, które wprowadziły gminne programy rewitalizacji. To takie bonusowe środki. To jest tak, że te plany są takim także elementem współpracy pomiędzy gminą a województwem, bo gminy te plany tworzą, a województwo te plany opiniuje. Prawie 4 miliony złotych, 11 gmin. Mamy już w województwie 31 gmin, które takie gminne plany rewitalizacji przyjęły. Wierzę, że kolejne będą szły tym dobrym tropem, ponieważ to także daje możliwość uzyskiwania dodatkowych środków europejskich. 11 gmin dzisiaj otrzymuje takie umowy, które są już podpisane w sposób elektroniczny. Dzięki tym środkom powstaną miejsca infrastrukturalne dla naszych podlaskich seniorów, ale także będą wspierane wydarzenia kulturalne, integracyjne. Jestem przekonany, że te środki dobrze będą wpływały na rozwój naszego województwa i jego mieszkańców.
4: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa, zwrócił uwagę na społeczny wymiar przyznanych dotacji.
21: Te granty na rewitalizację zostały przeznaczone dla gmin, które posiadają gminne programy rewitalizacji, a więc jest taki gmin w województwie podlaskim 28, a więc dodatkowy bonus właśnie dla tych, którzy podjęli trud stworzenia tych programów. Myślę, że to będzie zachęcające również dla innych gmin w naszym województwie. A ja jeszcze się cieszę z tego, że te granty, które są dzisiaj przeznaczane, to związane są generalnie z życiem społecznym, z życiem kulturalnym w ramach obszarów gminnych na stworzenie infrastruktury tego typu.
4: O planowanej inwestycji opowiada zastępca wójta gminy Bargłów Kościelny Marcin Rogowski.
22: Mamy rewitalizację miejscowości Brzozówka, która będzie polegała na adaptacji przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę dwóch wiat, małej architektury, ale też tych działań takich miękkich skierowanych tutaj do naszych mieszkańców, w szczególności osób starszych, dzieci, młodzieży. Tak naprawdę wszystkich wzięliśmy pod uwagę z naszymi działaniami. Nie wykluczamy nikogo, każdego chcemy zaktywizować, połączyć, wzmocnić więzi te społeczne. A takich działań mamy 10 zaplanowanych w ramach tego mini grantu, więc ten wyraz mini grant, no to tak naprawdę powinien być duży grant ze względu tego, że całe zadanie nasze będzie trwało tak naprawdę przez cały rok. Będą zajęcia fitness, język angielski, nasadzenia, czyli będą jakieś ogródki, takie parki zieleni, będzie Dzień Brzozówki, piknik rodzinny, no naprawdę masa fajnych wydarzeń, na które oczywiście zapraszamy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, bo jedne z nich no, uwzględnia tak naprawdę czynny udział państwa.
4: O gminnej inwestycji opowiada burmistrz Szczuczyna Marcin Wilański.
23: Nowa przestrzeń powstała dzięki dwukrotnemu staraniu się o fundusze z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. W pierwszym etapie przygotowaliśmy miejsce, w drugim je wykończyliśmy. Miejsce jest gotowe, powstało Centrum Aktywności Młodzieży i teraz dzięki tym środkom rewitalizacyjnym wyposażymy to miejsce w meble, w sprzęt niezbędny do aktywnego funkcjonowania młodzieży w tym obiekcie. A w drugim etapie, w roku kolejnym, w skupimy się na części takiej artystycznej, sportowej, wzbogacimy również młodzież o wiedzę odnośnie zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia, sportowych aktywności, a na sam koniec zrobimy film, taką promocję naszego miasta Szczuczyna. Mamy wspaniałą historię, gdzie będzie to zawarte i również ogłosimy taki konkurs, gdzie młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w tej akcji. Dodam jeszcze, że w tym etapie pierwszym rewitalizacji zakupimy również scenę mobilną, dzięki której młodzież będzie mogła wykonywać swoje artystyczne występy w każdym miejscu w mieście. I oczywiście w tym projekcie znalazła się również Telebim wyświetlacz do takiego aktywnego wyświetlania filmów w plenerze.
4: Iwona Kołos, zastępczyni burmistrza Bielska Podlaskiego.
0: Nad gminnym programem rewitalizacji pracowałam jeszcze jako radna, więc to jest historia sprzed wielu lat. Tym bardziej cieszę się, że jako zastępca burmistrza otrzymaliśmy jako miasto właśnie klaster usług senioralnych, bo uznałam, że zdrowy, aktywny senior powinien mieszkać właśnie w Bielsku Podlaskim i cały szereg zajęć skierowanych i dla zdrowia fizycznego, psychicznego, intelektualnego będzie realizowany właśnie w naszym mieście, czyli przygotujemy taką fajną przestrzeń dla seniorów, będą mogli się tam spotykać, ale jednocześnie fajnie i aktywnie spędzać czas. Będą mogli wyjeżdżać, będą mogli pracować, aktywizować się z najmłodszymi, brać udział w wielu takich aktywnych działaniach.
4: Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
1: Gratuluję wszystkim gminom, które napisały, przygotowały gminne plany rewitalizacji, które są już wpisane w tym wykazie i dzięki temu można właśnie aplikować dodatkowe środki. To jest właśnie taka nagroda za ten trud włożony w te plany, ale ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że w ramach tego projektu zostały nam jeszcze środki i będziemy planować kolejny nabór na działania społeczne, już bez infrastrukturalnych, więc też zachęcam inne gminy, które takie plany już mają albo kończą, żeby obserwowały naszą stronę, kontaktowały się z nami i będziemy jeszcze taki nabór jeden ogłaszać, bo jak widać, tak jak tutaj padło, są to duże granty, są to środki, które faktycznie pracują dla społeczności lokalnej.
4: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
6: Eko Białystok w Radiu Złote Przeboje.
4: A teraz zapraszam Was na wyprawę do krainy tańca. Rozmawiam z choreografką, tancerką i prezeską Fundacji Sztuki Tańca, Karoliną Garbacik. Co słychać po wakacjach?
3: Zaczynamy nowy sezon i oczywiście ten sezon będzie inny. Zaczynamy nowy rozdział w ogóle w pracy Fundacji. Od tego sezonu zaczynamy realizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęć tanecznych oraz zajęć akrobatycznych, więc Fundacja rozwija swoją działalność w kierunku edukacyjnym, już nie tylko szkoła baletowa, która od 10 lat pracuje pod opieką fundacji, ale również zajęcia rekreacyjne, zespoły taneczne, które będą działały w Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca.
4: Gdzie będą prowadzone zajęcia?
3: Zajęcia będą prowadzone w głównej siedzibie fundacji, czyli na Hetmańskiej 76 w Białymstoku i w ramach tej naszej nowej działalności rozwijamy działalność dziecięcego studia baletowego. Tutaj zapraszamy wszystkie dzieci od 4 do 9 roku życia zainteresowane baletem, tańcem klasycznym, aby pod opieką naszej instruktorki Martyny Poliosińskiej rozwijać swoje umiejętności. Również zajęcia z tańca jazzowego, tutaj pojawiają się nowe grupy. Grupy nazwaliśmy Moxie. Pod opieką Julii Bujno stworzymy dwie grupy, dziecięcą dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat i młodzieżową w wieku od 11 do 15 lat. Także wszystkie dzieci, młodzież, które chcą dopiero zacząć swoją przygodę z tańcem jazzowym, pięknym tańcem jazzowym, tym tańcem, który pojawia się we wszystkich musicalach. Zapraszamy na zajęcia również. No i akrobatyka, tutaj cały przekrój wiekowy i dla tych, którzy chcą zaczynać, początkujących i dla tych, którzy chcą kontynuować, rozwijać się pod okiem Ziemowita Bogusławskiego. Zapraszamy

0: ponieważ przygotowaliśmy takie zajęcia, które są dla tych, którzy dopiero chcą zacząć. Także zapraszamy do nas tych, którzy chcą zacząć, ale także tych, którzy już mają jakieś doświadczenia, chcieliby się rozwijać, ale nie znaleźli oferty dla siebie. U nas znajdziecie tą ofertę w zakresie i akrobatyki, i tańca jazzowego oraz tańca współczesnego.
1: Fundacja też zaprasza z kolei na spektakle profesjonalne tych, którzy chcą pooglądać.
0: No tak, no bo chociaż to nowy sezon, nowy rozdział dla nas, jeżeli chodzi o te zajęcia, to kontynuujemy nasze projekty i programy. No przede wszystkim Przestrzenie Sztuki Taniec. Program trwa. Jeszcze w tym roku zobaczymy spektakle w Białostockim Teatrze Lalek. Realizować będziemy także 3 projekty społeczne, edukacyjne. To jest Więcej niż tańczące parabole. Już się zaczął w trzecim LO ten projekt oraz za chwilę się zacznie także w liceum w Hajnówce. Oprócz tego rezydencja choreograficzna również w Hajnówce. Rezydentką w tym roku będzie Małgorzata Haduch, a także The Bridge. I tutaj czekamy na rozpoczęcie tego projektu. 12 zespołów z naszego regionu północno-wschodniej Polski będzie brało udział w tym projekcie przez prawie 3 lata. I tutaj instruktorzy, pedagodzy i sami tancerze tych zespołów będą ze sobą się spotykać, wymieniać doświadczenia, będą mieć warsztaty, będą również wspólnie tańczyć, ale tego efekty zobaczymy dopiero w 2028 roku. Także to są te projekty, które teraz kontynuujemy.
1: Może troszeczkę więcej o tym The Bridge, co się takiego wydarzy?
0: The Bridge jest projektem, który stworzyliśmy po to, żeby zespoły działające w różnych miejscach, w różnych ośrodkach, w różnych miastach w naszym regionie mogły się trochę poznawać i zbliżyć. Mamy wrażenie, że często właśnie zespoły taneczne działają w pewnej izolacji, nie mają okazji, nawet będąc, jeżdżąc na konkursy czy turnieje, poznać innych tancerzy. Ani instruktorzy nie mają okazji się poznać. Dlatego właśnie ten projekt chcemy dać im taką platformę do tego, żeby współtworzyć i współdziałać. I już w październiku planujemy w tym roku pierwsze spotkanie, na którym instruktorzy nawzajem będą losować, do kogo jadą na warsztaty taneczne, więc będą się wymieniać warsztatami do zespołu w Białymstoku. Na przykład może przyjechać instruktor z Olsztyna czy z Olecka i odwrotnie, więc tak to będzie wyglądało. Instruktorzy również będą mieli warsztaty prozdrowotne, jak współpracować z tancerzami, jak ich kształcić, żeby to było zdrowe, żeby to sprzyjało rozwojowi tych tancerzy. No i w tym roku podejmiemy jeszcze dyskusję na temat właśnie potrzeb zespołów tanecznych, potrzeb w ogóle tego tańca amatorskiego w naszym regionie. I już kolejne działania będą kontynuowane od stycznia następnego roku. Także tak z tym The Bridge. To, co jeszcze planuje fundacja, to do końca 2026 roku planujemy zagrać 3 spektakle. Pierwszy to Jakie to strasznie romantyczne, spektakl, który stworzyliśmy na początku 2026 roku i którego odbiorcą z założenia jest młodzież. Chcemy prezentować ten spektakl tutaj u nas w siedzibie Fundacji Młodzieży Licealnej, więc zapraszamy wszystkich pedagogów, nauczycieli, którzy mieliby ochotę ze swoją klasą do nas przyjść na ten spektakl. Ten spektakl planujemy grać z końcem września i początkiem października. Zapraszamy do kontaktu, jeśli ktoś jest zainteresowany. Kolejno w listopadzie pokażemy fragmenty Bajadery i tutaj przewidujemy spotkania starszych klas szkoły podstawowej. Bajadera jest jednym z klasycznych baletów. W pięknych kostiumach, w tak zwanych paczkach klasycznych, na puentach będą występować uczniowie, uczennice niepublicznej szkoły sztuki tańca, a po tych prezentacjach, po tych fragmentach baletu nastąpi spotkanie z dyrektor szkoły, która opowie trochę o klasycznym balecie, o tym, w jaki sposób można go czytać, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli się pójdzie do teatru, żeby obejrzeć właśnie balet klasyczny. No i skończymy ten rok przypomnieniem fragmentów z kolei większych całości Brakującego ogniwa, czyli spektaklu dla dzieci. Wydaje nam się, że to jest dobry pomysł na grudzień, od Mikołajek do świąt, bo też spektakl ma taki bardzo świąteczny klimat. To historia najpierw konfliktu, a potem przyjaźni dwóch dziewczynek, trochę z bajkowymi klimatami, trochę z magią, ale z tego, co się orientujemy, jak graliśmy, dzieci bardzo lubią ten spektakl, więc ten spektakl na koniec tego roku.
1: Też można z wami kontaktować i umawiać spektakle?
0: Jak najbardziej, zapraszamy wszystkich do kontaktu, zapraszamy indywidualnie, zapraszamy grupy, można do nas pisać na kontakt@frst.org.pl i na pewno będziemy się umawiać, my bardzo chętnie zagramy wszystkim, którzy będą chcieli zobaczyć te spektakle.
1: Bardzo fajne pomysły też na takie lekcje, żeby wyjść poza mury szkoły i albo teraz na początku sezonu, albo właśnie przed świętami, kiedy już jest rozprężenie, żeby coś innego się wydarzyło.

0: niż zwykła lekcja.
1: Tak, zdecydowanie, bo my o tych prezentacjach musimy nie tylko w kategorii prezentacji samego dzieła choreograficznego, ale chcemy przede wszystkim, żeby to była taka lekcja, lekcja z tańcem, lekcja o tańcu, coś, czego nie ma, co rzadko bywa, kiedy młodzież, z jednej strony może młodzież, dzieci mogą obejrzeć spektakl, z drugiej strony mogą porozmawiać z artystami, z trzeciej strony jeszcze się czegoś na ten temat dowiedzieć, tego, jak on powstawał, jaka to jest forma tańca, albo w jaki sposób warto by spojrzeć na tą prezentację.
0: Dziękuję Ci bardzo. Prezeska Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca Karolina Garbacik gościła dzisiaj w naszej audycji.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Przy mikrofonie Julita Grzywa, a o czym będzie w tej godzinie naszego programu? Zaprezentujemy nowe ekologiczne autobusy, które wyjeżdżają właśnie na ulicę Białegostoku. Będzie o pilotażowym programie wsparcia nauczycieli oraz m.in. o tym, że za nieco ponad tydzień do zdobycia kolejne czeki turystyczne na wypoczynek w województwie podlaskim. W audycji przypomnimy szczegóły tego programu i wybierzemy się w podróż po Podlasiu podsumowującą te sezon turystyczny. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od nowych autobusów, które wyjadą na ulicę Białegostoku, a zostały właśnie oficjalnie zaprezentowane mieszkańcom. Nową flotą chwalił się prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
4: Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe autobusy. Tym razem są to autobusy spalinowe. Jest ich 28 w trzech spółkach firmy Solaris. Są to autobusy typu miękka hybryda, mild hybrid. To oznacza, że troszeczkę mniej palą paliwa. Oczywiście one są zgodnie z normami europejskimi Euro 6. Są zakupione z budżetu miasta. Łączna kwota to ponad 65 milionów złotych. Jeden autobus to około 2 miliony 350 tysięcy. Z uwagi na to, że są to autobusy długie, przegubowe, ten podział na spółki nastąpił w miarę ich zapotrzebowań, czyli 13 do właśnie KPKM-u, gdzie się znajdujemy, 12 do KPK. No i z uwagi na to, że akurat KZK obsługuje trasy, gdzie wystarczą autobusy w większości krótkie, tam trafiły 3 autobusy. Odnawia nam się bardzo mocno flota. Generalnie we wszystkich trzech spółkach to 288 autobusów. Jeżeli weźmiemy, że mamy 50 nowych praktycznie autobusów elektrycznych, teraz 28, czyli jest już 78 i w następnym roku, to mniej więcej w drugim kwartale, mamy podpisane już umowę, będzie kolejnych 60 elektryków, czyli prawie 140 autobusów, czyli tak naprawdę połowa floty będą bardzo nowe autobusy. I to oznacza, że te oczywiście autobusy zastąpią stare 16-15-letnie MANy, no i inne jeszcze innych firm, te, które są już wyeksploatowane, a te trafią na mieszkańców. Oczywiście są nowoczesne, są z klimatyzacją wyposażone w też już ten ciepły guzik, który myślę, że się przyjął. Także to jest dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, że będą jeździć nowymi autobusami wygodnie, a już zależy to od organizacji poszczególnych spółek, że było to i bezpiecznie, i punktualnie.
3: Zadowolenia z nowej floty nie ukrywał Zbigniew Nikitorowicz, prezes zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.
5: Te zakupy świadczą o dobrym stanie budżetu i o dobrym gospodarowaniu w Białymstoku, gdyż miasto stać na zakup nowych autobusów zarówno ze swojego budżetu, jak te hybrydy, ale też ze środków unijnych, czyli zeroemisyjne autobusy elektryczne. Te autobusy sprawdzają się, elektryczne również. Troszkę nas też łagodzą skutki tego szaleństwa, jeżeli chodzi o ceny paliwa. Elektryczne, to wiadomo, prawda, są całkowicie niezależne od ceny oleju napędowego. Natomiast te autobusy hybrydowe spalają około 10% mniej paliwa niż te, które mamy. W nową epokę wchodzi komunikacja miejska i mówię to nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu dwóch pozostałych spółek.
3: Nowe autobusy chwalą też ich kierowcy. Kazimierz Bogdan.
6: Pierwsze wrażenie z jazdy. Muszę powiedzieć, że naprawdę to są autobusy wysokiej klasy, tak? Posiadają bardzo dużo jakby takich asystentów, gdzie informują nas o pieszym, który gdzieś tam jest z boku, tak? Informują nas o pojeździe przed nami. bo muszę powiedzieć, że no, jest także też takie urządzenie, które jakby wyczuwa zmęczenie kierowcy, tak? Też o tym informuje, gdzie kierowca na przykład, no, jak czuje się już zmęczony czy coś, jest takie urządzenie, które informuje o tym kierowcę, tak? Że, no, myślę, że jest w pełni bezpieczne, no i no, fajnie, że miasto wymienia na nowe autobusy. Super, cieszę się, że mogę tu pracować i takimi autobusami jeździć.
3: Kierowca Andrzej Gryc.
1: Tak, oczywiście wymiana w ostatnich latach regularnie starego wyeksploatowanego toboru na nowe zdecydowanie poprawia komfort pracy naszej, jak i na pewno pasażerów. Dodatkowe systemy, które informują o wszelkich zagrożeniach, na pewno zdecydowanie to wszystko na plus.
3: Do korzystania z nowych autobusów zachęca także wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
7: Korzystając z okazji, ja chcę tylko przypomnieć, że 22 września to dzień bez samochodu. W związku z powyższym ci wszyscy, którzy tego dnia, czyli we wtorek, będą korzystali z białostockiej komunikacji miejskiej, nie muszą mieć żadnych zaświadczeń, żadnych dokumentów. Przejazdy są całkowicie bezpłatne, darmowe, więc zachęcamy do tego, żeby z nich skorzystać. Jeśli chodzi o Bikera, do tego dnia firma Nextbyte wprowadziła zasadę, że nie 25 minut, a 60 minut jest bezpłatnych, więc też można korzystać z Bikera i jeździć po mieście. Wszystko to po to, by uświadomić mieszkańcom oraz tym, którzy przyjeżdżają do Białegostoku, że warto korzystać z transportu zbiorowego, czy to z autobusów, czy to z roweru miejskiego. Więc zachęcamy do tego, żeby tego dnia skorzystać z przejazdami autobusami komunikacji miejskiej.
3: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
2: Edukacja w Białymstoku.
3: Ponad 1 100 000 złotych na urządzenie nowoczesnych sal sensorycznych trafi do 16 placówek z województwa podlaskiego, oferujących opiekę nad najmłodszymi. To 11 żłobków prowadzonych przez samorządy oraz 5 niepublicznych instytucji, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
8: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało szereg różnych programów. Przede wszystkim znane nam czy aktywny maluch, czy aktywny opiekun dzienny w gminie, ale są to programy, których celem nadrzędnym jest wymazywanie tych tak zwanych białych plam związanych z dostępnością do opieki dzieci do lat 3. Ten program ma to do siebie, że przede wszystkim nastawia się na podniesienie jakości świadczonych usług związanych z wychowaniem dzieci, czy to w żłobkach, czy w innych formach związanych właśnie z opieką dzieci do lat 3. To, co dla mnie bardzo ważne, środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 000 złotych w przypadku żłobka, 60 000 złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 000 złotych w przypadku dziennego opiekuna. I to, co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10% wartości zadania. Na realizację programu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało przeszło 41,9 miliona złotych w tym roku. Jeżeli chodzi o nasz region, województwo podlaskie, całkowita kwota dofinansowania wynosi przeszło 1 100 000 złotych.
3: Roman Kiedyś, burmistrz Hajnówki.
9: Żłobek samorządowy w Hajnówce istnieje od 2019 roku. Powstał w związku z potrzebą tutaj naszych mieszkańców, żeby tutaj była bezpieczna opieka dla właśnie najmłodszych naszych. Jak co roku staramy się ten nasz żłobek uatrakcyjniać, modernizować. W 2025 roku żeśmy wyremontowali plac zabaw. Pozyskaliśmy na ten cel 300 000 złotych. Wybudowaliśmy nowe urządzenia do zabaw, przede wszystkim na bezpiecznej nawierzchni, żeby dzieci się czuły właśnie przede wszystkim bezpiecznie. Obecnie żłobek liczy 104 miejsca. W tym roku uczęszcza żłobka 86 dzieci. Jak wspomniałem, co roku staramy się modernizować. W tym roku się bardzo cieszę, że przystąpiliśmy tutaj do programu zmodernizowania właśnie sal sensorycznych. Na ten cel pozyskaliśmy tutaj z programu rządowego ponad 66 000. Myślę, że to będzie służyło dla najmłodszych poznawania tutaj świata, doświadczania od najmłodszych lat właśnie tutaj przez zmysły, ale również i dla kadry, która będzie mogła prowadzić nowe zajęcia.
3: Z dofinansowania żłobków cieszy się też wójt gminy Sokoły, Radosław Choiński.
10: Cieszę się, że jako przedstawiciel gmin wiejskich mamy możliwość pozyskiwania tego typu dofinansowań i że te środki trafiają właśnie na gminy wiejskie. 20 lat temu, tak jak rozmawiałem z dyrektorami, czy szkół, czy właśnie klubów dziecięcych, o pracowniach sensorycznych nie mówiło się, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców, właśnie cieszę się, że tego typu pracownie sensoryczno-motoryczne możemy już również w gminach wiejskich wprowadzać, zakładać i oczywiście uposażać. Dzięki tego rodzaju dofinansowaniom wychodzimy naprzeciwko potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców. To już trendy nie tylko, że medycyna idzie do przodu, ale właśnie rozwój i edukacja najmłodszych pokoleń. I to jest budujące, z tego się cieszymy, liczymy na dalsze wsparcia i bardzo serdecznie dziękujemy. Niech te środki będą jak najlepiej wykorzystane z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach.
3: Mówił wójt gminy Sokoły Radosław Choiński. A już za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w których będzie m.in. o rozbiciu narkotykowego gangu, o apelu o pomoc w ratowaniu białostockich kasztanowców. Wybierzemy się też na stacje benzynowe, aby zobaczyć, jak tankują białostoczanie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
11: Magda Tkaczyk, zapraszam. Narkotykowy gang rozbili policjanci z Monik, zatrzymali 9 osób i zabezpieczyli ponad 2 kg narkotyków, broń palną i amunicję. Jak podał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, podejrzani usłyszeli 20 zarzutów. Grozi im do 10 lat więzienia. Przed sądem stanie też mężczyzna, który za kolegę przyszedł na egzamin z teorii na prawo jazdy. Tak było w Suwałkach. Próba oszustwa szybko jednak wyszła na jaw. Fragment podlaskiej drogi Via Carpatia Boćki Malewice jest już gotowy, ale białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z otwarciem nowych 16 km S19 jeszcze musi zaczekać. Kurier Poranny napisał, że chodzi o zakończenie prac na węźle Siemiatycze Północ. Stolica Podlasia rusza tymczasem z jesienną kampanią Ratujmy Białostockie Kasztanowce. To już 22. edycja akcji. Grzegorz Pałka.
12: Mieszkańcy pomagają chronić drzewa przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Akcja polega na grabieniu i sprzątaniu opadłych liści kasztanowców, bo to w nich zimują poczwarki szkodnika. Białostocki ratusz czeka na zgłoszenia oraz zapewnia worki i rękawice do pracy.
11: Zapisy ruszą w poniedziałek i potrwają do 2 października. Na zgłoszenia chętnych czeka też szlachetna paczka. W Podlaskiem potrzebuje jeszcze niemal 50 osób. Nie jest wymagane doświadczenie, wystarczy chęć działania i empatia. W ubiegłym roku białostocki oddział objął pomocą 95 rodzin. Znów niebezpieczna sytuacja na torach. Na trasie Łomża-Białystok kierowca ciężarówki wjechał na kolejowy przejazd, gdy rogatki zaczęły opadać. Nie doszło do tragedii, bo je wyłamał i zjechał z torów. Raczej nie uniknie kary, bo w jego ustaleniu pomoże monitoring. A nam wszystkim pomogłyby niższe ceny paliw. Tymczasem od wiosny podrożały o prawie 1/3. Płacz i płać, mówią kierowcy, z którymi Kuba Medek rozmawiał na jednej z białostockich stacji.
13: 8,84 za diesla, 7,99 za benzynę. Ciężko?
14: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie.
15: Płacisz więcej, a mniej paliwa zaraz. Także no niestety. Za te pieniądze to ja miałem zawsze pełny zbiornik, a teraz nawet pół nie ma.
11: Na razie rząd nie szykuje powrotu programu ceny paliw niżej, który ograniczał wzrost cen na stacjach. Tymczasem służby apelują o czujność. Dotyczy to nas wszystkich, także mieszkających w Białymstoku. Po ostatnich incydentach i aktach dywersji zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane. Na przykład porzuconą paczkę albo drona latającego w nietypowych godzinach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
16: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
11: Najlepiej dzwonić pod numer 112. Radni pokłócili się na sesji, ale ostatecznie podnieśli stawki podatków od nieruchomości na 2027 rok i białostoczanie zapłacą więcej o 2,7%. Dochody miasta z tego tytułu wzrosną o 3 miliony złotych. Bez dyskusji została za to przyjęta uchwała o rundzie ofiar zbrodni wołyńskiej. Tak zostanie nazwane skrzyżowanie o zbiegu ulic 42. Pułku Piechoty i Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Za rondem ofiar zbrodni wołyńskiej zagłosowali wszyscy radni. Nazwa ma przypominać o konieczności pielęgnowania pamięci historycznej. Tymczasem powoli zbliżamy się do jesieni. Także pogodowo, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
17: Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura maksymalna dość wyrównana, od 17 do 20 stopni.
11: Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o 300 zł z programu Dobry Start, wciąż mają na to czas. Termin mija 30 listopada. Nie trzeba przy tym odwiedzać placówki ZUS, ponieważ dokumenty przyjmowane są elektronicznie, mówi Katarzyna Krupicka z białostockiego oddziału zakładu.
18: Wnioski, które wpłyną we wrześniu, ZUS rozpatrzy w terminie do 2 miesięcy. Jeśli dokument jest poprawnie wypełniony i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień, świadczenie może trafić na konto znacznie wcześniej.
11: W województwie podlaskim ZUS wypłacił już ponad 35,5 miliona złotych szkolnych wyprawek. Na koniec też o pieniądzach, bo jest zielone światło dla wniosków o studenckie stypendia od prezydenta Białegostoku. Mogą się o nie starać ci, którzy nie tylko dobrze się uczą, ale też wyróżniają artystycznie, sportowo lub w wolontariacie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Kolejna pula czeków turystycznych na podróże po województwie podlaskim zostanie udostępniona już 1 października, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
19: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla 4 województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
3: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni.
19: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
3: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
19: Zgadza się. Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka. Świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze Wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i Z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tamte obszary.
3: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
19: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
3: A ciekawa jestem, czy pani, jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
19: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna, dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
3: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce pani osobiste?
19: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy. Można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać. Przepiękne niebo, nocą gwiazdy. Naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój. I te jagodzianki nad śluzą Paniewo i ryby z tego jeziora. No to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
3: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
19: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
3: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
19: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
3: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
19: Zgadza się, my jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę, szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
3: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
19: Sprzyja, dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym, nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas i w pogodzie jest cisza i spokój.
3: Nie ma pożarów.
19: Nie ma pożarów, zgadza się.
3: Czyli wsparcie z góry. góry mamy. Teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
19: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy, widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
3: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie.
19: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
2: Ciekawy Białystok.
3: Ma zachęcać do uprawiania sportów oraz promować zdrowy styl życia i lokalne drużyny. Na jednej ze ścian przy bocznym boisku Horten Areny w Białymstoku powstał nowy mural. Przedstawia on postaci zwierząt z kreskówek uprawiające różne dyscypliny sportu. Jest piłka nożna, rugby, futbol amerykański, gimnastyka, szermierka czy jazda na rolkach. A wszystko po to, aby pokazać, jak wszechstronnym obiektem jest Horten Arena, mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
4: Jak widać, nasz stadion żyje nie tylko sportem, ale też właśnie kulturą, sztuką w tym wypadku. Powstał tutaj, jak widzimy, za moimi plecami piękny mural, mający propagować dyscypliny sportu, które tutaj na stadionie są uprawiane. Oczywiście w pierwszej kolejności piłka nożna, ale też futbol amerykański, ale też rugby, czyli nasze drużyny. Oczywiście też rolkarstwo, którego wielkim fanem jest pan marszałek. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za współfinansowanie tego muralu. On kosztował 35 tysięcy, dokładnie 301 zł. A pan marszałek był łaskaw 15 tysięcy dołożyć do tej, myślę, że takiej bardzo fajnej społecznie inicjatywy. Także cieszymy się, że kolejny mural przybył, będzie cieszył oko, będzie propagował przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży aktywność fizyczną i te dyscypliny sportu, które po prostu chcą uprawiać, aby rozwijać i ciało i ducha.
3: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
20: Chętnie wspieramy takie akcje społeczne jak tworzenie murali. Jest to już kolejny mural, który w tej kadencji wsparliśmy. Przyjąłem państwu nasz mural na ulicy Wyszyńskiego reklamujący wystawę Expo w Osace. Mural pani Bernadety Nikitorowicz z kobietą z Podlasia i dzisiaj mural na Horten Arenie, który pokazuje, że ten nasz regionalny stadion to jest miejscem i sportu, i różnych sportów, nie tylko piłki nożnej, ale właśnie i futbolu amerykańskiego, i rugby, i rolek, ale też miejscem ważnym dla kultury, bo tutaj, przypomnę państwu, mieliśmy piękny koncert w Stanach 2 miesiące temu. Na pewno ten mural będzie przypominał młodym naszym mieszkańcom naszego województwa, że warto uprawiać sport, bo sport to zdrowie, to profilaktyka, to fajny sposób na życie.
3: Satysfakcji z wykonania muralu nie kryli sportowcy i trenerzy, mówi trenerka jazdy na rolkach Justyna Wojdakowska.
21: Białostockich rolkarzy można spotkać w wielu miejscach, ale jest takie szczególne, gdzie można spotkać ich po prostu najwięcej i jest to Horten Arena. My jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że możemy właśnie tutaj stanowić inspirację do tego elementu muralu i że rolkarz znalazł się, to co nas szczególnie cieszy, na tle innych sportowców. Od lat propagujemy jazdę na rolkach i chcemy pokazać, że ona istnieje także w tej sportowej wersji, a nie tylko tej rekreacyjnej związanej z jazdą po ścieżkach rowerowych. I doskonałym tego przykładem są nasi podopieczni, w tym utalentowani i nagrodzeni wieloma tytułami chociażby Mistrzów Polski. Korzystając z okazji, chciałabym od razu zaprosić państwa na finał Pucharu Polski w skatecrossie, czyli bardzo emocjonującej dyscypliny polegającej na pokonywaniu rolkowego toru przeszkód, który już tutaj na Horten Arenie będzie miał miejsce 17 października. No a wracając do muralu, bo po to się tutaj spotkaliśmy, no mam nadzieję, że będzie inspirował kolejne pokolenia i stanie się takim symbolem początku rolkowej, ale też sportowej drogi wielu przyszłych rolkarzy.
3: Tomasz Zubrycki z drużyny Lowlanders Białystok.
22: To wyjątkowy moment, bo ten mural to nie tylko obraz na ścianie, ale to jest symbol naszej współpracy, dzięki której możemy tworzyć takie miejsca, które inspirują nowe pokolenia sportowców, jakże kibiców. Także wielkie dzięki.
3: Mateusz Perzyna, Rugby Białystok.
23: Ja z perspektywy Rugby Białystok i przede wszystkim naszych trenujących, naszych podopiecznych dzieci, które tutaj trenują, też chciałem bardzo podziękować za to, że taka inicjatywa ma miejsce. Z naszej perspektywy jest to bardzo ważne z tego względu, że my możemy naszą społeczność pokazywać w przestrzeni miejskiej i też Horten Arena, nasi trenujący, nasi grający tutaj zawodnicy mogą utożsamiać się z tym miejscem, mogą nazywać to miejsce naszym sportowym domem. Także uważam, że to są ważne rzeczy, że pokazujemy inne sporty na arenie naszego miasta, na arenie naszego województwa. Przy okazji zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do korzystania z infrastruktury Horten Areny. Wielkie gratulacje za podjęcie takiej decyzji i za wykonanie tego pięknego obrazka.
3: Prezes Horten Areny, Cezary Mielko, nie kryje zadowolenia z projektu.
0: Rzeczywiście ten pomysł powstał z takiej inicjatywy, żeby pokazać tą aktywność na boisku bocznym. Mieliśmy tą ścianę taką pustą, trzeba było ją w sposób taki ciekawy, atrakcyjny, przyjazny uwarnić. No i rzeczywiście no, pokazaliśmy różne dyscypliny, tak jak już tutaj było powiedziane, stadion Horten Arena to oczywiście przede wszystkim piłka nożna, ale też również inne dyscypliny, jak rugby, jak rolandersi, jak rolkarze, także rzeczywiście mamy tutaj pokazany ten potencjał, który jest na obiekcie. Oprócz tego oczywiście Lisek Hortenek, czyli nasza maskotka stadionowa, która jest tutaj z nami już przez cały rok. Tutaj powstał taki ciekawy, przyjazny projekt, który no, cieszy przede wszystkim oczy wszystkich osób, które tutaj uczestniczą w różnych wydarzeniach na naszym obiekcie. A tak jak Państwo widzicie, Horten Arena się zmienia, rozwijamy się i to też jest kolejny dowód na to, że chcemy iść do przodu.
3: Mówił prezes Horten Areny Cezary Mielko.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Miasto można zburzyć w kilka chwil, ale znacznie trudniej ocalić o nim pamięć. Właśnie taka historia spotkała Białystok. W czasie II wojny światowej centrum zostało zburzone w około 80%. I to właśnie było miasto, którego już nie ma. I między innymi o takim Białymstoku opowiada książka Wiesława Wróbla pod tytułem Białystok, którego nie ma. To niezwykły album prowadzący czytelnika ulicami, których często nie odnajdziemy na współczesnej mapie miasta. Białystok, którego nie ma, pokazuje, jak bardzo zmieniło się miasto, a jednocześnie przypomina, że jego dawne okolice wciąż żyją w archiwach, wspomnieniach i lokalnej historii. I dzisiaj właśnie gościmy autora książki Wiesława Wróbla. Naszą rozmowę zaczęłam od pytania, jak książka powstała.
1: Białystok, którego nie ma, to tak naprawdę mogłaby być wielotomowa praca. Tu był właśnie główny dylemat, kiedy zadzwonił do mnie wydawca, pan Michał Koliński, że musimy zrobić książkę o Białymstoku, którego nie ma, ale punktem wyjścia są ilustracje. Czyli najpierw musimy wybrać miejsca, których nie ma, które były znane, cenione albo rozpoznawalne, ale musimy też do tego dobrać ilustracje. No i to decydowało. A Białystok jest pod tym względem bardzo ubogi. Bardzo trudno jest zebrać informacje, nawet z takich prostych miejsc, jak na przykład hala włókniarza na Antoniuku, czy hala Jagiellońska, czy stadion Kłusocińskiego na Jurowieckiej. Wbrew pozorom my oczywiście znamy te zdjęcia, ale te zdjęcia są często obostrzone prawami autorskimi i tak dalej. To są takie kwestie czysto techniczne, ale bardzo ważne i kluczowe. No i to decydowało o tym, co znalazło się w tej książce. No ale ten trzon się znalazł. Największy problem tak naprawdę właśnie był z tym, że tego Białegostoku tak naprawdę już w ogóle nie ma. Jeżeli jest, to zachowało się go bardzo mało. Gdzieś na peryferiach, gdzieś na obrzeżach, w Śródmieście jest w zasadzie całkowicie nowe. Na rynku czy na ulicy Malmeda, na Zamenhofa to są naprawdę pojedyncze sztuki, więc trzeba by było każdą nieruchomość opisać jako nieistniejącą.
3: Jaki jeszcze był klucz, oprócz tego, że znaleźliście się w fotografii, to pewnie jeszcze jednak jakiś klucz był.
1: No oczywiście rozpoznanie, bo sam fakt, że wiemy, że coś było i to było ładne, albo pamiętamy to z dzieciństwa, to jeszcze nie uprawnia nas do tego, żeby zamieścić to w książce, no bo trzeba do tego napisać jakąś treść historyczną, co też nie jest do końca zawsze łatwe, ale tu klucz był właśnie taki kilkuetapowy, czyli najpierw to, czego nie ma, to, co posiada swoje utrwalone wizerunki i jednocześnie coś, co dało się rozpoznać historycznie. Na szczęście na tym etapie już to rozpoznanie historyczne całkiem nieźle już było. Myślę, że badania nad historią Białegostoku w ogóle bardzo mocno poszły do przodu, mówiąc kolokwialnie.
3: I bardzo skromnie pan nie doda, że też za pana sprawą jednak.
1: Często była praca zespołowa, praca wieloautorska, zwłaszcza to, co Miejski Konserwator Zabytków zrobił, to jest bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo cenna inicjatywa, kiedy pojawiła się propozycja najpierw zebrania informacji o architekturze ceglanej w Białymstoku, potem o architekturze drewnianej, a potem za ciosem idąc o architekturze sakralnej, o architekturze dwudziestolecia, o cmentarzach i tak dalej, i tak dalej. Także te cegły, które tak nazywamy to cegłami, powstały, to jest też duże kompendium wiedzy, ale to była praca zespołowa. Tam waloryzacje i opisy tworzone były razem z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, czy wydawnictwa Spisy Mieszkańców Białegostoku, które mają tysiące wyświetleń w internecie, bo to są źródła genealogiczne, z których wszyscy w zasadzie na świecie korzystają. To też była praca zespołowa.
3: Białystok, którego nie ma, tak sobie myślę, ma też warstwy, bo tych Białymstoków było kilka, których nie ma. Tak jak pan już chociażby przywołał, zanim tam była ta hala włókniarza, to jeszcze było coś wcześniej, co też zniknęło.
1: To miejsce wydaje się z pozoru mało istotne, a jest może nieważne, ale ciekawe, bo co mnie zawsze zadziwiało, jak jeździłem, bo mieszkałem w okolicy i jeździłem tamtędy autobusem na studia, to zawsze myślałem, jak oni zbudują ten wielki wieżowiec na gruncie, który tak naprawdę kiedyś stanowił staw młyński. Bo całe to obniżenie terenu, które było na boiska przeznaczone, jeżeli ktoś pamięta, to tak było, że z ulicy Antoniukowskiej można było, Antoniuk Fabryczny dokładnie, można było zejść po skarpie i tam dopiero były boiska i jak popadał deszcz, to tam się zbierała ta woda. To był po prostu staw młyński. Antoniuk nazwa wzięła się od nazwiska młynarza Antoniuka, który odzyskał nadanie na ten młyn, dzierżawę tego młyna od Jana Klemensa Branickiego. Oni utworzyli w połowie XVIII wieku właśnie staw młyński. Młyn znajdował się po przeciwnej stronie drogi, czyli tam, gdzie dzisiaj jest szkoła średnia, technikum.
3: Geodezyjne było, a potem chyba jakiś zespół teraz.
1: Tak, ale to ta szkoła. Zwracam uwagę, że częścią tej szkoły jest budynek fabryczny. Internat tej szkoły mieści się w budynku fabryki, jednej z najstarszych fabryk dużych po niemieckich w Białymstoku, rodziny Komichał z 1896 roku. Dzisiaj oczywiście to jest mało czytelne, ale gdyby się przyjrzeć, to jest bardzo długi budynek, dwukondygnacyjny. Okna są oczywiście dzisiaj jednokwaterowe, ale mają gzymsy jeszcze wokół okien. I to jest fabryka. I cały ten zespół szkoły mieści się tak naprawdę na terenie dawnego młyna państwowego. To, co było skarbowe za czasów Branickich, zostało wykupione przez najpierw króla pruskiego, potem przez cara Aleksandra I w 1809 roku. I to stanowiło własność skarbu państwa w czasach zaboru rosyjskiego. I te młyny, różnego typu pożytki, które skarb państwa wtedy trzymał, były dzierżawione. Jednym z dzierżawców w 1845 roku albo 1843 roku został przedstawiciel rodziny Komichał z Saksonii, który tu się sprowadził jako jeden z pionierów budowy przemysłu włókienniczego. Oczywiście wiemy, że Supraśl, Knyszyn, Ciechanowiec, Siemiatycze już wtedy zaczynały się mocno rozwijać, no ale Białystok też po likwidacji obwodu białostockiego stał się wreszcie dogodnym miejscem do tworzenia przemysłu. No i właśnie na terenie młyna państwowego utworzono fabrykę i ten staw rzeczywiście funkcjonował dosyć długo, jeszcze na początku XX wieku on istniał, rozlewisko rzeki, a po drugiej stronie właśnie korzystając z napędu koła wodnego, ta fabryka mogła funkcjonować, oczywiście potem została zelektryfikowana. Najpierw założono maszynę parową, potem elektryfikowano ją. W dwudziestoleciu międzywojennym oczywiście tam utworzono technikum, więc fabrykę przekształcono wtedy w szkołę. Stąd nazwa Antoniuk Fabryczny. Przypomnę, że na Antoniukowskiej, Antoniuk Fabryczny 12 znajduje się dom rodziny Komichał, jednej z gałęzi rodziny Komichał. Z tyłu na Bukowie, jeżeli ktoś się wybierze na spacer, niesamowite miejsce na szczycie wzgórza znajduje się wielkowy dąb. Go widać z daleka, więc można łatwo trafić, a za dębem znajduje się drewniany dom, który według naszej oceny jest jednym z najstarszych domów w Białymstoku w tym momencie, ze względu na swoją architekturę, bo był to dom zarządcy fabryki, Bukowa 4. Także fantastyczna historia. Szkoda, że ten dom trochę się z czasem zaczyna degradować, ale miejsce jest naprawdę magiczne, bo wyobraźmy sobie, że zabieramy wszystkie te domostwa, które powstały po wojnie na terenie ulicy Dziesięciny i zostaje nam tylko właśnie takie założenie typowo fabryczne, czyli fabryka po jednej stronie drogi, po drugiej stronie domy robotników. Jeden z domów zachował się, to jest taki parterowy, niski dom. Dalej mamy dom zarządcy fabryki i jeszcze dom właściciela fabryki. To tworzy cały zespół. Do tego Antoniuk miał oczywiście swój zestaw gruntów, także parcelacja tego majątku też następowała w dwudziestoleciu. Także w każdym miejscu da się wydobyć jakąś historię, tylko tą historię musimy znaleźć. Tą historię można znaleźć w internecie. Można znaleźć gdzieś w publikacjach, w różnych analizach. One są już dostępne. Bez tego na pewno byłoby trudniej. Także to nie jest żaden mankament czy zarzut, że ktoś czegoś nie wie, ale ważne jest to, żeby miał źródło wiedzy i to rzetelnej wiedzy. I stąd ten pomysł na analizę poszczególnych elementów miasta.
3: Wśród tych elementów, których pan szuka i które ocala od zapomnienia, jest też ulica Różańska.
1: Różańska była położona mniej więcej tak, jak dzisiaj idzie ulica Malmeda i Nowy Świat. To był łącznik, taka drabinka, szczebelek w drabince między Nowym Światem a ulicą Malmeda. Cały czas gryzę się w język, żeby nie wiedzieć Kupiecką, bo to była kiedyś ulica Kupiecka. Łódzka, Piotrkowska i Różańska. Dzisiaj takim odbiciem lustrzanym trochę tego jest ulica Tadeusza Mazowieckiego, dawniej przedłużenie ulicy Ireny Białówny. Został tylko po tej ulicy negatyw. Bloki, które zbudowano w latach 50. były dostawione szczytami do tej ulicy. Potem tą ulicę zlikwidowano. W 60. roku w ogóle wykasowano nazwę. Natomiast bloki stoją, wykazując miejsce, gdzie ta ulica biegła. Do niej te bloki przylegały. No i jest jeden budynek, który zachował się z narożnika ulic Nowy Świat i Różańskiej. To jest kamienica przy ulicy Nowy Świat 12 rodziny Dawida Gubińskiego, też dużego fabrykanta białostockiego. Chciałem napisać o Różańskiej, ponieważ nic o niej nie wiedziałem.
3: Białystok, którego nie ma.
1: Ale to tak jak powiedziałem, to w zasadzie dotyczy całego Białegostoku, bo i historię społeczną, i historię gospodarczą, i historię architektoniczną zawsze się niestety u nas analizuje w kontekście tego, czego już nie ma. Rzadko coś się zachowało, a to, co zachowało się, rzeczywiście staramy się hołubić i pokazywać. Natomiast Różańskiej absolutnie nie ma w ogóle, a była. No i to jest już jakby powód do tego, żeby o niej napisać. No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tematyka tej książki może być na niektórych albo niezachęcająca, albo nudna. No ale to nie jest bestseller, to nie jest pisane na bestseller. To jest pisane po to, żeby to było.
3: Uzupełnia historię centrum, prawda?
1: Uzupełnia historię centrum, wzbogaca tą historię, no i pozwala też spojrzeć na to, bo proszę mi wierzyć, to też było dla mnie duże zaskoczenie. Dlaczego Różańska powstała tam, tam, gdzie powstała. To było pytanie, które sobie zadałem na początku. W XVIII wieku tam była droga, taka ścieżka prowadząca do stodoły stojącej na granicy miasta. Ta stodoła podzieliła nieruchomość na dwie części i dojście do tej stodoły zostało przekształcone potem w ulicę, bo korzystano z tego przejścia cały czas. Także to są takie właśnie wątki. My musimy sobie zdawać sprawę, że ten Branicki i Białystok Branickiego, on był w mieście bardzo czytelny i widoczny. My to straciliśmy bardzo szybko w latach 50. poprzez odbudowę Śródmieścia według wzorców zorowskich ze wschodu. Zawsze sobie zadaję też pytanie, bo tak mówimy, że to są sowieckie wzorce, wschodnie wzorce nam narzucone, ale czy byśmy odbudowali Białystok inaczej? To była nowoczesność, to były nowoczesne standardy, duże mieszkania, czy większe mieszkania zaopatrzone w wodę, kanalizację i tak dalej, więc ta odbudowa i tak poszłaby pewnie w tym kierunku.
3: Czasem żal tych kamienic, że nawet nie zrobiono kopii, przynajmniej ja tak czasem myślę, jak chodzę i patrzę.
1: Tak, ale gusta się zmieniają i konserwator w latach 40. myśląc o zabytkach, patrzył na Pałac Branickich, na ratusz, którego nie było oczywiście, ale zachowane zostały plany, zdjęcia i pamięć, na Astorię, na kościół Farny, na kościół Świętego Rocha, chociaż wtedy to też nie był traktowany jako zabytek przecież. Natomiast kamienice z czasów rosyjskich, to już zaznaczam, pierwszy alarm, który się w głowie pojawia, że to są pozostałości zaboru, co w dwudziestoleciu międzywojennym było tępione bardzo silnie przez władze miasta, bo wszystkie kamienice kazano otynkować, tak żeby te wszystkie ślady zaboru w postaci żółto-czerwonej cegły albo żółtej cegły po prostu zniwelować. To po pierwsze, po drugie, to był historyzm. A style historyzujące to były kopiuj w klej, dzisiaj tak się mówi. Kopiuj w klej to było powielanie tego samego stylu wzorców. To nie była architektura oryginalna, to była typowa architektura mieszczańska. Ona dzisiaj po 100 latach zyskałaby walor rzeczywiście na tle nowoczesnej architektury, walor historyczny, walor jakiś taki poznawczy. Natomiast w latach 40. i 50. po pierwsze to była prywatna własność, więc czemu mamy odbudowywać prywatną własność, tak? Po drugie, jakby nie ma potrzeby odbudowywać czegoś, co ma 40 lat, 30 lat, 50 lat, tak? Ledwie zostało zbudowane szybko. W dwudziestoleciu międzywojennym nie brakowało sytuacji, kiedy jakaś ściana się zawaliła, kamienicy, jakiś balkon się urwał, ktoś zginął. Także ta architektura nie była rewelacyjna. Ale rzeczywiście zawsze sobie to wyobrażam, chociaż staram się unikać w pracy naukowej takich rzeczy, żeby sobie wyobrazić, jak ten Białystok mógłby wyglądać, gdybyśmy go nie stracili. Bo to tak trzeba by było nazwać, że my go straciliśmy. Niedawna inicjatywa Kręgi Czasu. To jest taki element, który budzi moją nadzieję, jeżeli ktoś korzystał z tej aplikacji, oglądał ten Białystok w 37 roku, czy pod koniec lat 30. No nie będę ukrywał, tam jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jest to świetny punkt startowy do tego, żeby ten Białystok zrekonstruować rzeczywiście tak, jak on wyglądał w latach 30.
3: To powiedzmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, można udać się w określone miejsce Białego Stoku i z aplikacji obejrzeć, jak ono wyglądało dawniej.
1: Ale można też zrobić to z domu, wchodząc po prostu na stronę internetową kręgiczasu.pl i sobie przełączając widok współczesny, to jest widok z drona, z rynku, z piasków, czyli na ulicy Pięknej i okolic akademickiej, Plant, tak, to możemy sobie uzmysłowić, które miejsca zachowały się, które nie, jak Białystok mocno się zmienił. Natomiast rzeczywiście tutaj była tytaniczna praca wykonana, ponieważ wyrenderowano kilka tysięcy obiektów. Ten każdy domek, który jest widoczny na tej makiecie, to jest indywidualny obiekt. Tylko jak sobie zdawałem sprawę, to tak, my mamy świadomość tego, jak wyglądał Białystok w bardzo nikłym procencie, bo tych zdjęć Białegostoku jest niewiele. Może Sienkiewicza, może Lipowa, rynek to 100%, Kilińskiego, Mickiewicza troszkę. Ale im dalej od Śródmieścia, tym tych zdjęć jest mniej. Jeżeli są zdjęcia, to są zdjęcia na przykład jakiejś postaci na tle okna. To nic nam nie mówi. W związku z tym będziemy próbować w najbliższym czasie tą makietę jeszcze bardziej uszczegóławiać, jeszcze bardziej rozbudowywać. Ale rzeczywiście to może być ten moment, kiedy rzeczywiście technologia, sztuczna inteligencja, aplikacja komputerowa pozwoli nam na rekonstrukcję Białegostoku pod koniec lat 30., którą będzie można obejrzeć z różnych miejsc współczesnego Białegostoku. No ale tak jak mówię, jako historyk przymykam jedno oko, tam jest sporo mankamentów, ale te mankamenty będziemy cały czas poprawiać. Ale myślę, że to jest ogromny sukces, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie. Białystok ma swoje dokumenty historyczne z tego okresu najbardziej newralgicznego w Rosji i na Białorusi. No i w związku z tym to jest niedostępne albo trudno dostępne, a dziś to pewnie już w ogóle niedostępne, więc my mamy duży problem z rozpoznaniem tego. To po pierwsze. Po drugie, rozwój Białegostoku był tak intensywny, że nikt nie sporządzał odzwierciedleń kartograficznych tego wszystkiego. Więc tak naprawdę mamy sytuację, kiedy mamy plany z lat szczegółowe z lat 1799, 1807, 1810, 1825 i to jest koniec. I następne odzwierciedlenie kartograficzne, które jest szczegółowe, no bo nie mówię o planie ulic na przykład, to jest 1937 rok dopiero. Więc przestrzeń jest gigantyczna, dziura jest gigantyczna, więc raczej bym cofał się w czasie, czyli od 1937 roku, tak jak zrobiliśmy tą makietę w kręgach czasu, napełniałbym ją treścią wstecz. Czyli ten budynek, czy ta nieruchomość w 1937 roku istniejąca, czy szerzej w 1939, na koniec tego Białegostoku ewolucyjnego, który kształtował się w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny, to wtedy byśmy ją napełniali wstecz. I jest pomysł nawet taki, żeby odtworzyć na tej makiecie XVIII-wieczny Białystok. Bo to jest akurat proste. Tego nie było dużo, było kilkaset domów, w większości drewnianych. Tutaj opisy są dosyć szczegółowe zachowane. Mapa z 1799 roku jest, także można by było ją wtłoczyć w 37 rok i dzięki suwakowi też można by było na pewno dozmieniać sobie wizualnie, gdzie był, jak wyglądał rynek, jak wyglądało Śródmieście w 37 roku, w 1799 i współcześnie. Projekt jest rozwojowy i myślę, że to jest do osiągnięcia.
3: I my będziemy trzymać kciuki i dopingować pana, aby ta pasja zachowywania starego Białegostoku dla pokoleń nigdy nie zgasła. Gościem naszej audycji był dzisiaj Wiesław Wróbel.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Szpitale z województwa podlaskiego otrzymują pieniądze na inwestycje związane z bezpieczeństwem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
5: Jest to drugi rok, kiedy województwo podlaskie bierze udział w programie obrony ludności i ochrony cywilnej. Jest to pierwsze dwa lata, kiedy w budżecie województwa mamy środki na zadania z tym właśnie związane. W zeszłym roku ponad 12 milionów, które przekazaliśmy na sprzęt, który jest wykorzystywany i przez nasze szpitale, i przez stację pogotowia ratunkowego. Jak to jest ze sprzętem medycznym? Ten sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program pięcioletni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala dla naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemne, żeby były także miejscami, gdzie nasza ludność będzie mogła się chronić, ale także, aby ta infrastruktura szpitalna na wypadek kryzysu, niepokoju i braku spokoju mogła również pomagać naszym pacjentom w leczeniu, w wykonywaniu różnych czynności, zabiegów medycznych.
3: Mówi dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borowska.
6: Dziękujemy serdecznie za te środki. One są bardzo ważne dla funkcjonowania i dla ciągłości działania. My jako szpitale, i tutaj mówię w imieniu wszystkich tych podmiotów, które z tych środków korzystają, ważne jest to, aby nastąpiła ciągłość działania. Są sytuacje awaryjne i kryzysowe i dlatego też te zadania w przypadku BCO to są dwa projekty. Jeden projekt to jest związany z łącznikiem do nowo powstałych poradni. Będziemy wspierać je właśnie tymi elementami związanymi z zabezpieczeniem ciągłości działania. Drugi z kolei to jest projekt związany z przedsięwzięciem i ze stworzeniem schronów w tak zwanej Szkole Zawodów Medycznych. Są to działania planistyczne, a zatem bardzo się cieszymy, że za rok to już będą działania na kolejne 5 lat. Trzecie zadanie jest to zadanie bieżące, czyli zakup drzwi, które też również służą zabezpieczeniu świadczeń. Dlatego też jesteśmy przygotowani do końca grudnia. Zrealizujemy te zadania mimo krótkiego czasu.
3: Mówi zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
7: W naszym przypadku są to 4 umowy. Wszystkie są związane z budowaniem schronów i miejsc ukrycia ludności. Wszystkie będą służyły zarówno w czasie takim jak dzisiaj, gdzie nie ma żadnych zagrożeń, natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci, ale głównie jednak pacjenci. Bardzo dobrze, mam nadzieję, uda nam się wydać te pieniądze i bardzo dobra inicjatywa naszego państwa.
3: A jak zostaną zainwestowane te pieniądze?
7: Jeden to jest tunel łączący nasz szpital pod drogą Skłodowskiego. Będzie wybudowany parking podziemny, który będzie również miejscem schronienia za budynkiem pediatrii. Kolejny to jest miejsce po dawnym budynku administracji od strony Skłodowskiej, gdzie powstanie blok operacyjny i miejsca dla pacjentów łóżkowych i jeszcze jedno miejsce koło neurologii.
3: Mówił zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
2: Istotne dla Białegostoku.
3: W listopadzie Białystok ponownie stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych. Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej będzie poświęcone m.in. polityce spójności, rozwojowi gospodarczemu i wyzwaniom stojącym przed wschodnią flanką Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia są województwo podlaskie i miasto Białystok, mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
5: Forum zeszłoroczne, której była to pierwsza edycja, jego celem było pokazanie władzom Unii Europejskiej o problemie, jaki dotyka regiony wschodnie Unii Europejskiej. I to forum przyniosło pewne efekty, chociażby to, że zostały zmienione zasady wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy europejskich z 85% do 95%, czyli to powodowało, że właśnie w tych krajach wschodnich Unii Europejskiej beneficjenci zamiast wkładu na poziomie 15% mogli mieć wkład na poziomie 5%, czyli ta oszczędność o 2/3 pozostawały środki u tych właśnie beneficjentów, czyli u przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów. To był pierwszy efekt tego forum. Drugi efekt to był komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, w którym Komisja w skrócie powiedziała o tym, że silna Europa jest wtedy, kiedy są silne regiony wschodniej Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Unii zależy od bezpieczeństwa regionów wschodnich i rozwój tych regionów wschodnich jest jednym z fundamentów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. I forum, które będziemy mieli 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przechodzimy od ogółu, czyli przedstawienia tego problemu, do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej, że oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony. Wtedy, jeżeli ta definicja by była rozszerzona i zmiana, wtedy takie zmiany, chociażby przeznaczanie celów, jest o wiele szybsze, nie wymaga przeglądów śródokresowych, nie wymaga tych wielomiesięcznych negocjacji i procedur w Komisji Europejskiej. Kolejny pomysł, który oczywiście kolejny raz będziemy w trakcie forum lobbować, to jest tak zwana premia za odporność. Do naszego forum dołączyli kolejni niezwykle ważni partnerzy, Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli ten podmiot, ta nasza krajowa spółka, która jest dzisiaj odpowiedzialna za te wszystkie przetargi zbrojeniowe, które są w naszym kraju, w tym naszym regionie. Też będziemy pokazywali te firmy, które korzystają z programu SAFE. Będziemy pokazywali nasz regionalny skarb, czyli pojazd Blush. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała swoje oddzielne panele kilku godzin, gdzie te różne tematy będą poruszane. Kolejny niezwykle ważny partner, Europejski Bank Inwestycyjny. Niezwykle ważny chociażby pod kątem rozmowy o przyszłości instrumentu East Invest oraz o przyszłości strategii Right to Stay, prawa do pozostania, czy czegoś niezwykle ważnego dla naszego regionu. Ważna data, 14 września, wtedy rozpoczynamy rejestrację na forum. Liczymy, że podobnie jak pierwsza edycja, to będą też goście właśnie ze tych wszystkich regionów wschodnich Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w takim momencie dyskusji o przyszłości polityki spójności na perspektywę 2834, że jestem przekonany, że ten wspólny głos, który będzie wybrzmiewał z tego wydarzenia, będzie niezwykle ważnym argumentem i niezwykle ważnym głosem w dyskusji o przyszłych pomysłach wspierania regionów wschodnich naszej europejskiej rodziny. Również, szanowni państwo, chcemy, aby efektem tego forum była deklaracja trudnosąsiedzka. Ja powiem państwu, że już tu ten termin trudne sąsiedztwo jest terminem używanym przez urzędników Unii Europejskiej. Termin został wymyślony właśnie na naszym lokalnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku przez pana profesora Macieja Perkowskiego w lipcu 2024 roku. Między innymi też o tym pan profesor będzie mówił na wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Prawa na początku października. I tą deklarację zachęcamy do podpisywania. Będzie można już podpisywać w formie elektronicznej. Od 14 września zależy nam na tym, aby wszyscy, którzy chcą się pod tym podpisać z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, mieli na to czas. Stąd rozpoczynamy to wcześniej, rozpoczynamy w formie elektronicznej, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i był przedstawicielem wszystkich zainteresowanych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, uczelni, szkół, gmin, każdego, komu ważny jest interes oraz los regionów wschodnich Unii Europejskiej.
3: Zdaniem wiceprezydenta Białegostoku Tomasza Klima.
8: Białystok jest oczywistym miejscem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo tak naprawdę całej Unii Europejskiej. A bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic. To jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia generalnie stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w innych regionach przygranicznych. Bardzo ważne jest również tworzenie mieszkańcom właśnie realnych

0: Do Ewoluma Sebastian Rynkiewicz.
1: Z poziomu województwa podlaskiego, z poziomu miasta Białegostoku wychodzimy z proaktywną propozycją współpracy i tego, jak ma wyglądać przestrzeń dual use, podwójnego zastosowania. Nie chcemy jako region być jedynie miejscem, do którego trafiają produkty dual use, chcemy te produkty tutaj wytwarzać wspólnie. Mamy potencjał, klaster przemysłowy Ewoluma, my chcemy się skupić na tym aspekcie przemysłowym i na tym, jak włączyć podlaskich, ale tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców z regionów przygranicznych, tego trudnego sąsiedztwa, żeby zagrożenie, które na nas wpływa, przekuło się nie tylko w szansę, ale było faktycznym, realnym benefitem położenia geograficznego. W lutym tego roku zawarliśmy sojusz dla regionu wspólnie z pozostałymi instytucjami dzisiaj obecnymi. Natomiast co jest istotne, to była deklaracja polityczna. Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach, stąd Polska Grupa Zbrojeniowa, stąd całe forum regionalne i to PGZ przyjeżdża do nas. Też będziemy rozmawiali o finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób realizować te inwestycje i też instrumenty regionalne, instrumenty krajowe, ale też instrumenty z poziomu Brukseli, które chcemy, żeby trafiły do podlaskich przedsiębiorców. Przede wszystkim do małych, średnich przedsiębiorstw, ale też do naszych liderów, do firm typu Midcap, które są lokomotywami naszej regionalnej gospodarki. Chcemy, żeby te zagrożenie, które paraliżowało obszary transgraniczne, przygraniczne przez ostatnie kilka lat, przełożyło się na szansę i żebyśmy w sposób świadomy, proaktywny budowali dobrobyt naszego regionu.
0: Prezes Polskiego Klastra Budowlanego Tomasz Kozłowski.
2: Dziś mieszkańcy Podlasia nie potrzebują zwykłego bezpieczeństwa. Dziś jest nowa informacja. Mamy nowoczesne bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to nie tylko infrastruktura wojskowa. To też kolej, to drogi, to budynki, to szpitale, to wszystkie te zastosowania, podwójnego zastosowania, które wpływają na to, że dziś możemy się czuć tutaj bezpieczni. Jak będziemy wydawali nasze środki, środki unijne, na co pójdą te pieniądze, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 4 listopada na największej i najważniejszej konferencji, którą organizujemy wspólnie. Zapraszamy do Opery Filharmonii Podlaskiej 4 listopada. Zapraszam wszystkich serdecznie.
0: Prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Andrzej Parafiniuk.
3: W tej części, którą Dolina się zajmuje, będziemy chcieli odpowiedzieć na moim zdaniem retoryczne pytanie, czy bezpieczeństwo można wyprodukować. Jeżeli podejdziemy do tego, oprócz tego, co koledzy powiedzieli, że bezpieczeństwo to także żywność, to także odpowiednie łańcuchy dostaw, to także odpowiedni poziom gotowości na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, to pytanie pozostaje retoryczne. I o tym będziemy mówili, w jaki sposób wykorzystać paradoksalnie potencjał, który drzemie w naszej nauce, w naszym biznesie, w naszych kluczowych branżach rolno-spożywczej, medycznej czy przemysłowej. Jak je wykorzystać do tego, żeby ten moment, w którym żyjemy, geopolityczny, tak naprawdę był ogromną szansą do nadania charakteru naszej gospodarce. To jest wyjątkowa, można powiedzieć, okazja. Mieliśmy kilka spotkań z przedsiębiorcami, którzy już to robią. Oni dzisiaj pracują nad preparatami żywnościowymi dla wojska, odpowiednio liofilizowanymi, które będą miały bardzo szybką efektywność energetyczną. Dzisiaj już to się dzieje, więc o tym też będziemy chcieli opowiedzieć. O tym, że można bezpieczeństwo wyprodukować.
0: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
4: Oprócz tych spraw, o których tutaj było tu już dużo powiedziane, dotyczące sytuacji terenów przygranicznych Unii Europejskiej, istotne i ważne jest również określenie silny region. Silny nasz podlaski region. Ten silny będzie wówczas, kiedy będzie występowała duża aktywność mieszkańców, ale duża aktywność również przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby podczas tego forum porozmawiać o tym, co naszym podlaskim przedsiębiorcom ogranicza inwestycje. 2 lata temu w województwie podlaskim praktycznie był zerowy wzrost inwestycji i naszych przedsiębiorców, ale także zewnętrznych. Nie było inwestorów zewnętrznych. I o tym, jakie przeszkody, jakie bariery spotykają nasi przedsiębiorcy przed tym, aby rozwijali swoje firmy, aby tutaj przychodzili inwestorzy z zewnątrz, a nasi rodzimi podlascy, żeby mieli dobre warunki do rozwoju swoich firm, a nie szukali miejsca w innych częściach Polski czy Europy, jak to się obecnie dzieje. To też jest niezwykle istotne i ważne w dyskusji nad całością tej strefy przygranicznej, wschodniej strefy przygranicznej Unii Europejskiej.
0: Mówił członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Forum Spójności odbędzie się w Białymstoku 4 listopada.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Wybierzemy się m.in. do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, aby porozmawiać o naszych regionalnych smakołykach. Będziemy też zachęcać uczniów szkół zawodowych, aby składali wnioski o stypendia marszałka. Zaprosimy Was ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od relaksującej wycieczki do naszego podbiałostockiego skansenu.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Między starą podlaską architekturę zabrał nas jeden z pracowników instytucji, Hubert Czochański.
2: To jaką opowieść przekazuje to miejsce zwiedzającym? Jaka to historia?
3: To historia ludzka, historia tej ziemi, mieszkańców tej ziemi, kolejnych pokoleń, o których możemy coś powiedzieć i one mogą mówić do nas dzięki między innymi takim miejscom jak muzea, w naszym wypadku Muzeum Skansenowskie, Muzeum na Wolnym Powietrzu.
1: Jakie obiekty tutaj macie?
3: Mnóstwo obiektów, ponad 50 obiektów architektury, drewnianej architektury ludowej, w tym budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budynki użyteczności publicznej, jak remiza, jak szkoła. Przenosimy kościół, translokujemy kościół w tym roku. Tych obiektów jest mnóstwo, do tego architektura tak zwana mała, czyli krzyże przydrożne, czyli kapliczki, więc całkiem ciekawa baza. Drewniana architektura ludowa to klucz, jeżeli chodzi o muzea skansenowskie. Niektóre mają nawet w nazwach Muzea Budownictwa Ludowego. Tak są nazywane.
1: Czy to nasze tutaj w Białymstoku? W zasadzie mówi się, że w Wasilkowie, ale faktycznie to jest kilka kroków od Białegostoku. Czymś się wyróżnia na tle innych skansenów w Polsce?
3: Tak, już w założeniach programowych zostało to niejako ujęte, natomiast powiedziałbym jeszcze, wracając do lokalizacji, byliśmy już w Muzeum w Osowiczach, w Sielachowskich, byliśmy w Białymstoku, jesteśmy w Wasilkowie albo Wasilkowie. Natomiast na trasie Białystok Augustów, o tym była mowa w latach 80. W 82 roku muzeum powołane do życia, w listopadzie rozpoczęło de facto działalność w 83 roku, czwartym, kiedy pierwsze obiekty zostały translokowane. Muzeum, które w założeniach miało być o tyle ciekawe, że miało odtwarzać zespoły osadnicze. Zespoły osadnicze, to znaczy, mówiąc prościej, na przykład typy wsi, które można było spotkać jeszcze do niedawna tutaj w regionie, a których nie oglądaliśmy w innych miejscach w Polsce. Na przykład takim typem wsi jest ulicówka, wieś w typie ulicowym, albo na przykład szeregówka, więc mieliśmy odtwarzać, no i odtwarzamy zespoły osadnicze, mamy również na przykład zespół leśny, zespół dworski, jak wiele innych skansenów, to może nic nowego, natomiast myślę, że właśnie te zespoły osadnicze to jest w całości, nie pojedyncze zagrody czy pojedyncze budynki w ogóle, ale zespoły osadnicze to miało być coś, co miało nas wyróżniać i też z tym w założeniach programowych wiązało się też samo miejsce i teren, który został oddany do dyspozycji muzeum, bo to miało być prawie 120 hektarów, 118 hektarów.
1: To rzeczywiście brzmi imponująco, to nawet jest nie do przejścia chyba w ciągu jednego dnia.
3: Absolutnie. Myślę, że z dobrym przewodnikiem to i nasz skansen, który ma w tej chwili 20 hektarów, a de facto 40, natomiast operujemy, tak można powiedzieć, na 20 hektarach. Też dobrym przewodnikiem jest w ciągu dnia nie do przejścia. Natomiast na 120 hektarów miało być, w założeniach programowych tak to miało wyglądać. Na przykład miała powstać między innymi osada rybacka, z której musieliśmy zrezygnować.
1: Tutaj nasza Podlaska, mamy coś takiego?
3: Mieliśmy w skansenie odtwarzać osadę rybacką, z czego musieliśmy zrezygnować w związku z tym, że tego terenu nie dostaliśmy tyle, albo może dostaliśmy, ale potem się okazało, że jest go coraz mniej i mniej, mniej w różnych okolicznościach to zachodziło. Natomiast to, że to miało być aż tyle hektarów, to też pokazuje, jakie były priorytety, że właśnie zespoły osadnicze, które potrzebują miejsca, żeby się z nimi ustawiać, że tak powiem, to one potrzebują miejsca i to jakby z tym się też wiązało.
1: No tak, bo jeśli tu ma się zmieścić kilka wsi między innymi.
3: Tak, fragmentów wsi. Niekoniecznie wsi, ale fragmentów wsi. Plus też, tak jak powiedziałem, inne zespoły osadnicze, czyli zespół leśny. Tu mamy, jesteśmy teraz w tym miejscu, w skansenie, akurat w okolicach pięknej leśniczówki, które niedawno, jak to młodzież mówi, stuknęła stówka, czyli 100 lat, miała urodziny nasza leśniczówka. Także to jest zespół leśny, zagroda z leśniczówką. Plus jeszcze, tak jak powiedziałem, budynki wolnostojące, czyli szkoła, czyli remiza, czyli wielofunkcyjny budynek handlowy, popularnie u nas nazywany młynem. Natomiast Natomiast w czasach świetności w Bagniukach w okolicach Michałowa ten młyn oferował również m.in. gręplowanie, m.in. można było tam kupić olej, bo była tam olejarnia, także można było na przykład co sobie pociąć, bo była piła tarczowa, takie właśnie obiekty, plus jeszcze karczma, która myślę, że powstanie, o której wielokrotnie już była mowa, pojawiły się nawet projekty, natomiast no być może powstanie, bo takie karczmy w ogóle funkcjonują w skansenach, na przykład w Muzeum Środomskie są nawet dwie. Bardzo ciekawa też sprawa, niełatwa do załatwienia, więc nie tylko zespoły osadnicze, ale budynki wolno stojące użyteczności publicznej.
2: Karczma funkcjonująca, czyli rozumiem, że działałaby i można by było tutaj coś zjeść, coś wypić, tak? W trakcie wizyty?
3: Tak, o to miałoby chodzić. Pytanie, co serwowałaby? To jest właśnie, myślę, klucz. W niektórych skansenach w Polsce jest to współczesna kuchnia, powiedzmy, może z jakimiś odniesieniami, a w innych rzeczywiście tradycyjne starają się. Chociaż my tutaj mamy ta karczma u nas, myślę, że byłaby pozbawiona tej funkcji takiej handlowej, dlatego, że obok mamy folwark nadawki.
2: Ale przede wszystkim byście musieli znaleźć taką karczmę historyczną.
3: Musielibyśmy, ale myślę, że by się znalazł. Ewentualnie byśmy zrekonstruowali. Czego skansen, o to też myślę ciekawe, warto by wrócić do pani pytania o wyróżnik pewien, jeżeli chodzi o nasz skansen, to też my jako skansen nie rekonstruujemy. Staramy się póki co translokować obiekty z terenu województwa i je tutaj ustawiać, ale żeby to były obiekty jednak z terenu. Póki co jeszcze możemy sobie na to pozwolić. Rozumiem też, że inne skanseny w Polsce mogą mieć z tym problem, dlatego że to budownictwo drewniane u nas jednak jeszcze się zachowało. Oczywiście ono tutaj dominowało. Zaczęło się wszystko od pogranicza Podlaska-Mazowieckiego, bo pierwszym zespołem osadniczym były obiekty, na teraz w tej chwili nazywam to przesiłkiem drobnoszlacheckim, ale to obiekty z okolic Ciechanowca, pogranicza Podlaska-Mazowieckie. Od tego się zaczęło, bo stwierdzono, że na tamtych terenach to wszystko będzie najszybciej znikało. No i tak de facto było. To rolnictwo zmieniało jednak wszystko w zachodniej części, podczas kiedy wschodnia jeszcze tradycyjna kultura to takie swoje oblicze zachowywała, jeszcze w miarę tradycyjne. I tak to miało wyglądać. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko historyczne Podlasie, no to w ogóle zawęzilibyśmy do białostoczyzny, można powiedzieć, teraz mamy białostoczyznę, takie pojęcie też, więc zahaczamy o Mazowsze, bo tutaj zachodzi wiele związków między Podlasiem i Mazowszem, tak jak Podlasiem i też innymi, ale między Podlasiem a Mazowszem w wielu różnych miejscach możemy te związki spotkać, czy zauważyć. Natomiast kurpie, no mamy w Białymstoku zespół kurpi zielonych, funkcjonujący przy Piku, natomiast do nas od czasu do czasu coś tam trafia. My mamy w zbiorach obiekty z innych regionów etnograficznych w Polsce, z kurpi też, kojarzy mi się teraz maglownica, taka piękna właśnie, podrzeźbiana. Natomiast nie ma tych obiektów zbyt wielu. To się granice zmieniały co chwila. Mamy też obiekty ze wschodu, o tak bym to określił. Trochę więcej obiektów ze wschodu. Współcześnie pewnie Białoruś. A poza tym judaików nie mamy jako takich, chociaż to też inna, to jest jakby trochę inna historia. Trochę Tatarian mamy też. Będziemy w ogóle stawiali być może w przyszłym roku, być może w tym to nie, ale w przyszłym roku dom z Malawicz. Tam żyli, mieszkali Tatarze. Mamy bardzo ciekawy dom po Tatarach. Mamy też na przykład bardzo ciekawy Kieracht Górny, XIX-wieczny Kieracht Górny, Rozwerk, tak był nazywany, z Suchowoli w tamtych okolicach. Bardzo ciekawy jest ten nasz Kieracht, bo jeden z trzech znanych mi obecnie w województwie, w regionie obiektów takich właśnie, które dawały napęd na różne maszyny, głównie w folwarkach, w dużych gospodarstwach, ale też w niektórych gospodarstwach chłopskich, dawały napęd na maszyny, na młocarnie, na sieczkarnie. Natomiast kojarzymy jeszcze kieroty dolne, takie odlewy żeliwne, nie wiem, czy państwo kojarzą, do napędu maszyn. Natomiast tu jest jeszcze XIX-wieczny, zanim te odlewy żeliwne fabryczne, to właśnie te drewniane, ręcznie napędzane kieraty, mamy taki i on też po Tatarach z Suchowoli i mamy ten piękny obiekt wykorzystywany przez Tatara w Suchowoli do kruszenia, co ciekawe, kory świerkowej, którą w procesie garbarskim wykorzystywał garbarz do
2: farbowania pewnie.
3: Niekoniecznie, do dębienia, tak naprawdę powinna być kora dębowa. Natomiast dębienie to raczej farbowanie, ale tu chodziło o pozbycie się białka ze skóry, to znaczy o właśnie wyprawę skóry, ale w ten sposób, że pozbywamy się białka dzięki garbnikom zawartym w korze świerkowej czy dębowej, które zneutralizują kolagen, białko w skórze i dzięki temu skóra nie będzie gniła. O to mniej więcej chodziło. W tym takim skomplikowanym procesie pewną rolę zaczyna odgrywać właśnie taki kierat, który kruszy korę, którą później garbarz przesypuje skóry, mocząc je wcześniej w wodzie i dzięki temu skóra nie gnije, bo neutralizowane jest białko dzięki garbnikom skóry.
2: Tak. Czyli to cały komplet będziecie mieć, budynek i ten kierat.
3: Tak, to planujemy zrobić. W tej chwili ten kierat jest przy stodole jednej ze stodół, ale my ten kierat przeniesiemy właśnie do tej zagrody z budynkiem z Malawicz i zrobimy taką zagrodę tatarską. To myślę też bardzo ciekawe. To może mniej już do granic odnoszące się, ale do społeczności, które tutaj w ogóle się zamieszkują czy zamieszkiwały.
2: Kiedy to będzie można zobaczyć?
3: W przyszłym roku, tak mi się wydaje, są plany na to, żeby stawiać. W tej chwili o tym rozmawiamy i myślę, że to najbliższe plany. Chociaż w tej chwili kończymy szeregówkę wieś w typie szeregowym kolejne budynki mieszkalne są ustawiane, więc myślę, że ten sektor jest priorytetem. Wschodniopodlaski tak jest chyba nazywany teraz. Natomiast w dalszej kolejności myślę, że chałupa Zmalawicz i Zagroda Tatarska tak zwana.
1: Największe wrażenie robi wasz ziemiański dwór z Bobry Wielkiej.
3: To nie tylko dwór, ale to też cała scenografia wokół niego, jakby całe założenie, które odgrywało rolę. Na przykład gazon czy taleja lipowa, że to po prostu od tak sobie zorganizowano, tylko to odgrywało określoną rolę. Natomiast nasze założenie to też dwa spicherze dworskie i sam dwór z Bobry Wielkiej, fantastyczny XIX-wieczny dwór, też po przejściach z ostatnim właścicielem Tadeuszem Tomaszewskim. Dwór, który w tej chwili jest dla nas kluczowy, można powiedzieć, dlatego że wystawa stała wnętrz dworskich, miejsce na wystawy stałe, w tej chwili strój. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia skansenu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i do obejrzenia wystawy stroju ludowego. Wystawa czasowa, więc trzeba się śpieszyć.
1: No i myślę, że to fajny moment, aby skorzystać z jeszcze pięknej pogody i wybrać się do skansenu. Zobaczyć m.in. dwór, ale także dziesiątki innych budowli, o których opowiadał nam dzisiaj pracownik skansenu Hubert Czochański. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o rekordowej inwestycji kolejowej na Podlasiu, czyli modernizacji torów do Ełku, oraz o kobiecie, która straciła 260 tysięcy złotych na rzecz fałszywego generała Siemenu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
4: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 5 miliardów złotych kosztować będzie modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym kwartarze Rail Baltica. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 km między Ełkiem a Białymstokiem pokonywać będą w niespełna godzinę. To o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP Piotr Wyborski.
5: To umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
4: Budowa potrwa 30 miesięcy, w 80% sfinansuje ją Unia. A budżet obywatelski sfinansował Literacki Las. To mural, który zdobi Bibliotekę przy Gajowej w Białymstoku. Malowidło nawiązuje do literackiego charakteru miejsca. Mówi zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki.
6: W ten sposób promujemy lekturę książek, promujemy czytelnictwo, zachęcamy do tego, żeby jak najczęściej korzystać z którejś z 16 filii Książnicy Podlaskiej, znajdujących się na terenie miasta Białegostoku.
4: Nowa atrakcja jest także w białostockim parku Planty. To latarnia z parasolką. Znaleźć ją można przy stawie Serce. Straciła ponad 265 tysięcy złotych, bo uwierzyła osobie poznanej przez internet, że jest generałem z Jemenu. Jak podał zespół prasowy Komendy Policji w Białymstoku, zmanipulowana kobieta zaufała, że nowy znajomy chce wysłać do Polski przesyłkę z pieniędzmi. Ostatecznie to ona płaciła za rzekome ubezpieczenie i transport paczki. Nie ufajmy obcym, alarmują policjanci. Tymczasem remonty czekają istniejące już orliki. Liftingu potrzebuje na przykład boisko w Mońkach, niedaleko Białegostoku, które ma już prawie 18 lat, mówi szefowa Monieckiego Powiatu Joanna Kitlas.
7: Na urodziny będzie zmodernizowany, będzie zupełnie nowa nawierzchnia. Te piłkochwyty, które faktycznie straszą, będą zupełnie inaczej wyglądały. Wyremontujemy tu bramki, zmienimy nowe oświetlenie.
4: W Podlaskiem na modernizację istniejących orlików do 8 samorządów trafią 4 miliony złotych. W całym kraju na remonty boisk i na budowę nowych jest w sumie 150 milionów. To niszczy nasze domowe budżety. Tak kierowcy komentują wciąż rosnące ceny paliw. Kuba Medek.
8: Jak mówi pani Agnieszka, tankująca na jednej z białostockich stacji, wydatki na paliwo coraz mocniej widać w jej domowym budżecie, który w przeciwieństwie do cen benzyny się nie zwiększył.
9: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
8: Po ataku Stanów i Izraela na Iran średnia cena benzyny w Polsce wzrosła o prawie 40%, a oleju napędowego o niemalże 50%.
4: I za litr 95 płacimy teraz blisko 8 zł, diesla prawie 9. Może warto przesiąść się do autobusu, tym bardziej, że na białostockich ulicach będzie 28 nowych, hybrydowych polskich Solarisów. Dołączą do 30 chińskich elektryków, które jeżdżą już od lipca. Na koniec dobre wieści dla tych, którzy lubią spacery. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
10: Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julii Tak-Żywa. Dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy z członkiem zarządu województwa podlaskiego Bogdanem Dyjukiem na temat naszego podlaskiego dziedzictwa kulinarnego. Aby je chronić, promować i wspierać, ponad 2 lata temu powstało Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego. Jak można podsumować ten czas w działalności jednostki?
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
11: Po 2 latach my możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze. Mamy już w Podlaskim Centrum zrzeszonych ponad 300 producentów, prawie 400 produktów. Dołączają do nas kolejni producenci, bo zobaczyli, że współpraca w ramach tegoż centrum jest wartością. Byłem zaskoczony, jak przykładowo tradycyjne targi staroci w Kiermusach, które są organizowane od wielu lat i czasami będąc tam widzę, że coraz więcej na stoiskach oferujących produkty żywnościowe, wypieki, wędliny, widnieje właśnie tablica z logo PCPL-u. To nas cieszy, bo się okazuje, że producent poświadcza wiarygodność stosowanych receptur, dzięki którym przygotował te produkty, że to jest takie świadectwo jakości. Ale my nie chcemy tylko, aby w ten sposób ta jakość była uwidaczniana. My już mamy przygotowany nasz system jakości produktu lokalnego. Jesteśmy jeszcze chwilę przed otrzymaniem już zgody z Urzędu Patentowego. Będzie uwiarygodniało nasze systemy, że nie są to nasze wewnątrz urzędu, tylko przygotowane reguły, ale one są zgodne z polskimi normami i będziemy sprawdzali tą jakość naszych produktów lokalnych, tak jak mówiliśmy od początku na spotkaniach z producentami, że przynależność do nas to nie jest tylko właśnie, że będzie można zaistnieć w naszej bazie, na naszych stronach internetowych, że promocja na różnych wydarzeniach, ale to także dbałość o jakość. Czyli idąc za klasykiem, po trosze będziemy badali zawartość miodu w miodzie.
2: Jakie warunki musi spełnić producent, żeby zaistnieć w waszej bazie? Czyli co będzie, rozumiem, w tym katalogu właściwości?
11: To jest właśnie kwestia związana z recepturami przygotowania napojów, potraw, wyrobów cukierniczych, wędlin, a więc tym wszystkim, z czego nasz region słynie, region wielokulturowy, a wobec tego bardzo zróżnicowane pod względem kulinariów. Mówimy w naszym regionie, na przykład przywołujemy sękacza jako wyrób cukierniczy, gdzie wiadomo, że to jest kraina pogranicza polsko-litewskiego, to jest kraina sękacza, mrówkowca. Tak samo jak marcinek, to raczej jest hajnówka, Puszcza Białowieska. Spotkamy w innych regionach, ale wiemy, że ten matecznik tych wyrobów to jest w tych miejscach. A więc tutaj, żeby producent i nasz ten system jakości, gdzie sprawdzamy zgodność przygotowanego wyrobu z recepturami i z normami. Mamy już nawiązaną współpracę i z Uniwersytetem Medycznym, inspekcjami rolno-spożywczymi, weterynarią. Trwa kampania, no nieustanna, aby kupować polskie produkty. Polskie produkty, które są oznaczone biało-czerwoną flagą i takim samym napisem produkt polski. Ale jeżeli mówimy i odwołam się do tych miodów i zawartości miodu w miodzie, wystarczy, że jest 51% produktu polskiego, aby uzyskać taką etykietę. To znaczy, że 49% to może być miód z dalekich krajów, czy ewentualnie z bliskich, ale będących poza Unią Europejską, gdzie warunki przygotowania miodu, stosowanych środków w uprawach rolniczych nie są tak restrykcyjne jak w Polsce, gdzie właśnie środki, które stosowane są w świecie od wielu lat w krajach Unii są zabronione. I dlatego ich stosowanie ma wpływ na jakość miodu. Tak samo i w innych wyrobach. To także kwestia jest, jeżeli jesteśmy przy tych wyrobach cukierniczych, kwestia mąki, a więc ze zboża, kwestia wędlin, ten cały proces do prześledzenia. I my patrzymy jakby na tradycyjny sposób przygotowania i w naszej bazie są producenci, którzy jak dzisiaj mówią, że a to babcie, która wcześniej od swojej mamy uzyskała recepturę, a my po prostu to robimy zgodne, a to moja babcia robiła tak, a nie inaczej i wobec tego ja to robię. Albo jak nam się zdarza, że ktoś odnajduje urządzenia kuchenne do przygotowania wypieków sprzed wojny i wobec tego przywracają te wyroby z wykorzystaniem tych urządzeń. Niekiedy są to producenci, którzy zaczęli od 20 kilku lat przygotowywać określone wyroby, ale to spowodowane jest tym, że rozwijając działalność rolniczą, postanowili jakby rozszerzyć następny dział produkcji rolniczej, no a później to mówią, to zajmiemy się przetwórstwem. Ale my jesteśmy pewni, że ten łańcuch przygotowania tych wyrobów jest z naszych terenów, że zboże jest stąd, że na przykład mąka jest na bazie tego zboża, nie przywieziona z innych zakątków Polski czy świata i ci producenci są także w naszym centrum produktu.
1: Czyli można postawić taki znak równości między zdrową żywnością a żywnością z logo centrum.
11: Chciałbym, aby 100% produktów oferowanych przez naszych producentów można było do tego znaku równości wstawić. Dlatego, o czym wcześniej wspominaliśmy, mamy ten nasz przygotowany system jakości, certyfikacji jakości naszych producentów. Został ten system przyjęty przez zarząd i właśnie czekamy na potwierdzenie przez właściwe instytucje administracji państwowej, poświadczająco, że ci wszyscy producenci, którzy otrzymają nasz znak certyfikacji zgodnie z naszymi wymaganiami, gdzie badania będą przeprowadzone w oficjalnych, niezależnych od nas laboratoriach, faktycznie będziemy mogli powiedzieć i potwierdzić to pani pytanie, że nasze produkty lokalne są zdrowe.
1: Czy te 300 firm, które już są w centrum, będą jeszcze weryfikowane pod kątem już tych nowych, sprawdzonych wzorców?
11: Tak, bo to właśnie jest tak, że przystępując i zgłaszając swój akces do Podlaskiego Centrum Produktu, producent wyraża zgodę na te wszystkie obwarowania, o którym rozmawiamy, a więc na to, że będą poddawali się certyfikacji, będą udostępniali swoje wyroby do badań jakościowych, ale w zamian otrzymują, myślę, znacznie większą jakby wartość niż tylko ta obawa, że a może coś się nie uda, to zostaniemy wykreśleni.
1: To zawsze może być to motywacja do poprawy jakości.
11: To także, ale sądzę, że nasi producenci, którzy są już w Podlaskim Centrum, wiedzą, że przystępując należy dbać o tą jakość, ponieważ te efekty promocyjne, myślę, przynoszą im znaczne profity. Praktycznie nie ma innego regionu, który ma tyle różnorodnych wyrobów, produktów i my faktycznie potrafimy zaskoczyć, niezależnie od tego, czy ktoś przyjeżdża do nas z Warszawy, Mazowsza, Zachodniego Pomorza czy Wielkopolski. My również zorganizowaliśmy przecież w tym roku, patrząc jak producenci angażują się w te nasze działanie, ten pierwszy festiwal produktu lokalnego tutaj w Białymstoku w lipcu, gdzie praktycznie żegnają się na zakończenie dwudniowej imprezy. 90% producentów, którzy uczestniczyli, to od razu żegnając się, to zamiast do widzenia powiedzieli, tak, ale to za rok się widzimy ponownie, bo trzeba organizować. Te 10% to z nimi nie mogą się pożegnać, bo oni sprzedali wszystko i wcześniej zakończyli udział w naszym festiwalu, a więc będziemy realizować kolejne. To jest także współpraca z mediami w promocji tychże producentów, bo to jest promocja naszego regionu. Tak pozytywna, tak pozytywnie nastawiająca ludzi z innych województw, którzy chcą do nas przyjechać, co nas cieszy. I wobec tego trzeba robić wszystko, aby właśnie nawet poprzez brak takiej weryfikacji, gdzieś tam któryś z producentów chciałby coś nam jednak jakąś wpadkę zaliczyć, to będzie działał nie tylko na swoją szkodę, ale na cały region. Dlatego zadbamy o to, żeby każdy produkt był produktem zgodnym z recepturami, bezpiecznym dla zdrowia, żeby wszyscy przyjezdni, którzy spróbują, będą chcieli sięgnąć po następny kawałek, po następny napój, po następny wyrób pochodzący z naszego województwa.
1: No właśnie, dużo jest tych imprez, w których teraz Państwo uczestniczycie. Co robi największą furorę w Polsce, na świecie, jeśli chodzi o nasze produkty?
11: Jeżeli chodzi o Polskę i może o nasz region. Niedawno mieliśmy dożynki wojewódzkie. One były w powiecie siemiatyckim, taki fragment mieliśmy pokaz przygotowania sękacza. I kiedy szliśmy na takie zdjęcie sękacza z kija, żeby pokazać także, to było już o takiej porze, no, w godzinach już popołudniowych, gdzie sądziłem, że praktycznie nie wzbudzi to już większego zainteresowania, no bo wiadomo, że gro ludzi to w określonej czasie była. Podchodząc na stoisko nasze województwa podlaskiego, widzę bardzo dużą grupę ludzi, którzy czekali, bo tam była podana godzina, gdzie to będzie prezentowane. A więc to wzbudzało zainteresowanie i tak rozmawiając, to część osób była z naszego regionu, ale nigdy nie wiedziała, jak to się przygotowuje. To jeżeli w naszym regionie, wśród naszych mieszkańców to wzbudza zainteresowanie, to tym bardziej w Polsce uczestniczymy w dożynkach krajowych, które są organizowane i tam zawsze mamy pokazy przygotowania określonych potraw i degustacje. Na targach turystycznych także mamy nasze produkty, które oferujemy i które zawsze cieszą się zainteresowaniem. Wiadomo, że nie możemy zawieść zbyt wielu, bo to jest kwestia ograniczonej także powierzchni wystawowej, targowej, ale zawsze się znajdują i tutaj to jest jakby w zależności od także miłośników określonych wyrobów, produktów. Widzimy, to także przygotowują się do wyjazdu, także zwracamy uwagę na doświadczenia z poprzedniego uczestnictwa, co cieszyło się zainteresowaniem, co możemy jeszcze dodatkowego zrobić, a uczestniczymy naprawdę w wielu imprezach. Jarmark Dominikański w Gdańsku, w maju w Szczecinie, w lipcu w Łodzi, gdzie zawsze jest mnóstwo osób zainteresowanych naszym regionem i gdzie spotykamy się z wieloma pytaniami właśnie o to, co tu ciekawego nie tylko można zobaczyć i odpocząć, ale także co ciekawego oferuje nasza regionalna kuchnia.
1: A czy macie zamiar poszerzać bazę producentów, którymi opiekujecie się w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego?
11: Na pewno producentów w regionie jest znacznie więcej. Natomiast chcielibyśmy, aby i produkty, i producenci, które je oferują, byli zróżnicowani. I wydaje się, że już praktycznie osiągnęliśmy to, ale być może gdzieś tam w jakimś domu jest przygotowana potrawa, wyrób, także w oparciu o wielodekadową czy stuletnią recepturę, której jeszcze nie ma. Tutaj także szukamy tych producentów, także podczas różnorodnych spotkań rozmawiamy, zapraszamy do współpracy i nie ograniczamy ilościowo, bo wiadomo, że najwięcej to jest pszczelarze, bo tutaj akurat ilość pszczelarzy w województwie jest dość spora i reprezentatywna grupa jest u nas, także serowa, że producenci serów, różnych napojów, nawet to sławiona buza, inne to są wyroby cukiernicze, czyli są w naszym centrum. Bardziej chodzi właśnie o potrawy. Jeszcze takie, które nie wszędzie i nie wszyscy, nawet i my, spotkaliśmy się z nimi. Wobec tego jakby poszukujemy ich wytwórców i zachęcamy do współpracy.
1: Oprócz udziału w targach i różnorodnych imprezach, jakie formy promocji i wsparcia producentów jeszcze oferujecie?
11: Jest różnorodnie ze sprzedażą wyrobów. Zdarza mi się, nawet i w tym roku i w ubiegłym, że część pszczelarzy mówi, a ciężko idzie, czy jakoś pomoc w sensie wypromowania, bo ze sprzedażą najgorzej. Albo czasami z różnych powodów. Brakuje takiej umiejętności promocji swojego wyrobu przez danego pszczelarza. Wobec tego my oferujemy szkolenia dla różnych grup, z różnych zakresów, oprócz tych promocji marketingowej, oprócz tego, że na przykład pszczelarze najpierw otrzymywali te paski i naklejki od nas nieodpłatnie, żeby to już było także poświadczenie, tak jak rozmawiamy, że to nie jest jakiś pszczelarz, który wprawdzie pasieki nie ma, ale miodu to ma kilka ton. Po prostu to jest poświadczenie, że ten miód jest właśnie w oparciu o pasiekę, która znajduje się w naszym województwie. To jest także kwestia, jaką przeprowadziliśmy szkolenie dla zainteresowanych producentów w naszym centrum produktu, na przykład w sposobach nawiązywania współpracy z sieciami, bo niektórzy mówią właśnie, że mają nadmiar swojego wyrobu, jak przed chwilą wspomniałem, miodu. To jest także kwestia szkoleń właśnie na promocję swoich wyrobów w social mediach. W jaki sposób to zrobić?
1: Tak jak więc słyszeliście, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego wciąż jest otwarte na nowych producentów. O korzyściach płynących z przystąpienia do tej inicjatywy opowiadał dzisiaj w naszym programie członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: To pierwsza taka inicjatywa w kraju. W województwie podlaskim oficjalnie powołano Podlaską Radę Długowieczności. Pionierski organ doradczy, który ma uczynić z regionu lidera polityki i gospodarki długowieczności.
12: Rada jest społecznym organem opiniodawczo-doradczym, mającym na celu tworzenie warunków sprzyjających długiemu życiu mieszkańców w zdrowiu, sprawności, samodzielności oraz budowaniu pozycji województwa podlaskiego jako regionu długowieczności. Działalność Rady ma charakter społeczny. Rada stanowi platformę współpracy ekspertów reprezentujących w szczególności obszary m.in. medycyny i ochrony zdrowia, geriatrii, zdrowia publicznego i profilaktyki, zdrowia psychicznego, nowych technologii czy aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i obywatelskiej. Do celów Rady należy m.in. tworzenie warunków sprzyjających wydłużaniu życia mieszkańców województwa podlaskiego w zdrowiu, sprawności i samodzielności, poprawa jakości życia i dobrostanu mieszkańców, rozwój profilaktyki i promocji zdrowia na wszystkich etapach życia oraz budowanie pozycji województwa podlaskiego jako krajowego i europejskiego regionu zdrowej długowieczności.
1: W skład nowo powołanej Podlaskiej Rady Długowieczności weszli eksperci i liderzy z zakresu zdrowia, aktywizacji i gospodarki.
12: Powołania otrzymują Magda Rogulska, menadżerka ochrony zdrowia, przedsiębiorczyni i działaczka społeczna, jako prezes Centrum Medycznego oraz dyrektor zarządzająca odpowiada za rozwój usług medycznych w 6 województwach. Akt mianowania otrzymuje również dr Jolanta Koszelew.
1: Marszałek do rady powołał ponadto
12: dr nauk medycznych Ewelinę Łukaszyk, lekarza specjalistkę w dziedzinie geriatrii, chorób wewnętrznych oraz leczenia osteoporozy, od lat łączącą działalność kliniczną, naukową i edukacyjną. Doktor nauk medycznych Natalię Annę Sołowianowicz, lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii, na co dzień zajmującą się leczeniem osób starszych i działającą na rzecz poprawy ich jakości życia oraz wsparcia rodzin i opiekunów. Doktor nauk medycznych Irenę Głowińską, lekarza specjalistę chorób wewnętrznych, nefrologii, diabetologii oraz transplantologii klinicznej z ponad 25-letnim doświadczeniem w praktyce klinicznej oraz działalności naukowej. Doktora nauk o zdrowiu pana Pawła Sowę, eksperta w zakresie zdrowia publicznego, epidemiologii chorób cywilizacyjnych i wykorzystania danych populacyjnych w profilaktyce zdrowotnej.
1: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
13: Jesteśmy pierwszym regionem, w którym powstaje Podlaska Rada Długowieczności. Jestem przekonany, że przecieramy w ten sposób szlak, z którego będą inne samorządy, inne regiony korzystać. Te osoby to są liderzy nie tylko w naszym województwie, ale także w naszym kraju w zakresie długowieczności, czyli tych wszystkich działań, które mogą powodować, że my jako mieszkańcy, my jako ludzie będziemy mogli żyć długo, w zdrowiu i w dobrej formie. Jestem przekonany, że te działania Rady, które będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką zdrowotną, z dietą, z aktywnością sportową, z zdrowym trybem życia, będzie powodowało, że nasi mieszkańcy będą mogli żyć coraz dłużej, ale i moment wyjściowy jest bardzo dobry, ponieważ średnia życia w naszym województwie jest na 3. miejscu w kraju, więc to też pokazuje, że nasz region pod tym względem ma dużo już zrobił, ale jestem przekonany, że te pomysły Rady będą służyły kolejnym ważnym celom. Mamy już dzisiaj wiele pomysłów na działanie, chociażby najbliższe Forum Spójności, które będzie 4 listopada. Ja też bardzo liczę na takie doradztwo, chociażby przy obecnej aktualizacji strategii rozwoju województwa, który przedstawimy sejmikowi w 1 kwartale przyszłego roku. Jestem przekonany, że ta dziedzina życia naszego województwa na pewno będzie ważnym elementem tej strategii, na pewno musi być tam też odzwierciedlona, a skoro będzie tam odzwierciedlona, to będziemy też się starali, aby w przyszłym rozdziale regionalnym Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, zwłaszcza w tych funduszach europejskich miękkich, czyli w Europejskim Funduszu Społecznym, powinno mieć to miejsce. Jest to nowa inicjatywa, nowy pomysł, ale niezwykle ważny, bo dba o zdrowie i o bezpieczeństwo.
1: Mówi Ewelina Łukaszyk, przewodnicząca Podlaskiej Rady Długowieczności.
14: Gdy myślimy o długowieczności, niemal odruchowo zadajemy sobie takie pytanie, jak żyć dłużej. My chcemy to pytanie zadać troszeczkę inaczej. Jak sprawić, aby więcej lat naszego życia było zdrowych, dobrych, szczęśliwych, sprawnych i pełnych sensu? To zmienia trochę perspektywę. Długowieczność przestaje być tylko zagadnieniem medycznym, a staje się kwestią gospodarki, technologii, edukacji, nawet produkcji żywności, w ogóle jakości życia nas wszystkich. Wierzymy, że województwo podlaskie może potraktować długowieczność nie jako wyzwanie demograficzne, ale jako swoją strategię rozwojową, szansę na wyróżnienie się wśród innych województw i stać się regionem, w którym długie życie będzie przede wszystkim życiem dobrym jakościowym.
1: Mówiła przewodnicząca nowo powstałej Podlaskiej Rady Długowieczności Ewelina Łukaszyk.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Uczennice i uczniowie szkół zawodowych w województwie podlaskim do 30 września mogą składać wnioski o stypendia. Można dostać aż 7 tysięcy złotych, które będą wypłacone w dwóch równych transzach. Wsparcie trafi do 400 uczniów i uczennic z naszego regionu. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
15: Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim. Ten projekt pokazuje, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować.
1: Jak istotne jest to wsparcie, przekonuje członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
11: Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający, jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym, bo przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
1: Wnioski o stypendia można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, mówi jego dyrektor Hubert Ostapowicz.
16: Serdecznie zachęcamy organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem. I warto chyba dodać, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. Po porządku, stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie, wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie mają z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych w przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno.
1: A na jakie zawody w województwie podlaskim jest największe zapotrzebowanie? O kogo pytają pracodawcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy?
16: Takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie.
1: Mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Hubert Ostapowicz. A ja przypomnę tylko, że uczennice i uczniowie szkół zawodowych wnioski o stypendium mogą składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do końca września.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Blisko 3 miliony złotych trafi do 11 podlaskich samorządów na projekty rewitalizacyjne. Co za to zostanie zrobione? Między innymi góra saneczkowa nad zalewem, mobilna scena na plenerowe imprezy, profesjonalna kabina do nagrywania podcastów w bibliotece czy nowe otoczenie wiejskiej świetlicy. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreślił, że te dofinansowania to zasłużona premia za aktywność lokalnych władz.
15: Zazwyczaj spotykamy się i przekazujemy sobie umowy, czy to z funduszu regionalnego, czy z funduszu społecznego, czy z RLKS-u. Dzisiaj mówimy o środkach dodatkowych. To nie są środki europejskie w naszym programie regionalnym. To są środki, które dodatkowo wystąpiliśmy z pomocy technicznej krajowej. Są dodatkowe środki europejskie, prawie 4 miliony złotych dla gmin, które wprowadziły gminne programy rewitalizacji. To takie bonusowe środki. To jest tak, że te plany są takim także elementem współpracy pomiędzy gminą a województwem, bo gminy te plany tworzą, a województwo te plany opiniuje. Prawie 4 miliony złotych, 11 gmin. Mamy już w województwie 31 gmin, które takie gminne plany rewitalizacji przyjęły. Wierzę, że kolejne będą szły tym dobrym tropem, ponieważ to także daje możliwość uzyskiwania dodatkowych środków europejskich. 11 gmin dzisiaj otrzymuje takie umowy, które są już podpisane w sposób elektroniczny. Dzięki tym środkom powstaną miejsca infrastrukturalne dla naszych podlaskich seniorów, ale także będą wspierane wydarzenia kulturalne, integracyjne. Jestem przekonany, że te środki dobrze będą wpływały na rozwój naszego województwa i jego mieszkańców.
1: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa, zwrócił uwagę na społeczny wymiar przyznanych dotacji.
17: Te granty na rewitalizację zostały przeznaczone dla gmin, które posiadają gminne programy rewitalizacji, a więc jest taki gmin w województwie podlaskim 28, a więc dodatkowy bonus właśnie dla tych, którzy podjęli trud stworzenia tych programów. Myślę, że to będzie zachęcające również dla innych gmin w naszym województwie. A ja jeszcze się cieszę z tego, że te granty, które są dzisiaj przeznaczane, to związane są generalnie z życiem społecznym, z życiem kulturalnym w ramach obszarów gminnych na stworzenie infrastruktury tego typu.
1: O planowanej inwestycji opowiada zastępca wójta gminy Bargłów Kościelny Marcin Rogowski.
18: Mamy rewitalizację miejscowości Brzozówka, która będzie polegała na adaptacji przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę dwóch wiat, małej architektury, ale też tych działań takich miękkich skierowanych tutaj do naszych mieszkańców, w szczególności osób starszych, dzieci, młodzieży. Tak naprawdę wszystkich wzięliśmy pod uwagę z naszymi działaniami. Nie wykluczamy nikogo, każdego chcemy zaktywizować, połączyć, wzmocnić więzi te społeczne. A takich działań mamy 10 zaplanowanych w ramach tego mini grantu, więc ten wyraz mini grant, no to tak naprawdę powinien być duży grant ze względu tego, że całe zadanie nasze będzie trwało tak naprawdę przez cały rok. Będą zajęcia fitness, język angielski, nasadzenia, czyli będą jakieś ogródki, takie parki zieleni, będzie Dzień Brzozówki, piknik rodzinny, no naprawdę masa fajnych wydarzeń, na które oczywiście zapraszamy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, bo jedne z nich no, uwzględnia tak naprawdę czynny udział państwa.
1: O gminnej inwestycji opowiada burmistrz Szczuczyna Marcin Wilański.
19: Nowa przestrzeń powstała dzięki dwukrotnemu staraniu się o fundusze z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. W pierwszym etapie przygotowaliśmy miejsce, w drugim je wykończyliśmy. Miejsce jest gotowe, powstało Centrum Aktywności Młodzieży i teraz dzięki tym środkom rewitalizacyjnym wyposażymy to miejsce w meble, w sprzęt niezbędny do aktywnego funkcjonowania młodzieży w tym obiekcie. A w drugim etapie, w roku kolejnym, skupimy się na części takiej artystycznej, sportowej. Wzbogacimy również młodzież o wiedzę odnośnie zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia, sportowych aktywności, a na sam koniec zrobimy film, taką promocję naszego miasta Szczuczyna. Mamy wspaniałą historię, gdzie będzie to zawarte i również ogłosimy taki konkurs, gdzie młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w tej akcji. Dodam jeszcze, że w tym etapie pierwszym rewitalizacji zakupimy również scenę mobilną, dzięki której młodzież będzie mogła wykonywać swoje artystyczne występy w każdym miejscu w mieście. I oczywiście w tym projekcie znalazła się również Telebim wyświetlacz do takiego aktywnego wyświetlania filmów w plenerze.
1: Iwona Kołos, zastępczyni burmistrza Bielska Podlaskiego.
20: Nad gminnym programem rewitalizacji pracowałam jeszcze jako radna, więc to jest historia sprzed wielu lat. Tym bardziej cieszę się, że jako zastępca burmistrza otrzymaliśmy jako miasto właśnie klaster usług senioralnych, bo uznałam, że zdrowy, aktywny senior powinien mieszkać właśnie w Bielsku Podlaskim i cały szereg zajęć skierowanych i dla zdrowia fizycznego, psychicznego, intelektualnego będzie realizowany właśnie w naszym mieście, czyli przygotujemy taką fajną przestrzeń dla seniorów, będą mogli się tam spotykać, ale jednocześnie fajnie i aktywnie spędzać czas. Będą mogli wyjeżdżać, będą mogli pracować, aktywizować się z najmłodszymi, brać udział w wielu takich aktywnych działaniach.
1: Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
21: Gratuluję wszystkim gminom, które napisały, przygotowały gminne plany rewitalizacji, które są już wpisane w tym wykazie i dzięki temu można właśnie aplikować dodatkowe środki. To jest właśnie taka nagroda za ten trud włożony w te plany, ale ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że w ramach tego projektu zostały nam jeszcze środki i będziemy planować kolejny nabór na działania społeczne, już bez infrastrukturalnych, więc też zachęcam inne gminy, które takie plany już mają albo kończą, żeby obserwowały naszą stronę, kontaktowały się z nami i będziemy jeszcze taki nabór jeden ogłaszać, bo jak widać, tak jak tutaj padło, są to duże granty, są to środki, które faktycznie pracują dla społeczności lokalnej.
1: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
0: Eko Białystok w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz zapraszam Was na wyprawę do krainy tańca. Rozmawiam z choreografką, tancerką i prezeską Fundacji Sztuki Tańca, Karoliną Garbacik.
22: Co słychać po wakacjach? Zaczynamy nowy sezon i oczywiście ten sezon będzie inny. Zaczynamy nowy rozdział w ogóle w pracy Fundacji. Od tego sezonu zaczynamy realizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęć tanecznych oraz zajęć akrobatycznych, więc Fundacja rozwija swoją działalność w kierunku edukacyjnym. Już nie tylko szkoła baletowa, która od 10 lat pracuje pod opieką Fundacji, ale również zajęcia rekreacyjne, zespoły taneczne, które będą działały w Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca.
1: Gdzie będą prowadzone zajęcia?
22: Zajęcia będą prowadzone w głównej siedzibie Fundacji, czyli na Hetmańskiej 76 w Białymstoku. I w ramach tej naszej nowej działalności rozwijamy działalność Dziecięcego Studia Baletowego. Tutaj zapraszamy wszystkie dzieci od 4 do 9 roku życia zainteresowane baletem, tańcem klasycznym, aby pod opieką naszej instruktorki Martyny Poliosińskiej rozwijać swoje umiejętności. Również zajęcia z tańca jazzowego, tutaj pojawiają się nowe grupy. Grupy nazwaliśmy Moxie. Pod opieką Julii Bujno stworzymy dwie grupy dziecięcą dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat i młodzieżową w wieku od 11 do 15 lat. Także wszystkie dzieci, młodzież, które chcą dopiero zacząć swoją przygodę z tańcem jazzowym, pięknym tańcem jazzowym, tym tańcem, który pojawia się we wszystkich musicalach, zapraszamy na zajęcia również na. No i akrobatyka, tutaj cały przekrój wiekowy i dla tych, którzy chcą zaczynać, początkujących, i dla tych, którzy chcą kontynuować, rozwijać się pod okiem Ziemowita Bogusławskiego. Zapraszamy serdecznie na zajęcia, a także nasze zespoły. I tu zespoły młodzieżowe, takie jak Viva, czyli młodzież młodsza, zespół rozwija się w kierunku tańca współczesnego, a także Nowus Kolektyw, który również się rozwija w kierunku tańca współczesnego, i zespoły dorosłe, czyli dla tych z Państwa, którzy macie ochotę potańczyć sobie wieczorem, dwa razy w tygodniu, zapraszamy na zajęcia varieté, to są zajęcia tańca jazzowego, lub też na zajęcia Towarzystwa Sztuki Surowej, jeśli ktoś chciałby spróbować współczesnego, chciałby spróbować kontakt improwizacji, lubi wolny, swobodny ruch, no to zapraszamy na te zajęcia.
1: Czy osoby zupełnie początkujące też znajdą swoje miejsce?
22: Jak najbardziej. I tutaj mam na myśli zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych, ponieważ przygotowaliśmy takie zajęcia, które są dla tych, którzy dopiero chcą zacząć. Także zapraszamy do nas tych, którzy chcą zacząć, ale także tych, którzy już mają jakieś doświadczenia, chcieliby się rozwijać, ale nie znaleźli oferty dla siebie. U nas znajdziecie tą ofertę w zakresie i akrobatyki, i tańca jazzowego oraz tańca współczesnego.
1: Fundacja też zaprasza z kolei na spektakle profesjonalne tych, którzy chcą pooglądać.
22: No tak, no bo chociaż to nowy sezon, nowy rozdział dla nas, jeżeli chodzi o te zajęcia, to kontynuujemy nasze projekty i programy. No przede wszystkim Przestrzenie Sztuki Taniec. Program trwa. Jeszcze w tym roku zobaczymy spektakle w Białostockim Teatrze Lalek. Realizować będziemy także 3 projekty społeczne, edukacyjne. To jest Więcej niż tańczące parabole. Już się zaczął w trzecim ELO ten projekt oraz

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

dowodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.